0: pewnym takim elementem, pewną taką rzeczywistością, gdzie Pan Bóg może nie tyle tego nie akceptuje, bo przecież posłał Syna, by nas zbawił od wszelkiego grzechu, co cierpi z tego powodu. Nie przyjmie grzechu, na pewno. Jeśli chodzi o akceptację, to tutaj mamy też z tym przyjęciem, no to nie przyjmie grzechu. Bóg jest tak święty, że wszystko, co jest przeciwne Panu Bogu, no to nie znajdzie się przy Nim. Więc są też różne formy oczyszczenia, ale to już jest chyba inny temat.
1: Warto też zapytać o to, co Bóg mówi w Piśmie Świętym na nasz temat, na temat człowieka. Kim jesteśmy dla Boga?
0: No właśnie, na temat człowieka. No cała antropologia człowieka i teologia człowieka w opisach biblijnych, no to mamy pierwsze dwa opisy biblijne z Księgi Rodzaju. Według pierwszego jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Szukamy różnych takich podobieństw i obrazów we wszechświecie. Chcemy gdzieś znaleźć coś, co przypomina Pana Boga. Pismo Święte, że człowiek jest stworzony, mówi, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo. Że jeżeli ja chcę szukać w pełni Pana Boga, no muszę szukać przede wszystkim człowieka. I tam szukać jego obrazu, jego podobieństwa. I też to Pismo Święte w pierwszym opisie mówi, że no człowiek jest koroną stworzenia. Jest szczytem. Pismo Święte mówi, że to, co wspominaliśmy wcześniej, że chwałą Boga jest żyjący człowiek. Jest psalm 8, który mówi o godności człowieka. No i sam Bóg stał się człowiekiem w Chrystusie. I powołuje nas do życia z sobą. Mówi nam o miłości, mówi nam o zbawieniu. Mówi nam o tym ostatecznym przeznaczeniu, że Bóg pragnie i tęskni za człowiekiem. Więc można by tak cytować różnorakie fragmenty Pisma Świętego. Ale jest to cały czas to samo przesłanie, że Bóg nas stworzył dla samych siebie. Dlatego też my musimy wierzyć, że prawdziwą tożsamość znajdujemy przy Panu Bogu. Że On jest gwarantem naszej godności. Że On posyła swojego Syna, aby zaświadczyć, jak bardzo jesteśmy kochani. I to, co można powiedzieć o człowieku z punktu widzenia Pana Boga, no to jest istota kochana przez Boga. Kochana. Nie wiem, czy Pan Bóg miłuje tak bardzo inne stworzenia, jak kocha człowieka ponad wszystko, że posyła swojego Syna i pozwala, żeby ten Syn umarł za nas, za ludzi.
1: Podobno nawet aniołowie się dziwią, że człowiek przyjmuje serce Jezusa w czasie Eucharystii. A do czego Jezus nas zachęca, przed czym przestrzega?
0: No zachęca nas do wiary, byśmy uwierzyli Jego Słowu i On jest tym Słowem. Do tego nas zachęca. No przestrzega nas przed tym, abyśmy nie odchodzili od Boga. Przestrzega nas przed grzechem. No wydaje mi się, że to jest... Zachęca nas do tego, byśmy uwierzyli Bogu. Że On chce być z nami. A nie dali się zwieść opcjom przeciwnym wobec tej pierwszej, której powiedziałem.
1: Jakimi oczami patrzy na nas Bóg?
0: To tak bardzo antropologicznie powiało oczami. To Pan Bóg patrzy na nas w pełni. To, co teraz słyszeliśmy nawet w tej piosence, słowa Jana Pawła II odnoszące się do prawdy. Patrzy na nas prawdziwie. Że to jest spojrzenie Boże kompletne. Przypomina mi się taki fragment Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 5, kiedy Jezus na Górze Błogosławieństw, zgromadzony przez rzesze różnych potrzebujących ludzi, przez kaleki, przez biedaków, poprzez chorych, poprzez trędowatych, ludzi, którzy mają wiele braków, mówi do nich, że jesteście błogosławieni. Tam się pojawia to słowo, to znaczy szczęśliwi, greckie makarioi. No w tamtych czasach makarioi to nazywano bogów greckich. Zeus był takim błogosławionym, takim szczęśliwym. No jeżeli patrzymy oczami Jezusa, to co On wtedy widział? A więc widział również nie tylko to, co się wtedy uwidoczniło cały ten smutek tych ludzi, potrzeba radości, poszukiwania szczęścia, ale ich finał, życie z Bogiem. Że chociaż to życie nasze jest tutaj punktem, to Pan Bóg wtedy patrzył z perspektywy wieczności. I patrzył, że oni wszyscy są szczęśliwi. Oni wszyscy są radośni. Oni są... To słowo Makarioi mówi, że to jest efekt finalny, że już nie można nic dodać, że nie można nic polepszyć. No i Pan Bóg patrzy właśnie takimi oczyma, oczyma miłości. Oczyma, które zapraszają, aby pójść za Nim. I nawet jak patrzymy na Ewangelię i na Jego spojrzenie, czy to na Piotra, czy na Jana, czy na innych apostołów, no to są zawsze te oczy pełne miłości i zaproszenia, by pójść za Nim. I wydaje mi się, że to są takie oczy. Zapraszające, nie bój się, nie lękaj się, zaufaj mi, pójdź za mną. To są te oczy.
1: Te oczy chyba też widzą, znaczy nie chyba, na pewno widzą więcej. On też w czasie, kiedy będziemy sądzeni, będzie uwzględniał to, że byliśmy kuszeni, bo on to widzi, a my tego nie widzimy.
0: Są różne koncepcje na temat idei zła. Jest taki dominikanin francuski, nazywa się Jean-Miguel Garrig, który wydał taką książkę, że Bóg, w którym nie ma idei zła. I on tam powołuje się na koncepcję taką tomaszową, że jeżeli zło jest brakiem bytu, więc Bóg nie widzi zła. Więc widzi tylko oderwanie się człowieka od Boga. I tak jak powrócimy później, trochę tak przeskakując lekko i można powiedzieć nie bardzo restrykcyjnie, jeśli chodzi o pojęcia filozoficzne, do raju, no to wtedy, kiedy Adam wybrał zło, Pan Bóg nie mógł go zobaczyć, choć wiemy, gdzie był, nie? Gdzie jesteś, Adamie. Że to jest to, że w chwili, kiedy Pan Bóg ma problem z człowiekiem, no to człowiek się chowa, wybierając grzech. I wtedy może nie widzieć człowieka, ale w sensie takim bardziej duchowym, metaforycznym. Jak to rozumieć? Jak to pojmować? Mamy tylko i wyłącznie intuicję, że Bóg jest sędzią. Zresztą słowo sąd to jest to greckie słowo krizis. To jest sąd miłości. Więc zostaniemy oczyszczeni, tak, abyśmy wybrali Boga, jeżeli będziemy chcieli Go wybrać. Więc to sąd, który się tam pojawia i czytając to z Ewangelii, to pojawia się na słowo krizis, czyli oczyszczenie, że Pan Bóg poddaje nas kryzysowi, oczyszczeniu. I czy my wybierzemy Boga, czy Mu zaufamy i czy nas On, przeprowadziwszy przez ten ogień miłości, oczyści to, co jest dla Boga niepotrzebne, wszelki grzech, wszelkie odstępstwo i my Mu na to pozwolimy. Tylko musimy chcieć pójść za Chrystusem i wybrać Jego.
1: Co to znaczy, że Bóg kocha nas osobiście, bezwarunkowo, niezmiennie i troskliwie?
0: No osobiście to związane jest z osobą. Że Bóg nas kocha nie hurtowo, tylko kocha nas indywidualnie. Nie kocha ludzkości jako ludzkość, tylko kocha poszczególnego człowieka. I z tych poszczególnych relacji miłości rodzi się rzesza wiernych. Że tak jak się mówi o niektórych intelektualistach, że oczywiście jest to przesadzone, ale mówi się, że kochają ludzkość, a nienawidzą poszczególnych ludzi. No, to u Boga jest to odwrotnie, że kocha poszczególnego człowieka. Osoba do osoby. I relacja, jaka powstaje wiary i miłości, jest relacją indywidualną. I z tych indywidualnych relacji rodzi się Kościół, rodzi się wspólnota. To jest ta osobista relacja miłości. Osobiście nas kocha. Tak to rozumiem, bo osobiście jest to słowo związane z osobą. Osobista relacja. Do tego nas zaprasza, że to nie jest wydanie jakieś takie kolektywne, tylko miłości, tylko to jest zaproszenie do tej relacji szczególnej, osobistej z Bogiem.
1: To znaczy, że ta każda relacja jest trochę inna, ma jakby inny smak?
0: Może tak, bo smak ma tej relacji, tak jak my mamy różne relacje z ludźmi, tak samo i Pan Bóg może budować różnorakie relacje. Na przykład mamy taki wątek, który często pojawia się w Ewangelii świętego Jana, że to jest ten umiłowany uczeń Jezusa. Że widzimy, że Jezus miał inne relacje z Piotrem, inne relacje miał z Janem, inne relacje miał z Jakubem. Wszędzie była miłość, wszędzie było powołanie, ale że nas nie traktuje tak samo, że to nie jest, że nas ich traktuje naprawdę indywidualnie i no jesteśmy powołani do takiej szczególnej, jedynej relacji z Bogiem, każdy z nas. Że to nie jest jak gdyby multiplikacja tego samego, pomnożenie, że Pan Bóg nie ma nowego pomysłu na to, by wyrazić swoją miłość. Jest jedyny pomysł, to jest Jezus Chrystus. Ale ta relacja jest indywidualna, szczególna. I do takiej relacji nas Bóg zaprasza.
1: Idąc dalej, za tym wnioskiem można by chyba dojść do takiego poglądu, że gdyby nawet tylko jeden człowiek pozostał na ziemi, to Jezus również za niego by umarł.
0: Oczywiście. Właśnie chodzi o to, że Jezus umiera za poszczególnego człowieka, za jedynego człowieka. Że tak jak czasami my myślimy, że naród jest czymś znacznie większym dobrem niż poszczególna osoba w tym narodzie, to dla Boga poszczególny człowiek jest ważny. Tak. I tak to widzi też Kościół, że każda osoba jest niesamowicie ważna i najważniejsza dla Boga. Jedyna w swoim rodzaju. Stworzona do relacji z Nim, do tej relacji miłości.
1: Za jaką cenę zostaliśmy nabyci?
0: Za cenę śmierci samego Syna.
1: Tutaj ktoś mógłby powiedzieć, że no ale czy to sprawiedliwe, żeby Jezus obciążał się nie swoimi grzechami i skoro był niewinny, żeby umierał za nie swoje grzechy? Czy to jest w ogóle dobry trop myślenia, dobra perspektywa? Może...
0: Sprawiedliwość w Biblii jest rozumiana w taki sposób, że to jest posłuszeństwo Bogu. Że każdy na swój sposób jest sprawiedliwy, czyli na każdy na swój sposób ma być posłuszny Panu Bogu. A jeśli chodzi o Syna, no to Syn został właśnie posłany po to, by nas zbawić przez taką formę śmierci. I to wybrał, przyjął to. Powiedział swoje też fiat. I chciał tego, dlatego, że nas niesamowicie kocha. Czy my do końca jesteśmy w stanie to zrozumieć? No to jest sam akt Boga, dogłębny akt Boga, który dociera do jego głębi istoty. Więc sądzę, że to też zrozumiemy w Królestwie Niebieskim. Co to znaczy, że Pan Bóg chciał za nas umrzeć? Jaką miłością nas kocha? Że każdy, kto podobno dotknął przez parę sekund w sposób mistyczny, czy mistycy wspominają, uczucie miłości Pana Boga, że później jak już wraca na ten świat, to jest ten świat dla niego bez wartości, że chciałby na nowo, ponownie, jak gdyby poczuć, ale tylko poprzez śmierć może powrócić do Boga i żeby na nowo został ożywiony i żyć z tą miłością Bożą. Więc było takie przekonanie w Starym Testamencie, że każdy, kto zobaczył Boga, powinien umrzeć, ale to jest przekonanie, patrząc z perspektywy Nowego Testamentu i mistyków chrześcijańskich, przekonanie bardzo pozytywne, że ktoś, kto spotyka Boga, jest przepełniony Jego miłością, Jego dobrem, Jego pięknem, że powrót po takim doznaniu Boga na ziemię staje się wręcz nie do wytrzymania. To tak jakbyśmy utracili miłość życia. Że nasze życie staje się bez sensu.
1: Za co Jezus nas kocha? Jeśli można tak stawiać pytanie.
0: No za co kochamy my innych ludzi? Tych najbliższych. Za co my ich kochamy? Za co matka kocha dziecko? Za co ojciec kocha córkę, syna? Za co? Za to, że są jego. Jeżeli to jest takie tylko i wyłącznie ludzkie odniesienie, to jak kocha nas Bóg, który jest prawdziwie Ojcem? Że Pan Bóg zaryzykował i podzielił się tym słowem Ojciec z ojcami na ziemi. Czasami mu to dobrze wychodzi, czasami gorzej. To jest miłość Boga Ojca do dzieci Bożych.
1: Jeszcze tak sobie pomyślałem, że wnioskiem z tego, co ojciec wcześniej mówił o tym doświadczeniu mistyków, którzy na kilka sekund, na chwilę doświadczyli tej drugiej strony, doświadczyli miłości Bożej, że wniosek mógłby być pewnie taki, nie wiem, czy ojciec się zgodzi, że gdyby nam Bóg objawił w pełni, w tym życiu, pełnię swojej miłości do nas, to umieralibyśmy z tęsknoty za śmiercią.
0: no przez śmierć za życiem, z Bogiem. Tak byśmy to widzieli, że... Tak. No wtedy byśmy to widzieli, że... Tak, no wtedy tak, bylibyśmy zupełnymi maszynami, że po prostu wtedy mielibyśmy pewność, a on chce

0: I to jest to, co Panu Bogu się najbardziej podoba. I to, co jak gdyby też chcę podnieść do maksymalnej skali Święty Paweł. W odróżnieniu do tego, co było w Starym Testamencie, a więc kwestia prawa.
1: Niektórzy mówią, że miłość jest abstrakcją, dopóki nie dotknie serca. Jak, co zrobić, żeby poczuć tę miłość, żeby poczuć ten dotyk w sercu?
0: No tego to ja nie wiem, co zrobić, żeby poczuć tę miłość. W jaki sposób? No, w sposób emocjonalny, w sposób duchowy. Miłość nie jest abstrakcja. Miłość to jest osoba Boga. Osoba Chrystusa, osoba Ducha Świętego. Zresztą wewnątrz Trójcy Świętej to Duch Święty podobno jest miłością, która pochodzi od Ojca i od Syna, że jest miłością osobową, jest osobą. Jest to ogień, który przepełnia człowieka. I to ogień, który nie jest jakąś namiętnością, tylko jest to ogień prawdy i wezwania do jedności z Bogiem, do takiej niesamowitej tęsknoty i pragnienia, która tutaj na ziemi się przejawia, a później będzie spełnieniem. Że to, co mówi nawet Święty Paweł w hymnie do miłości, że spośród cnót wiary, nadziei i miłość, to w Królestwie Niebieskim miłość jest największa.
1: Tak pożegnał się z Państwem ojciec Norbert Lis. Dzięki serdeczne za rozmowę z Panem Bogiem.
0: Dziękuję Państwu. Dobranoc.
1: Puentą do rozmowy z ojcem Norbertem niech będzie list, który teraz pozwolę sobie przeczytać. Drogie dziecko, ja, Bóg, jestem Twoim ojcem. To ja Ciebie stworzyłem z miłości. Jesteś unikalny, nie ma drugiego takiego jak Ty. Jesteś wyjątkowy i kocham Cię wyjątkową miłością. To nie Ty mnie wybrałeś, to ja wybrałem Ciebie. Jesteś częścią mojego Kościoła, bo to ja Cię tu przyprowadziłem. W naszej relacji inicjatywa jest zawsze po mojej stronie. Nie stawiam Ci żadnych warunków, żeby Cię kochać. Kocham Cię takim, jakim jesteś. Nie musisz się starać, żebym Cię kochał. Nie proszę, abyś najpierw się zmienił, a dopiero wtedy Cię pokocham. To moja miłość Cię przemienia. Nie kocham Cię ani za to, co robisz, za Twoje uczynki, ani za Twoje zalety, ale kocham Cię dlatego, że jesteś. Kocham Cię nie dlatego, że jesteś dobry, ale dlatego, że ja jestem dobry. Bo jestem miłością. Kocham wszystkich i dobrych, i złych. Moja miłość do Ciebie jest niezależna od tego, jaki jesteś. Nie przestanę Cię kochać. Góry mogą się poruszyć i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie. Czyż może matka zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie. Moja miłość jest konkretna. Ja znam zamiary, jakie mam wobec Ciebie. Zamiary pełne pokoju, a nie zguby, by zapewnić Ci przyszłość, jakiej oczekujesz. Mogę i chcę Cię uczynić w pełni szczęśliwym. I wszystko zaplanowałem, abyś to osiągnął. Dlatego chciałem, żebyś zaczął istnieć tu, w tym miejscu i teraz, w tym czasie. I był ze mną już całą wieczność. Jesteś moim dzieckiem, a Twoim przeznaczeniem jest być dziedzicem mojego królestwa. Nie chodzi mi o to, żebyś mnie kochał, ale o to, żebyś pozwolił mi kochać Ciebie. Jestem Twoim ojcem, zaufaj mi więc jak dziecko i pozwól się kochać. Bo ja, Twój tata, pragnę, żebyś miał owocne, obfite i radosne życie. Mój plan dla Ciebie to maksimum szczęścia już teraz. W obecnym Twoim życiu i radosne, owocne życie wieczne. U mego boku, w moim królestwie. Ale możesz zapytać, skoro Ty, Boże, mnie kochasz, dlaczego tego nie doświadczam? Mam problemy na każdym poziomie, osobistym, rodzinnym, zawodowym, a wokół mnie jest tyle nieszczęść, tyle bólu. Tak, dziecko, to prawda, nie doświadczasz w pełni mojej miłości, a korzeniem problemu jest Twój brak wiary, brak zaufania, czyli grzech. Nie jesteś w tym odosobniony. Wszyscy ludzie są grzesznikami i pozbawieni są doświadczenia miłości. Grzech to niewiara w moją miłość. Nieufność, jaką nosisz w swoim wnętrzu, sprawia, że kierujesz swoim życiem sam, beze mnie. I w ten sposób siebie samego czynisz Bogiem. Wszystko zaczęło się od diabła, kłamcy i ojca kłamstwa, który zasiał kłamstwo w sercu Ewy i Adama. To przez kłamstwa diabła przestali ufać mojej miłości. Przestali patrzeć na mnie jak na miłującego ojca. A zaczęli się mnie bać i widzieć we mnie sędziego. Ale ja nie przestałem ich kochać i zacząłem ich szukać. Lecz gdy ich znalazłem, Adam zamiast uznać własny grzech, oskarżył Ewę, a później zrzucił winę na

Nie, bo to przecież ja dałem Adamowi taką żonę, która zgrzeszyła. Od tego czasu człowiek nie chce uznać własnego grzechu. Ukrywa się i broni, usprawiedliwiając siebie, a oskarżając innych. Drogie dziecko, zapoczątkowany przez Adama grzech ma niestety wymiar społeczny. Przechodzi od człowieka do człowieka, wpływa również na świat, w którym żyjesz. Dlatego woda i powietrze są dziś zanieczyszczone. Dlatego wciąż jest tyle chorób, wojen i nieszczęść w historii ludzi. Grzech rodzi też konsekwencje w tobie. Pierwszą jest oddzielenie ode mnie, twego ojca. Ja z miłości stworzyłem cię do pełnej komunii i harmonii ze mną. Grzech zerwał tę komunię. Nie patrzysz już więcej na mnie jak dziecko na swojego tatusia. Boisz się mnie, ukrywasz się przede mną. Nie ufasz mi i oskarżasz mnie o wszelkie zło w swoim życiu. Drugą konsekwencją grzechu jest oddzielenie od innych. Adam zaczął oskarżać Ewę, ty oskarżasz żonę, ona oskarża ciebie. Oskarżacie dzieci, księdza, sąsiada, prezydenta. Jest w tobie wrogość i brak zaufania. A na koniec konsekwencją grzechu jest śmierć. Przede wszystkim duchowa. Ludziom wydaje się, że żyją, ale są jak umarli. Dlatego mój syn, będąc na ziemi, powiedział: zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty chodź ze mną. Dziecko moje, wiem, że walczysz z grzechem w twoim życiu, ale twój trud jest skazany na porażkę. Każda próba pokonania twojego grzechu zawsze będzie bezskuteczna, bo człowiek nie może sam wyjść z tej sytuacji. Nie możesz sam zmienić swej natury. Czy nie czujesz, że twoje serce jest rozbite? Jesteś świadom, że w tobie, w twojej naturze nie mieszka dobro, bo łatwo przychodzi ci chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynisz bowiem dobra, którego chcesz, ale czynisz właśnie zło, którego nie chcesz. Żaden inny człowiek również nie jest w stanie ci pomóc, bo wszyscy mają ten sam problem. Wszyscy są grzeszni. Nie może ślepy prowadzić ślepego. Masz więc problem. Stanowczo potrzebujesz zbawienia. Widzisz, gdy Adam zgrzeszył, miał ten sam problem, co ty. Wiedział, że zgrzeszył, ale najpierw zaczął się przede mną ukrywać, potem zaczął oskarżać Ewę, a na koniec miał do mnie pretensję, że dałem mu taką żonę. Gdyby zamiast tego po prostu przyznał się do swojego czynu, uznał, że zgrzeszył, to dziś byłby ze mną w raju. Bo ja chcę przebaczać i nie zawsze przebaczam. Ja jestem blisko tych wszystkich, którzy mnie wzywają, wszystkich wzywających mnie szczerze. Chcę ci pomóc, więc radzę ci, żebyś był szczery w swoim sercu. Przyjdź do mnie na modlitwie i uznaj szczerze, że masz problem, że brak ci ufności do mnie, twojego Boga i Ojca. Uznaj, że z natury jesteś grzeszny i że sam nie jesteś w stanie wyjść z tej sytuacji. Uznaj, że potrzebujesz zbawienia. Potrzebujesz mojej, Bożej interwencji, abym usunął ten brak ufności i przemienił twoje serce. A ja mogę i chcę ci pomóc. Z niecierpliwością czekam zatem na ciebie na wieczornej modlitwie. Podpisano: jestem, który jestem, twój kochający ojciec.

0: wszystko kręci się wokół ciebie? Jednym z kłamstw, które świat uwielbia nam wmawiać, zwłaszcza reklamodawcy, jest to, że wszystko kręci się wokół naszej osoby. Pamiętam ogłoszenie dla klasy biznesowej pewnej linii lotniczej. Hasło przewodnie miało dokładnie to przesłanie. Nam chodzi o ciebie. Czy jest tak naprawdę? Na Ziemi żyje ponad 7 miliardów ludzi. Nie trzeba być Einsteinem, żeby zorientować się, że to powiedzenie, czy ten sposób myślenia jest mylny i nieprawdziwy. Myślenie „wszystko kręci się wokół mnie” jest powodem, dla którego bogaci ludzie otaczają się luksusem, podczas gdy miliardy ludzi głoduje. Jest też przyczyną, dla której w tym momencie toczy się od 40 do 50 wojen na naszej planecie. To myślenie nie ma przyszłości. Najbardziej niezwykłym odkryciem, jakie miałem po tym, jak prawie 50 lat temu oddałem swoje życie Jezusowi, jest to, że najbardziej satysfakcjonującą rzeczą, jaką mogę zrobić w życiu, jest zapomnieć o sobie i zacząć myśleć o innych.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: audycję emitujemy dzięki współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Smutek śmiertelny przejmował moją duszę w tak wielkim stopniu, że nie umiałam go ukryć, ale widać to było na zewnątrz. Straciłam nadzieję. Noc coraz czarniejsza. Kapłan, ten, u którego się spowiadałam, mówi mi: ja widzę w siostrze łaski szczególne i jestem zupełnie o siostrę spokojny. I czemuż siostra się tak męczy? Jednak ja tego w ten czas nie rozumiałam. To też dziwiłam się niezmiernie, kiedy za pokutę nakazano mi mówić Te Deum albo Magnificat, a czasami musiałam wieczorem prędko biegać po ogrodzie albo 10 razy dziennie śmiać się głośno.

0: czego potrzebują dzieci. Nie ma większego wyzwania w życiu niż bycie rodzicem, prawda? Po części dlatego, że między rodzicami a dziećmi istnieje różnica całego pokolenia. Jesteśmy rodzicami w świecie, który w sposób zasadniczy różni się od tego, w jakim sami dorastaliśmy. Jak więc można być dobrym rodzicem, jeśli ktoś poprzestawiał nam znaki orientacyjne? Dzieci z definicji są niedojrzałe. Bóg daje im kochających rodziców po to, aby miały bezpieczne środowisko, w którym mogą się uczyć, również na własnych błędach. Niekiedy te błędy są nieistotne. Innym razem, każdy, kto ma w rodzinie nastolatka, nieraz chciałby go udusić gołymi rękami. Zdarza się też, że nasze dzieci popełniają błędy o tragicznych skutkach. W gruncie rzeczy potrzebują od nas tylko jednego. I to jest najważniejsze. Mianowicie muszą wiedzieć, że bez względu na to, jak fatalnie zabagniły sobie życie, zawsze mogą wrócić do domu i że nigdy nie przestaniemy ich kochać. Choćby nie wiem co.
1: Henryk Dedo, Kropla wieczności.

0: Rodzicielska galanteria. Kurs na dobre relacje obiera psycholog dr Renata Smoleń.
1: Stres dziecka. No właśnie, jak ja jako mama mogę rozmawiać z dzieckiem o tym, że może czuć się zestresowane, ale to nie znaczy, że jest coś z nim nie tak.
2: Myślę o tym, że każda emocja jest jakimś naturalnym stanem, jest naturalną częścią życia. Jest też odpowiedzią na coś, co się w życiu dziecka dzieje. Warto dzieciom pokazywać, że my dorośli też się stresujemy. Zupełnie inną już taką rzeczywistością jest to, jak pokazujemy dziecko, jak my sobie z tym stresem radzimy, jak my ten stres pokazujemy. Ale w takim pokazywaniu warto zwrócić uwagę na to, że ja też się stresuję, nie? Ja też przeżywam stres. Dla mnie też są pewne sytuacje trudne, ale też warto dziecku pokazywać o tym, że to jest owszem trudna emocja, niewygodna, ale to jest emocja, która przemija. I żeby pokazywać dziecku, że jest to jakby taka fala, która przychodzi i odchodzi i to się zmieni. Ten nieprzyjemny stan, on nie będzie trwał cały czas, ale też pokazywać dziecku, że stres jest to taki sygnał i taki znak, że coś jest dla nas ważne, że na czymś nam zależy, ponieważ kiedy się zastanowimy, kiedy ten stres odczuwamy, no to my go odczuwamy w takiej sytuacji, kiedy właśnie na przykład na czymś nam zależy bardzo, nie? Mamy jakiś cel, coś jest ważnego, co chcemy osiągnąć. No i to jest taki kawałek naszego życia, w którym rzeczywiście chcielibyśmy i pragnęlibyśmy, żeby na przykład dobrze wypaść. Więc zachęcałabym do tego, żeby z jednej strony modelować i absolutnie dziecko uczyć tego, że rozmawiamy o tych trudnych emocjach, że my też je przeżywamy. My też lepiej, gorzej, ale w jakiś naturalny sposób reagujemy na to, co się dzieje. No i każdy czasem się stresuje i właśnie w związku z tym, że jest to taki wewnętrzny alarm, który może rzeczywiście dawać taki sygnał na tym, że coś jest istotne, ważne, trudne i my sobie możemy w jakiś sposób z tym stresem oczywiście poradzić.
1: A co ze stresem, którego tak naprawdę jeszcze nie było? Moje dziecko boi się klasówki, mimo że jej jeszcze nie miało.
2: No właśnie, to jest też tak. Jeszcze nigdy w życiu dziecko nie miało klasówki, ale boi się, bo wie, że to właśnie coś trudnego, ale też coś ważnego. I znowu to jest taki naturalny lęk przed nieznanym, przed tym, że to rzeczywiście w szkole może się wydarzyć. I tak, warto porozmawiać o tym, jak wygląda ta klasówka, ten sprawdzian, żeby zmniejszyć niepewność. Nie, żeby tak krok po kroku opowiedzieć, co to ta klasówka, jak to wyglądało, jak to może wyglądać. No i pokazać, że błędy też są częścią uczenia się, że dopuszczamy taką możliwość, że na tej klasówce może wszystko nie być bardzo dobrze, że tam może zdarzyć się jakaś pomyłka. Ale również wydaje mi się, że to jest takie ważne, żeby czasem w domu zrobić taką klasówkę, nie? Ja ci pokażę, jak to wygląda, nie? Ja też często zachęcam rodziców do tego, że kiedy na przykład dzieci uczą się trudnego, nowego materiału, na przykład z przedmiotu, którego niekoniecznie lubią, a żeby również rodzic wszedł w taką rolę takiego odpytywacza, nie? Czyli ja ci będę zadawać pytania tak, jak będzie to robić pani w szkole i nie siedzisz rozwalony na kanapie, tylko stajesz przede mną, no i ja ci zadaję pytanie. I wtedy zupełnie inaczej dziecko odpamiętuje informacje, których się wcześniej nauczyło. Dziecko zaczyna być takie samodzielne, czyli okej, widzisz, tego jeszcze nie umiesz, proszę cię idź i teraz się naucz i za 15 minut odpytam cię tego znowu. Ja wiem, że to wymaga czasu, uważności rodzica i wiem o tym, że nie jest to zawsze takie realne do zrobienia, ale bardzo często jest to niezmiernie pomocne, szczególnie u dzieci, które mają trudności z koncentracją uwagi, u dzieci, które mają trudność w tym, żeby uczyć się same. Na przykład jak jest ta przejściówka z klasy 1, 2, 3 i wtedy nagle uczą się dzieci do 4, 5 klasy, kiedy jest już kilka przedmiotów, różni nauczyciele i wtedy to jest takie ważne, żeby również dziecko, no właśnie było czasem w domu odpytane przez mamę i przez tatę i wtedy uczymy też tej samodzielności. Dobrze, tego jeszcze nie umiesz, to proszę cię, naucz się i za pół godzinki czy za 15 minut przyjdziesz, ja cię przepytam. I to jest też taki moment, no właśnie, na to, żeby żeby pokazywać, co jest mocną stroną, co słabą stroną, ale co jest jeszcze przed tobą. I to może absolutnie właśnie obniżyć taki niepokój dotyczący tego, jak ma wyglądać klasówka, jak ma wyglądać odpytywanie, jak sobie poradzić z takim niepokojem, który się wydarza wtedy, kiedy ja jestem w jakiejś takiej sytuacji eksponowanej społecznie, kiedy wszyscy w klasie być może na mnie patrzą, kiedy jestem w indywidualnym kontakcie z nauczycielem, kiedy ten nauczyciel ma jakiś humor. Więc też dobrze jest to odegrać taką scenkę wtedy, kiedy rodzic jest bardzo zainteresowany tym, co dziecko mówi, ale również wtedy, kiedy mama odpytuje i idzie na przykład, nie wiem, odwrócić naleśnika na drugą stronę, czy zamieszać zupę, nie? Więc to też jest takie bardzo ważne, żeby dziecko doświadczyło tego, że ja 100% uwagi poświęcam tobie, ale również jestem w jakiejś części skupiona na czymś innym, prawda?
3: Mój syn ma 7 lat i ma trudność z nawiązywaniem kontaktów. Mówi, że nikt się nie chce z nim bawić. Jak mogę mu pomóc?
2: No, myślę, że to jest takie dość trudne, że dziecko w takim wieku może rzeczywiście nie czuć taką izolację. Pierwsze, co zastanowiłabym się nad tym, czy nie jest tak, że dziecko nie jest nieśmiałe, po prostu nieśmiałe. Druga rzecz, na którą bym zwróciła uwagę, to czy być może dziecko jest takim introwertykiem, czyli woli zdecydowanie bawić się sam niż z innymi. Zastanawiałabym się też nad tym, czy to, że dziecko jest takie nieśmiałe, czy to jest tak, że na przykład boi się albo czuje się gorszy. Pomocne mogłoby być też to, żeby zaprosić do domu kolegę, koleżankę i zobaczyć, jak ta zabawa taka w domu pod naszym nadzorem, kontrolą będzie wyglądała. To jest 7-letnie dziecko. Ono dopiero zaczyna taki start szkolny, więc myślę, że warto byłoby na to zwrócić uwagę. Też chyba pokusiłabym się o to, żeby na przykład z dzieckiem poćwiczyć takie scenki, jak nawiązać rozmowę. Czyli mógłby pan wziąć tego swojego malucha i z nim poćwiczyć, że słuchaj, teraz ja jestem Kuba, no i przychodzę do ciebie i poćwiczmy, jak my tu możemy ze sobą zacząć rozmawiać, nie? I żeby dziecko oswoić sytuacją nawiązywania kontaktu, ale żeby w głowie powstały pewne gotowe schematy, mogę to powiedzieć, bo to robiłem z tatą. Ja zawsze myślę, że właśnie tata jest takim bardzo ważnym wzorem nawiązywania relacji społecznych, więc to właśnie z panem syn będzie miał taki dobry wzór do tego, ażeby rzeczywiście taką matrycę spotkań z rówieśnikami sobie przećwiczyć, ale zanim do tego dojdzie, to sprawdzić, czy rzeczywiście dziecko się czegoś nie boi, czy może dziecko moje jest nieśmiałe, najzwyczajniej wstydliwe, czy może jest takim introwertykiem typowym, ażeby to rozeznać, dlatego że jeżeli to zgubimy, a zaczniemy je mocno cisnąć do kontaktów społecznych, to będzie to takie niezrozumienie właśnie charakteru dziecka i takiej gotowości do budowania relacji.
3: No tak, i to może działać zupełnie w przeciwną stronę.
2: Tak, i możemy wtedy rzeczywiście dziecku zrobić krzywdę, jeżeli będziemy tak mocno je ukierunkowywać na kontakty społeczne, bo wszyscy wiemy, że one są ważne, ale pozwólmy też naszemu dziecku na to, żeby je budowało w taki bezpieczny dla siebie sposób i wtedy, kiedy ono jest na to gotowe, prawda?
3: A jak rozpoznać, czy dziecko ma problem z rówieśnikami? Czy to tylko jego wyobrażenie?
2: Ja myślę o tym, że ważne byłoby to, żeby przede wszystkim obserwować dziecko, czyli zobaczyć, jak dziecko się zachowuje w takich miejscach, gdzie przebywa więcej dzieci, czyli jakiś plac zabaw, jakieś kulki w galerii handlowej, a żeby też rozeznać, jak to wygląda w takich bardzo konkretnych sytuacjach. No, jeżeli mamy do czynienia z dzieckiem przedszkolnym, szkolnym, to po prostu porozmawiać z nauczycielem, z wychowawcą, dlatego że on wtedy to widzi na tle takiej szerszej grupy, czyli ważne jest, żeby tego absolutnie nie bagatelizować, ale również, żeby za szybko nie reagować, bo to znowu wzmocni w dziecku lęk i wtedy znowu my dorośli wejdziemy w jego świat, gdzie być może dziecko coś naturalnie przeżywa i zwyczajnie potrzebuje trochę czasu, a my je bardzo szybko skontrolujemy i dojdzie do tego, że rzeczywiście załatwimy za dziecko jakąś sprawę, a dziecko potrzebuje trochę swojego własnego czasu, więc rozeznać to ze strony wychowawcy i szkoły, jak to wygląda z rówieśnikami w klasie na przerwach, poobserwować swoje własne środowiska, jak to jest wtedy, kiedy pojedziemy do cioci, babci, do znajomych, jak wygląda wtedy zachowanie naszego dziecka i dopiero wtedy ewentualnie można podejmować jakieś inne interwencje, które będą miały na celu rzeczywiście odblokowanie tych jakichś takich blokad, które u dziecka się pojawią, ale ważne, żeby tego nie bagatelizować, ale też nie wzmocnić lęku i niepewności, bo taka nasza nadmiarowa kontrola może absolutnie nam to dziecko jeszcze mocniej zablokować.
0: Rodzicielska galanteria. Kurs na dobre relacje obiera psycholog dr Renata Smoleń.

0: Audycję emitujemy dzięki współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Patroni naszych dni.

Wyobraź sobie najruchliwszą ulicę najpiękniejszego miasta Europy, Krakowa. Idąc ulicą Floriańską od strony rynku, mijamy kamienicę pod Murzynami, kamienicę pod Matką Boską i jamę Michalika. Z każdym krokiem coraz wyraźniej widzimy bramę Floriańską, jedną z 8 bram obronnych w starych murach Krakowa. Na jej ścianie widnieje płaskorzeźba z XVIII wieku, przedstawiająca mężczyznę w stroju żołnierza rzymskiego. To Florian, święty, którego wspominamy 4 maja. Urodził się około 250 roku w Cizelmauer na terenie dzisiejszej Austrii. W młodym wieku został dowódcą wojsk rzymskich stacjonujących w Mantem, północno-wschodniej Austrii. Podczas prześladowania chrześcijan przez Dioklecjana został aresztowany wraz z 40 żołnierzami i zmuszony do złożenia ofiary bogom rzymskim. Wobec stanowczej odmowy poddano go torturom. Następnie przewieziono go do obozu rzymskiego Lauriacum koło Lincu, w miejscu, gdzie rzeka Anisa wpada do Dunaju. Namiestnik prowincji, Akwilin, starał się groźbami i obietnicami zmusić oficera rzymskiego do odstępstwa od wiary chrześcijańskiej. Kiedy jednak te zawiodły, kazał go zamęczyć. Jego ciało zatopiono w Anizie 4 maja 304 roku. Mieszkająca w okolicy chrześcijanka Waleria przy pomocy przyjaciół wydobyła ciało Floriana z rzeki i w tajemnicy pochowała na polanie kilka kilometrów od obozu rzymskiego. Kult świętego Floriana przetrwał czasy prześladowań. Pod koniec IV wieku nad jego grobem powstała kaplica, a w XI wieku wybudowano opactwo i kościół benedyktynów, przejęty potem przez kanoników regularnych świętego Augustyna. Dzisiaj istnieje tam nie tylko sanktuarium świętego Floriana, ale całe miasteczko wokół klasztoru nazywa się Święty Florian. Obecnie chlubą opactwa jest biblioteka licząca ponad 1000 inkunabułów. W opactwie pochowana jest m.in. polska królowa Katarzyna Habsburżanka. W XII wieku pojawił się polski wątek związany ze świętym Florianem. Mianowicie w 1184 roku na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego Kraków otrzymał relikwie świętego Floriana, które umieszczono w nowym kościele pod jego wezwaniem przy obecnym placu Jana Matejki. Kiedy w 1528 roku pożar strawił północną część Krakowa, ocalał jedynie kościół pod wezwaniem rzymskiego męczennika. Odtąd zaczęto świętego Floriana czcić jako patrona podczas klęsk pożaru i powodzi. Florian jest patronem strażaków, hutników i kominiarzy, a także garncarzy i piekarzy. Ponadto 4 maja wspominamy świętego Józefa Marię Rubio Peralta, hiszpańskiego jezuitę żyjącego na przełomie XIX i XX wieku. Poświęcił się pracy na rzecz najuboższych mieszkańców okolic Madrytu. Święty Florianie, chroń nas od zniszczenia przez żywioły. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami.

0: diabeł tak potężny jak Bóg? Wyobraź sobie, że karaluchy są wielkości, powiedzmy, jak średniej wielkości pies. Przerażająca myśl, prawda? Ale gdyby rzeczywiście karaluchy były wielkości psów, jak wpłynęłoby to na twoje życie? Cóż, byłoby ono bardzo niebezpieczne. Musiałbyś umieścić kraty na oknach i drzwiach. Na szczęście, choć ta rzeczywistość może pojawiać się w dreszczowcu, prawda jest taka, że tak nie jest. Prawdą jest fakt, że to my mamy nad nimi władzę, bo jesteśmy dużo, dużo, dużo więksi. Oczywiście dreszczowce mają niewiele wspólnego z prawdą. Jednym z kłamstw, w które diabeł chce, abyśmy uwierzyli, jest to, że jest tak potężny jak Bóg. Że nasze życie toczy się w tej kosmicznej walce pomiędzy dobrem i złem, Bogiem i diabłem. I czasami wydaje się, że tak jest. Nawet wydaje się, że diabeł wygrywa. Teraz to może wyglądać jak dreszczowiec, jak koszmar. Ale dreszczowce i koszmary mają niewiele wspólnego z prawdą, więc obudź się. To nieprawda. To Bóg jest potężny, a diabeł jest największym przegranym. Bóg i diabeł nie grają w tej samej lidze. To tak jakby ktoś z ligi podwórkowej mierzył się z drużyną z Premier League.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Radiowy radar. Nastaw ucho na dobre słowo.
1: Po komunii świętej, w głębokim skupieniu, z zamkniętymi oczami, wprowadź Jezusa Chrystusa do serca Maryi. Oddasz Go Jego Matce, która Go przyjmie z miłością, posadzi na zaszczytnym miejscu, uwielbi Go w głębokiej pokorze, doskonale Go ukocha, czule obejmie i odda Mu w duchu i w prawdzie wiele usług, które naszemu ciemnemu umysłowi są całkiem nieznane. Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort.

0: Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Wspomnienia. Moje wspomnienia o świętej pamięci siostrze Faustynie. Co sądzić o siostrze Faustynie i jej objawieniach? Pod względem naturalnego usposobienia była to osoba zrównoważona, bez cienia psychoneurozy lub histerii, jak o tym zaświadczyli lekarze. Naturalność i prostota cechowały jej obcowanie zarówno z siostrami w zgromadzeniu, jak i z osobami obcymi. Nie było w niej żadnej sztuczności i teatralności, żadnej wymuszoności ani chęci zwracania uwagi na siebie. Przeciwnie, starała się niczym nie wyróżniać od innych, a o swych przeżyciach wewnętrznych nikomu prawie oprócz przewodnika i częściowo przełożonych nie mówiła. Uczuciowość jej była normalna, ujęta w karby woli i nie ujawniająca się łatwo w odmiennych nastrojach i wzruszeniach. Nie ulegała żadnej depresji psychicznej ani zdenerwowaniu w niepowodzeniach, które zawsze znosiła spokojnie, z poddaniem się woli Bożej. Pod względem moralnym była zupełnie szczera, bez najmniejszej przesady i cienia kłamstwa. Zawsze mówiła prawdę, chociaż czasami z tego powodu cierpiała, jak pisze w swym pamiętniku, że prawda chodzi w wianku ciernistym. Oprócz sprawiedliwości na uwagę zasługuje jej roztropność, którą oceniały jej siostry, skoro zwracały się do niej o rady. Przyszła do mnie jedna z sióstr, tak pisze w pamiętniku, która przyjechała na śluby wieczyste i wypowiedziała się przede mną, że nie ma wcale ufności w Bogu i że byle co ją zniechęca. Odpowiedziałam jej parę słów, jak bardzo Pana Jezusa boli nieufność i to duszy wybranej. Gdzie indziej pisze: cnota bez roztropności nie jest cnotą. Często winniśmy się modlić do Ducha Świętego o tę łaskę roztropności. Jak się nie wie, co lepsze, trzeba się zastanowić i rozważyć oraz zasięgnąć rady, bo nie wolno działać w niepewności sumienia. Siostra Faustyna była duszą prawdziwie mężną i wspaniałomyślną oraz odważną w znoszeniu przeciwności i stanowczą w opanowaniu siebie. Nie cofnę się z pola walki, notuję. Chociaż mi podśmiertelny zrosi czoło, nie wypuszczę miecza z ręki, aż spocznę u stóp Trójcy Świętej. Cokolwiek czynię, nie liczę na własne siły, ale na łaskę Bożą, z którą dusza może przejść przez największe trudności. W przeciwnościach, których doświadczam, uprzytamniam sobie, że czas walki nieukończony. Uzbrajam się w cierpliwość i tym sposobem zwyciężam napastnika. Nie zawsze słucham, co mi mówi serce, ale proszę Boga o światło. Pomimo ciszy, w duszy prowadzę nieustanny bój z wrogiem. Coraz to odkrywam nowe jego zasadzki i znowuż walka wre. Ćwiczę się w czasie pokoju i czuwam, aby mnie wróg nie zastał nieprzygotowaną. A kiedy widzę jego wielką złość, w ten czas pozostaję w twierdzy, to jest w Najświętszym Sercu Jezusowym.
1: Wspomnienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki czytał Adam Woronowicz.

0: Gdy wokół szaleje burza. Wstałem wczoraj bardzo wcześnie, jak zwykle zabrałem się do pracy. Za oknem szalała burza. Nie jakaś tam burza. Taka potężna ulewa połączona z uderzeniami wichru. Siedziałem sobie w cieple, stukając w klawiaturę, szczęśliwy, że mam solidny dach nad głową i nie muszę szukać schronienia w taki podły czas. Jeszcze pół biedy w mieście, ale co gdybym był w tym czasie na jakiejś łupinie na środku oceanu? A przecież tak się w życiu nieraz zdarza, że burza i wichura dopadają nas właśnie wtedy, gdy w kruchej łupinie dryfujemy gdzieś na przepastnych wodach, z dala od bezpiecznej przystani. Takie po prostu jest życie. Gdy tak się stanie, trzeba sobie odpowiedzieć na następujące pytanie. Komu lub czemu w takiej sytuacji zaufamy? W czym będziemy pokładać nadzieję? Wiele rzeczy współzawodniczy ze sobą nasze zaufanie. Bogactwo, inni ludzie, sukces, nasze własne zdolności. Ta lista z pewnością może być dłuższa, ale dla mnie liczy się tylko jedna odpowiedź. Jezus.
1: Ojciec dr Mirosław Maria Daszkiewicz. Piękno życia wewnętrznego, rozmyślania na każdy dzień roku.
2: Pragnę podzielić się ze słuchaczami tym, czym sam staram się żyć i co przez lata zgłębiałem. Ponieważ wielu ludzi dzisiaj jest skupionych wokół tego, co doczesne i nie ma czasu dla Boga i swojej duszy, niech te teksty będą przypomnieniem o rzeczach najważniejszych. Żyję po to, by się zbawić i być w niebie. Zaprasza na swoją audycję ojciec Mirosław Adaszkiewicz.
1: Przebiegłość diabła. Człowiek łatwo się zmienia. Może stać się aniołem, a może stać się diabłem. W tej chwili, kiedy ludzie wywołują diabła i przyjmują go, wyrzekają się Boga. Diabeł nigdy nie może uczynić dobra. Diabeł jest żywotny, nigdy nie umiera. Ludzie, którzy cierpią od diabła, zbliżając się do świętości, zaczynają się trząść. A jeżeli ludzie cierpią na jakąś chorobę psychiczną, zupełnie nie opierają się świętości. Opętani niepokoją się, zaczynają się trząść, nawet jeżeli tylko zbliży się do nich, mając na sobie krzyż. Kiedy mówi diabeł, usta opętanego poruszają się nienaturalnie, otwierają się mechanicznie. A kiedy opętany mówi jak człowiek, jego usta poruszają się naturalnie. Jeżeli nad opętanym odmawiają egzorcyzmy, on krzyczy, może to pochodzić od tego, że męczy się sam człowiek i na przykład mówi diabłu: odejdź, dlaczego nie odchodzisz? A w innym przypadku sam diabeł przeklina człowieka albo kapłana, który go wygania. Zdarza się, że diabeł bluźni przeciw Chrystusowi, Maryi i świętym. Czasem diabeł mówi kłamstwa, a czasem moc imienia Chrystusa zmusza go do powiedzenia prawdy. Modląc się za ludzi opętanych przez nieczystego ducha, czyńmy to zawsze z pokorą, bólem i miłością. Diabeł nie odchodzi dlatego, że stan duchowy tego człowieka jeszcze się nie ustabilizował. Im człowiek bardziej stabilizuje swój stan duchowy, tym szybciej odchodzi zło. To, jak szybko człowiek uwolni się od diabelskiego wpływu, zależy od niego samego. Jeżeli opętany znajduje się przy zdrowych zmysłach, to przede wszystkim trzeba pomóc mu, by znalazł swoją winę, przyczynę, która sprawiła, że stał się opętany. Musi żałować, wyspowiadać się i dopiero potem, jeżeli to będzie konieczne, można nad nim odprawiać egzorcyzmy. Przecież szatan może wyjść z opętanego także wtedy, kiedy zostanie nad nim odmówiona formuła rozgrzeszenia w sakramencie pokuty. Przy odmawianiu egzorcyzmu podstawą

winę miało naturę duchową i świętą, diabeł wtrąca go w złudzenia. Okrada serce człowieka, który myśli, że to, co się z nim dzieje, jest prawidłowe pod względem duchowym. Radość jest od Chrystusa, a smutek od diabła. Egoizm zawsze przynosi smutek i lęk. Smutek wyczerpuje nasze siły duchowe i cielesne. Każda choroba wymaga określonego czasu, żeby zwrócić uwagę na to, od czego się zaczęła, jakie objawy ma chory. Popatrz na to wszystko w sposób duchowy.

0: Opowieść o świętym Maksymilianie. Zaprasza ojciec Paulin Sotowski.
1: Rodzina świętego.

Ze Zduńskiej Woli, opowiada dalej pani Anna Kubiak, siostra Marianny, Kolbowie zmuszeni byli wyjechać ze względu na coraz cięższe warunki życia. Mniejsze były zarobki i brak było pracy. Mały Rajmund liczył zaledwie roczek, jak przenieśli się do Łodzi na krótki stosunkowo czas. W Łodzi w 1896 roku urodził się trzeci syn Józef, późniejszy ojciec Alfons. Juliusz jednak krótko tam pracował, gdyż jako samodzielny rzemieślnik od młodych lat przyzwyczajony był do własnego warsztatu pracy. Jest bardzo prawdopodobne, dodam od siebie, że Juliusz Kolbe, bardzo wrażliwy na sprawy społeczne, zaczął się w Łodzi interesować robotniczymi związkami socjalistycznymi, co zagrażało trochę jego religijności. Niektórzy świadkowie cytują jego wypowiedź, że opuścił łódzkie środowisko, bo chłopcy mogli się tam źle wychować. Do dziś nie udało się ustalić, gdzie w Łodzi mieszkali. Wiadomo tylko, że chrzest Józefa odbył się w nowym parafialnym kościele łódzkim pod wezwaniem Świętego Krzyża. Z Łodzi przenieśli się do Pabianic, a ściślej do sąsiadującej z Pabianicami wsi Juczkowice, włączonej później do miasta. W Juczkowicach wiodło im się nieźle. Prowadzili tam sklep z wszystkim, co mieszkańcom peryferii Pabianic było potrzebne. O tym okresie życia rodzinnego posłuchajmy wspomnienia ich sąsiadki z tamtego czasu, Anastazji Sochy. Mówi ona, Kolbowie mieszkali tam w drewnianym budynku tuż przy sklepie. Jak długo mieli sklep, nie pamiętam. Byli bardzo dobrymi ludźmi. Oboje chodzili codziennie rano, w lecie już o 5:00, na mszę świętą do kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Mateusza. W porze letniej księża odprawiali rano mszę świętą, by robotnicy mogli w niej brać udział. Sklep po pewnym czasie zlikwidowali, bo ludzie nabrali dużo artykułów spożywczych na kredyt i długu nie oddali. Mówiono w Pabianicach, że Kolbe zbankrutował, bo ludzie nabrali towaru, więc sklep musiał porzucić. Z innego świadectwa wiemy, że w tym okresie, gdy mieli sklep, w domu trzymali jeszcze 4 warsztaty tkackie, na których pracowali czeladnicy i uczniowie. Po zlikwidowaniu sklepu i pozbyciu się warsztatów tkackich zamieszkali u innego gospodarza, również w Juczkowicach. Mieszkali tutaj niedługo, może rok, w jednej małej izdebce na piętrze, opowiada dalej Anastazja Socha. Oboje rodzice pracowali w mieście jako tkacze. Dzieci w tym czasie siedziały w domu, zamykając się od wewnątrz na klucz. Bawiły się, śpiewały i uczyły. Mieszkałam w sąsiedztwie w tym samym budynku. Chłopcy do szkoły nie chodzili, a czytać i pisać nauczyli ich rodzice w domu. Najstarszy Franciszek umiał już dobrze czytać. Mieszkanie Kolbów urządzone było skromnie. Na ścianie wisiał krzyż i obrazy. Chłopcy mieli łóżeczka, każdy osobne. Rano matka gotowała im śniadanie i szła z mężem do pracy. Po wyrobieniu godzin pracy przychodziła do domu, szykowała posiłek oraz krzątała się przy domowych zajęciach. Hałasów i krzyków nie słyszałam nigdy w mieszkaniu Kolbów. Chłopcy na podwórzu bawili się sami. Następnie Kolbowie przenieśli się do obszerniejszego domu werfla i stamtąd nadal chodzili do fabryki. Powodem zmiany mieszkania była ciasnota. Tyle świadectw o życiu rodziny w okresie wczesnego dzieciństwa świętego Maksymiliana. Dodajmy do tych opowieści informacje, które wspominającej sąsiadce po latach umknęły z pamięci. Pierwsze lata po zamknięciu sklepiku były dla rodziny Kolbów najtrudniejsze. Choć w żadnym świadectwie o ich życiu nie ma o tym wzmianki, to prawdopodobnie ci dobrzy ludzie po splajtowaniu sklepiku musieli spłacać jakieś długi. Przypuszczalnie na to poszły także warsztaty tkackie, które z początku funkcjonowały w ich mieszkaniu w Juczkowicach. W okresie, gdy mieli sklepik, wynajmowali także jakiś kawałek ziemi, na którym uprawiali niezbędne dla życia rodziny ziemniaki i warzywa. Teraz musieli z tego zrezygnować. Wynajęli jednopokojowe mieszkanie na Stryszku, sami szli do pracy,
a dzieci całe dni przesiadywały zamknięte. Trzeba pamiętać przy tym, że dniówka pracy w fabryce trwała wtedy 11,5 godziny. Był to czas, kiedy pojawiły się maszyny parowe i uruchomiono prawdziwe fabryki tkackie. Stąd plejtowali wszyscy drobni rzemieślnicy. I jeśli ludzie chcieli utrzymać się przy życiu, szli do fabryki tkackiej Endera i Kruszego w Pabianicach. Ale najważniejsze chyba jest jeszcze to, że na początku ich mieszkania w Juczkowicach i w Pabianicach urodzili im się jeszcze dwaj synowie w 1897 roku Walenty, który zmarł po niecałym roku, prawdopodobnie na początku tego najbardziej krytycznego okresu, a w 1900 roku urodził się Antoni, który zmarł w wieku lat 4. Kolbowa dość mocno przeżyła śmierć tego synka. Ponieważ ta życzliwa wszystkim kobieta po jego śmierci czyniła wyrzuty pewnemu przyjacielowi rodziny, który patrząc na pięknie modlącego się malca powiedział kiedyś, że to chyba niemożliwe, żeby takie dobre dziecko żyło długo. Mówiła mu potem, no i wyprorokował pan śmierć mojego dziecka. W tym pabianickim okresie trwającym od około połowy 1896 roku wiele razy zmieniali mieszkanie. Najprawdopodobniej poszukiwali najtańszego, bo u wszystkich właścicieli zostawiali po sobie dobrą opinię. Nigdy jednak nie mieli własnego domu. Warto jeszcze zwrócić uwagę na zgodne informacje krewnych i znajomych, że najstarsi chłopcy, Franciszek i Rajmund, nie chodzili do szkoły podstawowej. Natomiast najmłodszy Józef, późniejszy ojciec Alfons, już do niej chodził. Ma to być może związek z faktem, że po 1905 roku wolno było na terenie zaboru rosyjskiego nauczać w języku polskim. Wcześniej obowiązkowym językiem nauczania w szkole był rosyjski. Wydaje się, że główny ton w rodzinnym domu nadawała matka, choć ojciec, zawsze lojalny, godził się na to kobiece przewodnictwo. Ona to urządzała mieszkanie na wzór domu swoich rodziców, stąd zawsze w jej domu był ołtarzyk, przed którym cała rodzina, klęcząc skupieniu, odmawiała nie tylko poranne i wieczorne zwykłe pacierze, ale wieczorem także modlitwa Anioł Pański, litanie i różaniec, a czasem śpiewano nawet pieśni, do których Juliusz przygrywał niekiedy na skrzypcach. Jeden z przyjaciół opowiada, że gdy się weszło do nich podczas modlitwy, nie odwróciła się żadna głowa, dopóki modlitwy nie skończyli. Choć skromny, a nawet ubogi ich dom rodzinny, pani Kolbowa utrzymywała w nienagannym porządku i czystości i do takiego porządku wdrażała synów. Cytowana już siostra matki świętego Maksymiliana Anna wspomina, że starsi chłopcy w Pabianicach razem przystąpili do pierwszej komunii świętej, gdy starszy miał 13 lat, a Rajmund 11. Ta sama osoba przekazuje ciekawą uwagę, że Rajmund, czyli późniejszy Maksymilian, był ładnym chłopcem i rodzice bardzo go kochali. Całą jednak ich nadzieją był najstarszy Franuś. Mieli nadzieję, że to on w przyszłości zostanie księdzem. Wiemy, że w końcu stało się inaczej. Do kapłaństwa doszli dwaj pozostali, a on jakby pogubił się w drodze.

0: Ziarna Ewangelii w Radiu Niepokalanów. Audycję przygotowało Bractwo Słowa Bożego.
1: Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: kto ma przykazanie moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkich nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem.
2: Rozważany dzisiaj fragment Ewangelii według świętego Jana wymaga uważnego czytania, bo jest bardzo bogaty w treść. Jezus kieruje uwagę uczniów, a dzisiaj też naszą, na tego, który go posłał, na Ojca. Nie chce zasłaniać sobą pozostałych osób boskich. W ten sposób otrzymujemy skondensowany wykład o Trójcy Świętej i o relacji pomiędzy nimi. Jednocześnie zostajemy zaproszeni do udziału w tej relacji miłości. Dowiadujemy się też, czym konkretnie ta miłość jest. To nie są wyłącznie zapewnienia i deklaracje, lecz konkretne postawy i czyny. Okazywanie miłości Bogu polega na zachowywaniu Jego nauki, na stosowaniu tego, co zostało nam objawione. Jedyną osobą boską widzialną dla ludzi jest Jezus. Jednak On wskazał nam niewidzialnego Ojca i zapowiedział posłanie przez Niego, też niewidzialnego ludzkim wzrokiem, Ducha Świętego. Jezus mówi o Duchu Świętym, że Ojciec pośle Go w Jego, Jezusa, imieniu. Cóż za przedziwna współpraca pomiędzy osobami boskimi. Dostajemy też obietnicę. Przyjdziemy do Niego i mieszkanie u Niego uczynimy. Czy zdajemy sobie sprawę z wielkości tej obietnicy? Pragnijmy mocno wypełnienia się jej w naszym życiu. Zachowując każdego dnia naukę Jezusa, doświadczajmy zamieszkania Boga w nas.
0: Komentarz przygotowała Teresa Kołodziej. Czytali Karina Rajman i Robert Pierzchała.

Boże, któryś przez niepokalane poczęcie Najświętszej Panny godny Synowi swemu przybytek zgotował, Ciebie prosimy, abyś przez wstawiennictwo tej, którąś dla przewidzianej śmierci

strach spod kół, żadna korzyść zyskać świat, a duszę stracić, więc ruszam stąd jeszcze dziś. O wszystko gram, żeby żyć. Dokąd wiedzie mnie ta droga, nie wiem, ale nie zatrzymam się. Wolę choć chwilę żyć, niż długo ledwie trwać, jak martwy cień. Chcę mieć wszystko albo nic, nie będę żyć na pół. Zmieniam ten kiepski film na piach spod kół, żadna korzyść zyska.

do odkrycia za to własny ląd. Nie będzie łatwo, pokonać muszę swą niewiarę w siebie.

0: Ważą się losy wojny na Bliskim Wschodzie. Prezydent Polski chce nowej konstytucji. Nie ma sygnałów o opóźnieniach w dostawie patriotów. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Ważą się losy wojny na Bliskim Wschodzie. Iran poinformował, że otrzymał odpowiedź Stanów Zjednoczonych na swoją 14-punktową propozycję zakończenia wojny przekazaną przez Pakistan. Stany Zjednoczone jednak nie potwierdziły tych doniesień. Teheran twierdzi, że obecnie nie negocjuje programu jądrowego. Szczegóły planu nie są znane, ale ma on obejmować m.in. zniesienie sankcji, wycofanie wojsk amerykańskich i zakończenie działań wojennych. Prezydent Karol Nawrocki powołał wczoraj Radę Nowej Konstytucji, której zadaniem ma być wypracowanie projektu nowej konstytucji. Jakie jest zdanie przedstawicieli rządu na ten temat? Nie należy otwierać kolejnego wieloletniego ostrego sporu o nową konstytucję i osłabiać Polski. Tak mówią politycy, a tym rozmowom przysłuchiwała się Agnieszka Skrzypczyk-Plaza.
1: Wczoraj w Warszawie prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji. Akty powołania otrzymali pierwsi jej członkowie. Są w tym gronie m.in. Julia Przyłębska, Ryszard Piotrowski, Ryszard Legutko czy Marek Jurek. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej konstytucji, co Nawrocki zapowiedział w pierwszym po zaprzysiężeniu orędziu. Według prezydenta to ma być nowa konstytucja nowej generacji roku 2030. Do zapowiedzi prezydenta w sprawie prac nad nową konstytucją odniósł się wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Trzeba sobie odpowiedzieć przy tym na pytanie, czy konstytucja jest źle napisana, czy konstytucja musi być zmieniana, czy ludzie muszą być na tyle odpowiedzialni, żeby tę konstytucję wypełnić, mówił szef MON. Z kolei minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zachęcał do jednoczenia się władzy wokół spraw bezpieczeństwa Polski, a nie otwierania kolejnego wieloletniego ostrego sporu o nową konstytucję, który Polskę będzie osłabiać. Zdaniem wicepremiera szefa MSZ Radosława Sikorskiego zmiana konstytucji się nie uda, bo przy głosowaniu nie będzie sejmowej większości.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Nie ma sygnałów, żeby były opóźnienia w dostawach baterii Patriot, powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany przez dziennikarzy o dostawy do naszego kraju. Dodał, że do opóźnień może dojść w przypadku innego sprzętu, ale nie na skalę, która powodowałaby drżenie. Minister obrony poinformował także, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w piątek dojdzie do podpisania umowy SAFE. Zostanie otwarta linia kredytowa na zakup sprzętu związanego między innymi z obroną przeciwdronową.
2: Sport w Radiu M.
0: Historia napisała się na naszych oczach. Przy wielkim dopingu ponad 50 tysięcy kibiców, którzy szczelnie wypełnili Stadion Narodowy w Warszawie, Górnik Zabrze zdobył piłkarski Puchar Polski, wygrywając 2-0 z Rakowem Częstochowa. To siódmy taki tytuł w dorobku Zabrzan, ale pierwszy od bagatela 54 lat. To absolutne top 3 nagród, jakie mamy w swoim piłkarskim dorobku, mówi kapitan Górnika Lukas Podolski.
3: Grałem w fajnych miastach, w fajnych klubach i oczywiście tu przyjść po 5 latach, bo pamiętam o tym Górniku na początku, te wszystkie problemy, a dalej są tam te problemy i tak dalej. To wygrać, to jest coś wspaniałego. Wygrać z Arsenalem, Galatasaray w Japonii i tak dalej, to jest może trochę łatwiej, jak wygrać z Górnikiem, z tymi wszystkimi problemami, co my mieliśmy. Dlatego czy jest top 5, czy 3, czy 1, to mi jest odpowiednia. Ja ten puchar mam i się z tego cieszę.
0: Dla Górnika, który wciąż jest w grze o Mistrzostwo Polski, Puchar Polski to już pewna przepustka do europejskich pucharów.
4: Radio Niepokalanów. 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
5: Błękitne granie.
6: Reklama.
7: Codziennie dokonujemy wielu wyborów. Niektóre z nich zmieniają całe życie.
8: Inne są małymi krokami, które mają wpływ na nasze otoczenie. Najważniejsze, aby były to wybory świadome. Tak jak Ludwik ekologiczny.
7: To polska marka, również w wersji ekologicznej, z wysoce skutecznymi recepturami.
8: To szeroka gama środków do utrzymania czystości w całym domu z certyfikatem EU Ecolabel.
7: Masz realny wpływ. Postaw na ekologiczny wybór. Więcej na ludwikekologiczny.pl.
9: Ludwik. Kultowa jakość od pokoleń.
6: Po reklamie. Jest 5 minut po godzinie 7. Słuchacie Radia Niepokalanów na 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi. Rozpoczynamy nasz poranny program. Rozpoczynamy modlitwą. Modlitwą świętego Franciszka oraz modlitwą świętego Maksymiliana, który jest tym, który rozpoczął działalność Radia Niepokalanów. Dobremu Bogu powierzajmy cały dzisiejszy dzień, ale też i nadchodzący tydzień, ten, który się rozpoczyna. Był czas na odpoczynek, teraz czas do pracy. No i żeby nas to po prostu dobrze wszystko nastroiło, żebyśmy potrafili czerpać z tego i radość, ale też i tę radość dawać wszystkim tym, których Pan Bóg na naszej drodze postawi. Zapraszam do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Najwyższy chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, pokorę głęboką, zrozumienie i poznanie, abym mógł wypełniać Twoją świętą i nieomylną wolę. Amen. O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja, niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Twoich kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną, wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba. Użyj także, jeśli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano. Ona zetrze głowę Twoją, jako też wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie, abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twojej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach. A w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego. Albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz. Przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza, i daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim. Królowo Pokoju, módl się za nami. Święty Franciszku, módl się za nami. Święty Ojcze Maksymilianie, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
4: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
6: Dziś 4 dzień maja, poniedziałek. W kalendarzu liturgicznym anno trochę się tutaj nadziało, to tak akurat w tym roku, ponieważ uroczystość Matki Bożej Królowej Polski była przeniesiona na 2 maja. To też święty z 2 maja przeskoczył na 4 maja, no ale zawsze 4 maja jest wspomnienie świętego Floriana, więc o nim słów kilka, bo właściwie ten 4 maja to się chyba z tym świętym Florianem, jednak patronem strażaków, najbardziej kojarzy. Według żywotu Floriana z 8 wieku, Florian z Lauriacum urodził się około 250 roku w Dolnej Austrii. Dzisiejszej, tak? W młodym wieku został dowódcą wojsk rzymskich stacjonujących w Mantem w pobliżu Krems. Obecnie to już taka północno-wschodnia Austria. Podczas prześladowania chrześcijan przez Dioklecjana został aresztowany wraz z 40 żołnierzami i przymuszony do złożenia ofiary bogom. Wobec stanowczej odmowy wychłostano go i poddano torturom. Przywieziono go do obozu rzymskiego w Lorz koło Wiednia. Namiestnik prowincji starał się groźbami i obietnicami zmusić oficera rzymskiego do odstępstwa od wiary. Kiedy jednak te zawiodły, kazał go biczować, potem szarpać jego ciało żelaznymi hakami. Wreszcie uwiązano kamień u jego szyi i zatopiono go w rzece. Miało to się stać 4 maja 304 roku. Jego ciało odnalazła Waleria i ze czcią je pochowała. Nad jego grobem wystawiono z czasem klasztor i kościół benedyktynów, objęty potem przez kanoników laterańskich. Do dnia dzisiejszego święty Florian jest ośrodkiem życia religijnego w Górnej Austrii. Święty Florian jest patronem archidiecezji wiedeńskiej. W roku 1184 na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, syna Bolesława Krzywoustego, Kraków otrzymał znaczną część relikwii świętego Floriana. W delegacji odbierającej relikwie miał się znajdować także błogosławiony Wincenty Kadłubek, późniejszy biskup krakowski. Ku ich czci wystawiono w dzielnicy miasta zwanej Kleparzem okazałą świątynię. Kiedy w 1528 roku pożar strawił tę część Krakowa, ocalała jedynie ta świątynia. I odtąd właśnie zaczęto świętego Floriana czcić w całej Polsce jako patrona podczas klęsk pożaru, powodzi i sztormów. Kraków jeszcze dzisiaj obchodzi pamiątkę świętego Floriana jako święto. Florian jest patronem Austrii i Bolonii oraz Chorzowa, ponadto hutników, strażaków i kominiarzy, a także garncarzy i piekarzy. W Warszawie pod wezwaniem świętego Floriana jest katedra warszawsko-praska. I to w ikonografii święty Florian przedstawiany jest jako gaszący pożar oficer rzymski z naczyniem. Czasami bywa przedstawiany również jako książę. Bywa, że w ręku trzyma chorągiew, a jego atrybutami są kamień młyński u szyi, kolczuga, krzyż czerwony i krzyż biały. Miecz, palma męczeńska, płonący dom, orzeł, tarcza i zbroja. Patronie dnia dzisiejszego, święty Florianie, módl się za nami.

0: Piosenka tygodnia.
1: Nowy tydzień to nowa piosenka w radiu Niepokalanów. Piosenka tygodnia. Tym razem Maciej Balcar z piosenką A może tak?

A wy słuchacie Radia Niepokalanów na 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi. No, chyba że słuchacie nas za pośrednictwem internetu, bo wtedy można nas usłyszeć rzeczywiście właściwie na całym świecie, pod warunkiem, że jest tam zasięg internetu, bądź w największych polskich miastach na platformie cyfrowej DAB+, w naprawdę świetnej cyfrowej jakości. Dzisiaj mamy poniedziałek, 4 dzień maja. No, taki pierwszy dzień po majówce, ja rozumiem, że dla niektórych mógłby być trudny. Sami wczoraj żeśmy nawet rozmawiali w takim niewielkim gronie, że właściwie przydałby się jeszcze jeden dzień taki, żeby no może ten poniedziałek jeszcze mógłby być wolny, 4 i wtedy dopiero 5 do pracy. No, ale tak dobrze to nie ma. Majówka w tym roku taka, no niektórzy mówią, no krótka. Krótka dlaczego? No bo nałożyła się na weekend. Ale za to Pan Bóg pobłogosławił, pogodę mieliśmy naprawdę najlepszą z możliwych, więc naprawdę nie ma co narzekać. Mam wrażenie, że polskie święto grillowania w sobotę odbyło się, że tak powiem, we wielu miejscach i odbyło się dobrze, bo pogoda sprzyjała. Wieczorem było chłodno, no to można się było schować, ale generalnie nie ma co narzekać i mamy za co dziękować. A dzisiaj, tak jak wspomniałem, 4 dzień maja, poniedziałek, to 124 dzień roku 2026. Do końca tegoż roku pozostało nam jeszcze 241 dni. Słońce wzeszło o godzinie 5.03, zajdzie o godzinie 20.09. Dzień zatem trwał będzie 15 godzin i 6 minut. Oj, coraz dłuższy ten dzień i rzeczywiście teraz maj, potem czerwiec. Najdłuższe dni, najdłużej będzie widno. Sama radość, a potem się zacznie z powrotem zwijać. No ale taka kolej rzeczy. Dzisiaj imieniny obchodzą Monika, Florian oraz Michał. I teraz uwaga, bo w kalendarzu świąt nietypowych dzisiaj po prostu mamy absolutny, można powiedzieć, wysyp tych, nazwijmy to, świąt nietypowych. Zresztą jak ktoś uważnie dzisiaj słuchał krótkiej informacji na temat dzisiejszego patrona, czyli świętego Floriana, no to już taki zaskoczony też nie będzie. A to dlaczego? Otóż dzisiaj Międzynarodowy Dzień Strażaka, Światowy Dzień Powolności, ale także dzisiaj dzień, uwaga, nie tylko strażaka, ale hutnika, dzień kominiarza, dzień garncarza i dzień piekarza. Tyle fachów ma dzisiaj swoje święto. Zazwyczaj pamiętamy o strażakach, no bo to świętego Floriana, to strażacy. A gdzie hutnik, a gdzie kominiarz, a gdzie garncarz, a piekarz? Każdy chce mieć swoje święto, no i dzisiaj właściwie jak pójdziemy po świeże bułeczki, no to ja wiem, że często te bułeczki kupujemy od pani za ladą, a nie od samego piekarza, ale może właśnie garncarzowi może być dzisiaj trudno podziękować, a kominiarza to trzeba by było spotkać, no ale po prostu pamiętać, że dzisiaj także dzień hutnika i strażaka. No dobrze, ale mówiłem, że dzisiaj będzie dużo, więc uwaga, tutaj no niestety fanfary mam takie, jakie mam, nie są to te, które powinny być, ale takie instrumenty dęte z wielką mocą to dobrze się kojarzą z muzyką filmową, a jak z muzyką filmową i dobrymi dęciakami, to od razu, a co ja będę wprowadzał? Po prostu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Dziś także Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. Więc dzisiaj naprawdę całe mnóstwo, jak widzicie, można powiedzieć, jak to powiem, no świąt nietypowych, tak? No i rzeczywiście jest to bardzo, bardzo ciekawy dzień. Jest co świętować, jest sporo okazji, więc nie zapomnijcie o garncarzach, kominiarzach, może kogoś takiego znacie, czy strażaka, przecież w ochotniczych strażach pożarnych zazwyczaj dużo osób naszych bliskich gdzieś funkcjonuje, więc pamiętajmy dzisiaj także o nich, prawda? Bo to ważne. Za chwilę piosenka dla wszystkich dzisiejszych solenizantów i jubilatów, bo pamiętamy z życzeniami oczywiście również o jubilatach, więc wszystkiego najlepszego dla wszystkich obchodzących imieniny i urodziny, a po piosence na naszej antenie oczywiście nasza anegdotka, czyli nasz uśmiech do kawy, ale najpierw jeszcze, no nie mogę się powstrzymać, po prostu bardzo proszę.

No chociaż tak, chciałem uczcić Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. To akurat wspaniałe wykonanie pod batutą Johna Williamsa i wiedeńskich filharmoników, więc brzmi naprawdę rewelacyjnie. Przyznam się wam, że owszem, bardzo lubię Gwiezdne Wojny, do tego stopnia, że dokładnie ten utwór, czyli ta czołówka z Gwiezdnych Wojen, to jest mój dzwonek w telefonie. Ci, no, którzy mnie dobrze znają, to wiedzą, że to jest tak, jak słychać gdzieś Gwiezdne Wojny, to znaczy, że ktoś do mnie dzwoni. No a za chwilę, tak jak już wspomniałem, piosenka dla wszystkich dzisiejszych solenizantów i jubilatów, a potem uśmiech do kawy.

0: Uśmiech do kawy.
1: Dzisiejsza historia, tyle zabawna, co przykra, dotyczy Henryka Wieniawskiego, wybitnego polskiego wirtuoza, skrzypiec i kompozytora. Artystę cechowała fenomenalna wręcz biegłość techniczna, ale też znakomite wyczucie liryzmu. Żył i tworzył w czasach zaborów, co nie jest bez znaczenia dla dzisiejszej anegdotki. Otóż po występach w Niemczech Wieniawski miał otrzymać od króla pruskiego Wilhelma I wysokie odznaczenie. Tymczasem jeden z dygnitarzy, niechętny artyście, wpłynął na to, że zamiast orderu wręczono mu cenną, wysadzaną brylantami tabakierę i oświadczono, że jest zbyt młody, by otrzymać tak wysoką dekorację. Wieniawski odesłał tabakierkę z wyjaśnieniem: jeśli jestem za młody, by mnie odznaczono, to tym bardziej jestem za młody, by zażywać tabakę.
0: Uśmiech do kawy przedstawiła Ewa Lubacz.
2: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pani Anna ma pytanie dotyczące znaczenia dwóch bardzo podobnych słów. Pilotowy i pilotażowy. Nie bardzo rozumiem, pisze pani Anna, różnicę między nimi, ale wiem, że taka różnica jest. Odcinek serialu jest pilotowy, a program na przykład pomocy bezrobotnym pilotażowy. Tak mi się przynajmniej wydaje i chyba wydaje się pani słusznie. Pierwsze słowo, pierwszy przymiotnik, czyli pilotowy, jest związany ze słowem pilot. Dotyczy pilotów, pilotowania, mówimy o mapach pilotowych, o statkach pilotowych i tak dalej, ale także odnosi się tu już w przenośni. Wiemy przecież, że słowo pilot ma różne inne jeszcze zastosowania, na przykład pilot to jest często to urządzenie, które trzymamy w ręku, kiedy nie wiem, zmieniamy kanały w telewizji. Ale od tego słowa pilotowy przymiotnik chyba rzadko bywa używany. Natomiast także pilot albo odcinek pilotowy to tak, jak pani słusznie pisze, na przykład odcinek serialu albo cała próbna seria, którą wypuszcza się dla sprawdzenia czegoś. I to możemy wypuścić taką pilotową serię jakiegoś produktu, czy to się sprawdzi, czy nie. Jeśli się sprawdzi, no to wtedy będziemy to produkowali. No i podobnie jest z na przykład z serialami. A słowo pilotażowy bierze się od słowa pilotaż. Pilotaż to także słowo używane w różnych kontekstach i w różnych znaczeniach. To na przykład samo prowadzenie samolotu, albo uczenie prowadzenia samolotu, albo bardzo częste i w tym chyba użyciu częściej spotykane to są pewnego rodzaju badania socjologiczne. Prowadzono pilotaż, żeby sprawdzić jakiś, to tak coś w rodzaju sondażu powiedzielibyśmy, ale no nie zupełnie, bo to coś między sondażem i monitoringiem, bo sprawdzamy, czyli przez pewien czas towarzyszymy czemuś, żeby sprawdzić w badaniach socjologicznych, jak to funkcjonuje. Dlatego też badania pilotażowe o wiele częściej się pojawiają niż badania pilotowe. Tych pierwszych nie słyszałem zresztą. Mówimy o badaniach pilotażowych, a takie programy pomocy bezrobotnym czy inne programy mogą mieć także charakter pilotażowy, jeżeli one właśnie sprawdzają to, czyli badają, służą badaniu, a nie są jeszcze konkretnym wdrażaniem takiej pomocy.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: Radio Niepokalanów.
1: W Radiu Niepokalanów teraz Halina Benedykt. Benedykt. Mamy po 20 lat, a po piosence zapraszam na nasze kalendarium muzyczne.

4 maja 1960 roku w Lublinie urodziła się Beata Kozidrak. Wśród innych gwiazd sceny muzycznej wyróżnia się tym, że jest w stanie osiągnąć 4-oktawową skalę głosu. Wraz z grupą Baim nagrała wiele przebojów, a pod koniec lat 90. rozpoczęła również karierę solową.

W 1974 roku kwartet ABBA wprowadził na szczyt brytyjskiej listy utwór Waterloo, pierwszy z 9 swoich hitów na Wyspach Brytyjskich. Piosenka, która w tym samym roku wygrała festiwal Eurowizji, wcześniej nosiła tytuł Honey Pie.

4 maja 1950 roku w Warszawie urodził się Bogdan Gajkowski, multiinstrumentalista i wokalista znany jako Kapitan Nemo.

1991 roku Cher umieściła na szczycie listy w Wielkiej Brytanii swój pierwszy solowy hit, piosenkę The Shup Shup Song, pochodzącą z filmu Syreny, w którym zagrała jedną z głównych ról.

1978 roku piosenka grupy Bee Gees zdobyła pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. Temat przewodni z filmu Gorączka sobotniej nocy stał się trzecim wielkim przebojem braci Gibb. W Stanach Zjednoczonych singiel nie opuszczał pierwszego miejsca przez ponad 2 miesiące.

0: mistake. Oh, you forgave. And soon both of us learned to trust.
1: W 1942 roku w południowej Karolinie urodził się Nicholas Ashford. Wspólnie z żoną Valerie Simpson był autorem takich przebojów jak Solid.

4 maja 1961 roku grupa The Marcells zdobyła pierwsze miejsce we Wielkiej Brytanii utworem Blue Moon. Piosenka skomponowana jeszcze w 1933 roku była wcześniej wykonywana przez Billie Holiday, Elvisa Presleya czy Bobby'ego Wintona.

1954 roku urodziła się amerykańska wokalistka Pia Zadora. Popularność przyniósł jej muzyczny duet z Jermaine'em Jackson.

4 maja 1975 roku odbyła się premiera oratorium Zagrajcie nam dzisiaj wszystkie srebrne dzwony w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego. Muzykę do spektaklu skomponowała Katarzyna Gertner, a słowa napisał Ernest Bryl.

Niechaj każda wierzy. Czekajcie, czekajcie. Niechaj każda w progu stanie. Chłopców śmierci na sprzedanie. Nie dajcie, nie dajcie.

0: kalendarium muzyczne Radia Niepokalanów.
1: Możecie nas słuchać na całym świecie pod internetowym adresem www.radioniepokalanow.pl.
2: Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Katowice. W technologii DAB Plus nas usłyszycie. I na całym świecie, gdzie tylko chcecie. Online, w internecie.
1: Z całego serca zapraszamy. Słuchajcie nas. Franciszkańskie Radio Niepokalanów.
3: Jest punktualnie godzina 8, czas na wiadomości w Radiu Niepokalanów.
4: Wielki pożar w Gliwicach. Przez noc płonęła dawna fabryka drutu. Maturzyści rozpoczynają dziś egzaminy. Tłumy turystów w Tatrach. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Fatalnie zakończyła się majówka w Gliwicach. Wczoraj wieczorem wybuchł tam potężny pożar w rejonie dawnej fabryki drutu. Zarzewie ognia zlokalizowano dopiero o 2:10. Teraz trwa dogaszanie pogorzeliska. Na miejscu pracuje około 140 strażaków, a jednostki są sukcesywnie odsyłane do swoich baz, poinformował rzecznik Straży Pożarnej w Gliwicach, starszy kapitan Damian Dudek.
5: Obiekt był kompleksem hal, które częściowo były rozebrane. W związku z tym paliło się nam gruzowisko wymieszane z materiałem palnym w postaci drewna konstrukcyjnego czy papy, która była pokryciem dachowym. Łączna powierzchnia pożaru wyniosła około 15 tysięcy metrów kwadratowych. Jest to powierzchnia, która została określona już po lokalizacji tego pożaru przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego.
4: Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Po zakończeniu akcji gaśniczej ustali je specjalna komisja. Zaczynają się dziś matury o 9:00, pisemny polski, 4 godziny nad testem i wypracowaniem. My pytaliśmy maturzystów, jaki temat byłby wymarzony, a którego chcą uniknąć.
6: Ja bym chciała lalkę, tak mi się wydaje, bo jednak ona jest bardzo taka wielowątkowa, więc można ją wszędzie wcisnąć. I zbrodnie i karę, bo ją akurat przeczytałam.
7: Przedwiośnie też by mogło być, to też jest fajna lektura.
6: Najgorzej dziady, no bo tam bardzo dużo jest szczegółów. W sumie to nie jest długa lektura, ale w każdej scenie jest dużo rzeczy takich do zapamiętania.
7: Tak, najgorzej chyba dziady, właśnie dziady.
4: A jutro przed maturzystami matematyka, pojutrze język obcy. Wiara uwalnia nasze serca od niepokoju, posiadania i zdobywania, od pragnienia, by coś znaczyć, powiedział Leon XIV przed wczorajszą modlitwą Regina Celi. W świecie, do którego dążymy, wdzięczność zajmuje miejsce rywalizacji, gościnność usuwa wykluczenie, obfitość nie prowadzi do nierówności, wskazywał papież.
8: Każdy ma już nieskończoną wartość w misterium Boga, który jest prawdziwą rzeczywistością. Miłując się wzajemnie tak, jak Jezus nas umiłował, przekazujemy sobie tę świadomość. To jest nowe przykazanie. W ten sposób antycypujemy niebo na ziemi. Ukazujemy wszystkim, że braterstwo i pokój są naszym przeznaczeniem.
4: Papież zachęcił też wiernych do modlitwy do Maryi Panny Matki Kościoła, aby każda wspólnota chrześcijańska była domem otwartym dla wszystkich i wrażliwym na każdego.
9: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
4: Tłumy turystów zjawiły się na majówkę w Tatrzańskim Parku Narodowym. Kolejne tłumy spodziewane są w najbliższych dniach, dlatego przyrodnicy przypominają, że w parku są niedźwiedzie, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku.
10: Trzy sytuacje są potencjalnie najbardziej niebezpieczne, czyli pierwsza, jeżeli wejdziemy między niedźwiedzica młode. Druga sytuacja, jeżeli idziemy z psem, niedźwiedź może się poczuć zaniepokojony i w obronie zaatakuje psa. No i trzeci najważniejszy czynnik, czyli dokarmianie.
4: Niedawno doszło do tragicznego ataku niedźwiedzia w Bieszczadach. Drapieżnik zabił kobietę szukającą w lesie poroży jeleni.
11: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
12: Błękitne granie.
13: Reklama.
14: Jak
13: Było na basenie?
14: Super, ale chyba znowu mamy problem.
13: Kurzajki? Mamy na to sprawdzone rozwiązanie. Brodacid, lek bez recepty, który pomógł nam już wiele razy. Jak zawsze przeprowadzimy kurację w domu bez bólu i z łatwością. A substancje czynne leku Brodacid, kwas salicylowy i kwas mlekowy zrobią swoje.
15: I wracamy na basen!
13: Brodacid. Po kurzajkach ani śladu.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Po reklamie.
17: Pogoda.
3: Dziś w ciągu dnia będzie trochę chmur i dużo słońca. Taka naprawdę bardzo przyjemna pogoda. Jeśli chodzi o opady, no to tutaj tylko właściwie Koszalin, Szczecin, no i ewentualnie Gorzów Wielkopolski. Tam można coś zabrać, bo tam możliwe opady deszczu, nad Koszalinem i Szczecinem nawet możliwe burze. Na pozostałym obszarze bez opadów, tak jak powiedziałem, trochę chmur, trochę słońca. Najcieplej dzisiaj będzie w centrum oraz lokalnie na południu do 28 stopni. O taką Polskę walczyliśmy. Tak będzie najlepiej i tak taka pogoda utrzyma nam się dzisiaj i jutro, a od środy no niestety nie ma tak dobrze. Będzie ochłodzenie, ale na razie cieszmy się tym, co dzisiaj. W całym kraju dzisiaj naprawdę bardzo, ale to bardzo ciepło. Jeśli chodzi o wiatr, to słaby i umiarkowany zachodni i południowo-zachodni. Sprawdzę jeszcze tylko ciśnienie. 1014 hektopaskali. A w tej chwili najcieplej jest w Ustce, prawie 17 stopni, a najchłodniej w Zakopanem 6,5 stopnia.
18: Płyta tygodnia.
3: Nasza nowa płyta tygodnia. Ach, jak przyjemnie! I inne piosenki Andrzeja Rosiewicza, taki nosi tytuł ta płyta. Czyli, krótko mówiąc, najlepsze z najlepszych, jeśli chodzi o Andrzeja Rosiewicza. A właściwie on ma wszystkie piosenki dobre, a my sobie posłuchamy 40-latka. Czyli tak naprawdę 40 lat minęło. Andrzej Rosiewicz na antenie Radia Niepokalanów. 6 minut po godzinie 8.

0: za modlitwę i ofiarę. Składamy serdeczne Bóg zapłać Wam wszystkim. Z darem modlitwy i pamięci ojciec Grzegorz Klimczyk, dyrektor Radia Niepokalanów.
1: Ogłoszenie społeczne.

0: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
1: 23 minuty po godzinie 8 w Radiu Niepokalanów, już za 7 minut informacje z życia Kościoła, a dziś w programie na temat będzie można usłyszeć o apelu papieża, który apeluje, by w maju odmawiać różaniec w intencji pokoju, a także o uroczystościach ku czci Matki Bożej, Królowej Polski, które odbyły się na Jasnej Górze. Te i więcej informacji z życia Kościoła o godzinie 8.30 w Radiu Niepokalanów.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Jest poniedziałek, 4 dzień maja. Zapraszam na informacje z życia Kościoła. Co dzisiaj w programie? Papież apeluje, by w maju odmawiać różaniec w intencji pokoju. Na Jasnej Górze odbyły się główne uroczystości ku czci Matki Bożej, Królowej Polski. A metropolita warszawski przewodniczył mszy świętej w 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Zapraszam na szczegóły. Papież zaapelował do wiernych o odmawianie różańca w intencji jedności w Kościele i pokoju na świecie. Zwrócił się o to po niedzielnej modlitwie Regina Celi 3 maja 2026 roku. Podziękował też tym, którzy angażują się w obronę nieletnich przed plagą wykorzystywania. Jak wskazał Ojciec Święty na początku maja, miesiąca poświęconego nabożeństwu do Matki Bożej, odnawia się radość świętowania z Maryją i potrzeba modlitwy różańcowej w intencji pokoju na świecie oraz jedności w Kościele. Matka Najświętsza była między apostołami w Wieczerniku, a jej serce przechowywało zapał Ducha Świętego.
2: Rozpoczął się miesiąc maj. W całym Kościele odnawia się radość ze spotykania się w imię Maryi, naszej Matki, zwłaszcza na wspólnej modlitwie różańcowej. Przeżywamy na nowo doświadczenie tamtych dni między wniebowstąpieniem Jezusa a Pięćdziesiątnicą, kiedy uczniowie gromadzili się w Wieczerniku, aby przyzywać Ducha Świętego. Najświętsza Maria Panna była pośród nich, a jej serce strzegło ognia, który ożywiał wspólną modlitwę. Powierzam Wam moje intencje, w szczególności o komunię w Kościele i o pokój na świecie.
1: W rozważaniu Ojciec Święty nawiązał do niedzielnego czytania z Ewangelii Świętego Jana, kiedy Jezus podczas ostatniej wieczerzy mówi do uczniów, że odchodzi, aby przygotować nam miejsce i zabierze nas do siebie, abyśmy byli tam, gdzie i On jest.
2: Najdrożsi, w starym świecie, w którym wciąż pielgrzymujemy, uwagę przyciągają miejsca ekskluzywne, doświadczenia dostępne tylko dla nielicznych, czy przywilej wejścia tam, gdzie nikt inny nie ma wstępu. Natomiast w nowym świecie, dokąd prowadzi nas zmartwychwstały, to, co ma największą wartość, jest dostępne dla wszystkich. Nie traci to jednak przez to swej atrakcyjności. Wręcz przeciwnie, to, co jest otwarte dla wszystkich, przynosi teraz radość. Wdzięczność zajmuje miejsce rywalizacji. Gościnność usuwa wykluczenie. Obfitość nie pociąga już za sobą nierówności. Przede wszystkim nikt nie zostaje pomylony z kimś innym. Nikt nie jest zagubiony.
1: Papież pozdrowił także dziennikarzy w obchodzonym Światowym Dniu Wolności Prasy ogłoszonym przez UNESCO. Papież wskazał, że to prawo jest często nieprzestrzegane, a wielu dziennikarzy pada ofiarami wojny i przemocy. Na Jasnej Górze z udziałem polskich biskupów odbyły się główne uroczystości ku czci Matki Bożej Królowej Polski. To jeden z największych odpustów gromadzących tysiące pielgrzymów, Polaków z Polski i spoza jej granic. Mszę świętą celebrował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda. W homilii przypomniał, że Maryja wzywa nas do powrotu do wiary głęboko zakorzenionej w naszej historii, tradycji i tożsamości.
3: To królowanie Maryi jest głęboko wpisane w dzieje naszego narodu, w jego radości i cierpienia, w jego upadki i nadzieje. Ona jest żywą obecnością w historii i codzienności naszego życia. Jak mówił błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia, została nam dana jako pomoc ku obronie polskiego narodu.
1: Arcybiskup Wojda przypomniał, że przed obliczem Maryi od wieków rozbrzmiewa to samo gorące wołanie o opiekę, o siłę, o nadzieję. A szczególnym umocnieniem tej więzi były jasnogórskie śluby narodu złożone 70 lat temu przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski.
3: Nie wolno nam zapominać, że tamto ślubowanie to nie tylko historia, ale to zobowiązanie, które wciąż trwa. Trzeba się zapytać, czy potrafimy jeszcze powiedzieć przyrzekamy i rzeczywiście według tego żyć. Czy bronimy życia, czy troszczymy się o świętość naszych rodzin, czy żyjemy uczciwie i w prawdzie, czy podejmujemy walkę z własnymi słabościami i wadami.
1: Podczas sumy pontyfikalnej ponowiono milenijny akt oddania Polski w macierzyńską niewolę miłości. Tegoroczne uroczystości wpisały się w kilka ważnych rocznic. 370. rocznicę ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza, 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu oraz 60. rocznicę aktu oddania narodu w opiekę Maryi dokonanego przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Metropolita Warszawski. Przewodniczył mszy świętej w 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W uroczystości w Bazylice Archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie uczestniczyli także m.in. prezydent Rzeczypospolitej Karol Nawrocki wraz z małżonką oraz nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Antonio Guido Filipazzi. W homilii arcybiskup Adrian Galbas powiedział o potrzebie moralnej odpowiedzialności za ojczyznę, zagrożeniach wynikających z politycznych podziałów oraz konieczności pojednania. Hierarcha zwrócił uwagę, że od ponad 1000 lat losy Kościoła i Polski są ze sobą powiązane. Nie wolno nam zapomnieć o naszych chrześcijańskich korzeniach i o roli, jaką chrześcijaństwo odegrało w historii narodowej wspólnoty, zaznaczył. Wskazał przy tym, że znaczenie Kościoła w momentach próby, m.in. w czasie zaborów, wojen czy stanu wojennego. Metropolita Warszawski przytoczył również słowa świętego Jana Pawła II o ojczyźnie jako dziedzictwie, zaznaczając, że być dziedzicem to być odpowiedzialnym za przychodzące w przeszłości dobro, które zostało złożone w nasze ręce. Na zakończenie arcybiskup Adrian Galbas zawierzył Polskę opiece Maryi, przypominając jasnogórskie śluby narodu oraz milenijny akt oddania z 1966 roku. Starajmy się wiernie wypełnić to, co zostało wtedy obiecane, zakończył. Po uroczystej mszy świętej dalsze wydarzenia związane z 235. rocznicą uchwalenia Konstytucji z 3 maja odbyły się na Zamku Królewskim oraz na Placu Zamkowym. I to już wszystkie informacje z życia Kościoła przygotowane na dzisiaj przez Paulinę Wysocką. Powtórka tych wiadomości dziś po godzinie 18, a kolejny serwis już jutro o godzinie 8.30, oczywiście na antenie Radia Niepokalanów.

0: ogłoszeniem społecznym.
1: Zwracamy się z prośbą do miłych słuchaczy Radia Niepokalanów, którzy lubią pomagać innym ludziom w ich niedoli. Potrzebujemy wolontariuszy na turnus rekolekcyjny dla osób niepełnosprawnych od 24 do 30 sierpnia 2026 roku. Rekolekcje będą się odbywały w Domu Rekolekcyjnym Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie Lasku.
2: Dojazd wolontariusza na własny koszt, pobyt, czyli nocleg i wyżywienie, płacą uczestnicy rekolekcji, to znaczy osoby niepełnosprawne.
1: Mile widziane osoby młode, w pełni sprawne fizycznie i psychicznie. Oczekujemy zarówno osób, które już miały doświadczenie pracy z osobami niepełnosprawnymi, jak również tych, które nie miały takiego doświadczenia. Postaramy się nauczyć te osoby podstawowych zasad pomocy i opieki nad naszymi braćmi i siostrami niepełnosprawnymi. Prosimy o zapisywanie się na rekolekcję pod numerem telefonu 505 921 345 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 16:30. Informacje szczegółowe o rekolekcjach można znaleźć na stronie lasek.niepokalanów.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.

0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Jego imię nie ma związku z ogniem. Jeżeli już, to raczej z kwitnieniem, co się zresztą ładnie wpisuje w dzień wspomnienia przypadający akurat 4 maja. Także opis jego męki, spisany po raz pierwszy około wieku VIII, nie akcentuje żadnych elementów, które miałyby wskazywać na to, że święty Florian to postać jakoś szczególnie związana z ogniem. Gdyby szukać w tym tekście jakichś odniesień do płomieni, to byłaby to raczej płomienna miłość do uczniów Chrystusa i do jego samego, bo tylko tak można zinterpretować opowieść o pewnym rzymskim legioniście, który na wieść o aresztowaniu 11 chrześcijan na mocy edyktu cesarza Dioklecjana sam udaje się do Lauriacum w okolicach dzisiejszego Wiednia i przyłącza do nich. W konsekwencji swej decyzji ponosi śmierć przez utopienie. Dnia 4 maja 304 roku na moście na rzece Anizie ustawiono zatem pobitego i zmaltretowanego 12 więźnia z przywiązanym u szyi kamieniem. Gdy święty Florian zaczął się modlić, jeden z oprawców strącił go w rwący nurt rzeki. I to wszystko. Zatem nie ma w tej historii innego ognia niż wspomniany żar miłości do Boga i bliźnich, bo ogień w tej historii pojawia się dopiero w 1528 roku i nie w Austrii, tylko w Polsce, gdzie potężny pożar niszczy doszczętnie sporą część Krakowa, oszczędzając jedynie kościół świętego Floriana na Kleparzu. Drewnianą konstrukcję, która przetrwała piekło pożogi, skrywając w sobie relikwie dzisiejszego patrona. I odtąd dla wiernych święty Florian stał się obrońcą przed ogniem, obrońcą tak domów, jak i ludzi, którzy z ogniem musieli mierzyć się na co dzień, a więc hutników, kominiarzy, a przede wszystkim strażaków, których hełm na pierwszy rzut oka nawiązuje do owych rzymskich tradycji z czasów ich patrona.
0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Minęła godzina 9, czas na wiadomości w Radiu Niepokalanów.
1: Nocna rozmowa telefoniczna prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Ruszają tegoroczne matury. Nowe zasady kupowania biletów do rzymskiego Koloseum. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w nocy przez telefon z Donaldem Trumpem. Prezydenci omówili kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Nawrocki podziękował też amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Tymczasem kanclerz Friedrich Merz komentuje decyzję Donalda Trumpa o ograniczeniu obecności wojskowej w Niemczech. Jest to pierwszy publiczny komentarz szefa niemieckiego rządu na temat ogłoszonej w piątek decyzji amerykańskiej administracji o wycofaniu z Niemiec w ciągu roku 5000 amerykańskich żołnierzy. Szczegóły zna Agnieszka Skrzypczyk-Plaza.
2: Amerykanie są najważniejszym partnerem Niemiec w NATO, ocenił Friedrich Merz. Podkreślał równocześnie, że zapowiedź prezydenta USA nie ma związku z ich sporem dotyczącym wojny z Iranem. Pentagon ogłosił w piątek, że w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy wycofa 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Choć według resortu był to wynik wewnętrznych analiz, do decyzji doszło po tym, jak Trump z gniewem zareagował na krytykę wojny z Iranem ze strony Merza. W czwartek Trump oświadczył, że Merz powinien więcej czasu spędzać na doprowadzeniu do końca wojny w Ukrainie i na naprawie swojego kraju, zamiast przeszkadzać tym, którzy pozbywają się zagrożenia ze strony Iranu. W ten sposób prezydent USA zareagował na powtarzające się komentarze Merza, że Amerykanie nie mają w wojnie z Iranem strategii.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Dziś matury, do egzaminu ma przystąpić blisko 320 tysięcy osób. Przed egzaminem dojrzałości co czwarty maturzysta w tym roku pielgrzymował na Jasną Górę. Przybyło tam około 80 tysięcy uczniów, a w tym roku pojawiła się nowa tradycja. Uczniowie wyjeżdżali z Częstochowy z poświęconymi długopisami, mówi kustosz Jasnej Góry ojciec Waldemar Pastusiak.
4: Ten długopis to jest taki zewnętrzny znak. Bardzo prosty, ale wymowny, bo z wizerunkiem Jasnej Góry. Oczywiście do tego długopisu dołączaliśmy także obrazek z wizerunkiem Matki Bożej, także z modlitwą maturzysty o dobry wybór dalszej drogi życiowej. Był tam też załączony kod QR do naszego YouTube'owego kanału. Długopis jest tylko zewnętrznym znakiem tego, co im dajemy, czyli naszą modlitwę za nich. Nie tylko za to, żeby dobrze zdali egzamin maturalny, ale także, żeby dobrze wybrali dalsze życie i żeby ono było oparte na Bogu i Ewangelii.
1: Dziś przed maturzystami egzamin pisemny z języka polskiego, jutro matematyka, w środę język obcy. We Włoszech zaostrzono zasady wejść do Koloseum. Od dziś wchodzą w życie przepisy, które mają walczyć ze zjawiskiem wtórnego obrotu biletami. Bo to agencje turystyczne masowo kupowały wejściówki, przez co później brakowało ich w kasach i w internecie dla indywidualnych turystów. Zgodnie z nowymi zasadami, turyści, którzy chcą zwiedzić amfiteatr, muszą ustawić się w kolejce do kasy tylko bezpośrednio na placu Koloseum, tuż przed wejściem.
5: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
6: Błękitne granie.
7: Reklama.
8: Nawozić czy nie nawozić?
9: Nie pytaj, czy nawozić, tylko czym nawozić. I sprawdź polecenia ekspertów, dla których faworytem jest Florowid i jego taktyka mistrza trawnika.
8: Nawożenie, nawodnienie, koszenie. Nawożenie, nawodnienie, koszenie. Florowid, mistrzowski trawnik w formie mikrogranul, rozpuszcza się i wchłania szybciej, zapewniając najwyższą skuteczność.
9: Dzięki temu uzyskasz trawnik idealny, z najwyższej ligi.
8: Florowid, taktyka mistrza trawnika.
7: Po reklamie.
6: Pogoda.
0: Nad Niepokalanowem piękne, słoneczne, bezchmurne prawie oczywiście niebo. A dzisiaj w całym kraju właściwie możemy się spodziewać i słońca, i chmur. Teraz widzę, że trochę się ta prognoza zmieniła, bo na północy, właściwie na całej północy, na całym wybrzeżu, a nawet gdzieś tutaj w okolicach, powiedzmy sobie, Włocławka czy Torunia, możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. No dobrze, ale to tak po kolei. zachmurzenie małe i umiarkowane, ale tak jak powiedziałem, trochę słońca, trochę chmur. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane. Na północy miejscami prognozowane właśnie opady, a nawet burze. Temperatury od 21 stopni na północnym zachodzie i w Kotlinach Górskich do, uwaga, 27 na południowym wschodzie i miejscami w centrum oraz 28 kresek lokalnie na południu. Oczywiście nad morzem będzie nieco chłodniej, tam od 13 do 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, południowo-zachodni i południowy. A ciśnienie dzisiaj 1014 hektopaskali.
5: Gwiazda Tygodnia Radia Niepokalanów.
0: 7 minut po godzinie 9. Marek Grechuta i Agata Dowhań. Wiosna. Ach, to ty.
10: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Oczyś na parę chwil.

to Eurythmics. Here comes the rain again, czyli znowu nadchodzi deszcz. No można to powiedzieć trochę, że tak powiem, proroczo w kontekście nadchodzącego końca tygodnia, czyli środa, czwartek, piątek. No tam okazuje się, że będzie i chłodno, i będzie padać, ale póki co cieszmy się tym, co dzisiaj, czyli całkiem ciepło i całkiem ładnie. Znaczy no padać będzie na północy, więc tam może rzeczywiście warto uzbroić się w coś przeciwdeszczowego. Ale ja nie o tym. Rano już mówiłem na temat tego, że dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy całkowity wysyp różnych uroczystości i świąt. W cudzysłowie oczywiście to biorąc dzisiaj imieniny Moniki, Floriana i Michała, ale oprócz tego Międzynarodowy Dzień Strażaka, Światowy Dzień Powolności. Dzisiaj wszystkim, którym się nie śpieszy, wszyscy, którym się nie śpieszy, mogą uznać, że mają swoje święto. Dzisiaj także Dzień Hutnika, Kominiarza, Garncarza, Piekarza, Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen i Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. No i tak sobie pomyślałem, że zawsze o tych strażakach mówi się tyle, no bo to Dzień Strażaka, bo to świętego

o którym nawet napisano książeczkę. Ja sam też pamiętam, że... bo pamiętam, jak miałem 4 latka, to rzeczywiście najbardziej chciałem być strażakiem. Potem chciałem być, no potem różne miałem pomysły. Nie wszystkie nadają się na to, żeby... Znaczy nie, no to nie było nic sprośnego, ale fascynowały mnie śmieciarki, szambiarki, więc też swego czasu stwierdziłem, że w sumie dlaczego nie? Mógłbym być śmieciarzem albo szambiarzem, nawet no nic nie ma w tym złego. Bardzo mnie te pojazdy ogromne fascynowały, no ale potem ta fascynacja przeszła na kolej. I właściwie kolejarzem to ja bym chciał być do tej pory. Gdybym nie pracował w radiu, to pewnie byłbym może i kolejarzem. Zresztą szkołę kolejową skończyłem, technikum kolejowe skończyłem. Wszystkich, którzy mają zamiłowanie do kolei, wszystkich, którzy są właśnie miłośnikami tego typu transportu i wszystkich tych, którzy pracują na kolei teraz, akurat nas słuchają bardzo, ale to bardzo serdecznie pozdrawiam. Co prawda dzisiaj nie jest Dzień Kolejarza, no ale skoro już tak od tego strażaka wyszliśmy, no ale właśnie, dzisiaj dzień kominiarza, dzień hutnika i garncarza. Może coś na ten temat, dzień piekarza, prawda? To są też profesje bardzo ważne. Dzisiaj może garncarz to już raczej taka profesja, no historyczna powiedzielibyśmy. Garnków już zazwyczaj tych glinianych nie używamy, ewentualnie są potrzebne gdzieś w skansenach. W każdym razie profesja powoli odchodząca. Kominiarz po prostu trochę zmieniła się forma wykonywania tego zawodu. Może mniej w miastach jest kominów do czyszczenia z sadzy. Na wsiach myślę, że nadal chociażby ci, którzy nawet mają kominek po prostu, no to jeszcze ten kominiarz raz na jakiś czas musi przyjść, ale kominiarz nie odpowiada tylko za czysty komin, ale także za wentylację, przepływ tego powietrza i w blokach, nawet w miastach czasami kominiarz musi przyjść i po prostu sprawdzić, czy przewody wentylacyjne działają tak, jak powinny, czy wszystko jest sprawne. Natomiast hutnik, no myślę, że hutnik jak najbardziej, piekarz też, to są zawody, które są nadal bardzo aktualne, bardzo potrzebne. No i dzisiaj, jeśli znacie hutnika, kominiarza, garncarza albo piekarza, to koniecznie wyślijcie mu życzenia z okazji dnia właśnie jego profesji. No ale myślę, że przede wszystkim pamiętajmy dzisiaj o strażakach, to oni ratują nas nie tylko przed pożarami, ale też w wielu innych sytuacjach strażacy pomagają i są po prostu nieodzowni. Więc wszystkiego najlepszego dla wszystkich profesjonalistów dzisiaj. Chociaż zastanawiam się, jak ktoś to połączył, że dzisiaj jest Światowy Dzień Powolności i Międzynarodowy Dzień Strażaka. Jedno z drugim absolutnie się nie łączy. Strażak to jest ktoś, kto reaguje bardzo szybko, potrafi w mgnieniu oka zareagować i być gotowym do działania. 23 minuty po godzinie 9:00. Słuchajcie oczywiście Radia Niepokalanów.

prawie 45 minut po godzinie 9. Słuchacie Radia Niepokalanów. A ja mam do przekazania niestety no, smutną wiadomość. Otóż w wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik, podała archidiecezja Przemyska. Zmarł wczoraj, 3 maja 2026 roku. Jej metropolita senior, jej, czyli archidiecezji przemyskiej, był jedną z najważniejszych postaci polskiego kościoła ostatnich dekad, pełniąc przez dwie kadencje funkcję przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski. Bogate dziedzictwo 61 lat posługi kapłańskiej oraz 39 lat biskupstwa. W latach 1986-93 był biskupem diecezjalnym zielonogórsko-gorzowskim. Następnie przez blisko ćwierć wieku od 1993 do 2016 roku stał na czele archidiecezji przemyskiej. Arcybiskup Michalik odegrał kluczową rolę w kształtowaniu oblicza polskiego kościoła na przełomie wieków. Pełnił funkcję przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski. Urząd ten sprawował przez dwie kadencje aż do 2014 roku. Jego głos był słyszalny również w Europie. W latach 2011-2014 piastował stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy, angażując się w dialog dotyczący tożsamości kontynentu. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

0: Jest punktualnie godzina 10. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Niepokalanów.
1: Zmarł arcybiskup Józef Michalik. Projekt Wolność, nowa operacja na cieśninie Ormus. Nadal bez rozstrzygnięć w finale plus ligi. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. W wieku 85 lat zmarł wczoraj arcybiskup Józef Michalik. Arcybiskup senior archidiecezji przemyskiej był jedną z najważniejszych postaci polskiego kościoła ostatnich dekad. Przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, a w latach 1993-2016 arcybiskupem metropolitą przemyskim. Jego głos był słyszalny również w Europie. W latach 2011-2014 piastował stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy, angażując się w dialog dotyczący tożsamości kontynentu.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Donald Trump ogłosił nową operację przeprowadzenia statków przez cieśninę Ormus. Operacja nosi nazwę Projekt Wolność i ma zacząć obowiązywać dziś rano czasu blisko wschodniego. O czym więcej, Tomasz Fęskę.
3: Eskortowanie statków z całego świata przez cieśninę Trump zapowiadał już na początku marca w odpowiedzi na apele krajów wydobywających ropę w Zatoce Perskiej, ale wtedy armia USA odrzuciła prośbę, obawiając się ataków ze strony Iranu. Teraz amerykańskie centralne dowództwo zapewni o wsparciu Projektu Wolność między innymi setką statków powietrznych i 15 tysiącami żołnierzy. Według wyliczeń firmy AXS Marine przed majówką na przepłynięcie przez cieśninę czekało ponad 900 statków.
1: Jednocześnie Donald Trump zapewnia, że rozmowy z Iranem przebiegają pozytywnie, ale wciąż nie wyklucza zbrojnej akcji przeciwko Teheranowi. Nowe możliwości dla polskiej armii. Na orbitę trafił czwarty satelita zbudowany przez firmę ICEYE dla wojska. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
4: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
1: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń w kosmosie.
2: Wiadomości ze świata sportu.
1: Finał plus ligi wchodzi w decydującą fazę. Siatkarze Bogdanki Luk Lublin są o krok od Mistrzostwa Polski po tym, jak odwrócili losy rywalizacji z Aluronem Wartą Zawiercie i prowadzą w serii 2-1. Rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw. Czwarty mecz zaplanowano na środę o godzinie 20 w Lublinie, na co chce się przygotować także Zawiercie, które weekendowy mecz niestety przegrało, mówi trener Jurajskich Rycerzy Michał Winiarski.
5: Mieliśmy dużo błędów na zagrywce, mimo gdzieś tam ryzyka i nawet jeżeli trafiliśmy z zagrywką, to zespół z Lublina przyjmował nad siebie i bardzo dobrze grał w ataku. I gra, myślę, że zmusiła nas też trochę do tych błędów. Nie graliśmy tak, jak byśmy chcieli.
1: Stawka jest jasna. Zwycięstwo gospodarzy oznaczać będzie, że Mistrzostwo Plus Ligi pozostanie w Lublinie. Jeśli jednak Aluron Warta Zawiercie zdoła doprowadzić do wygranej, o tytule zadecyduje piąty mecz, który będzie rozgrywany w Sosnowcu.
6: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi. Błękitne gry.

Losy dworów i pałaców z Mazowsza były dramatyczne, często prowadząc do ich zagłady, ale i późniejszej odbudowy. Dobrze to widać na przykładzie pałaców Białej Rawskiej. O nim i o kilku innych opowiem za moment w drugiej części programu serii Bardzo Subiektywny Przewodnik Historyczny o dworach i pałacach znajdujących się na Mazowszu. Pokój i dobro, Marek Orzechowski, witam. Pałac Białej Rawskiej, zbudowany około połowy XIX stulecia, może według projektu architekta Franciszka Marii Lanciego dla Aleksandra Leszczyńskiego, majora wojsk polskich. W 1930 roku należał do Gustawa Sułkowskiego, po 1945 roku i zużytkowany najpierw przez Izbę Porodową, potem aptekę, częściowo zamieniony na mieszkania prywatne. Został mocno zdewastowany, a następnie opuszczony. Skomponowany w formie nieregularnej wili włoskiej z motywami neogotyku i neorenesansu, murowany z cegły, otynkowany na pranie litery L. Składa się z części piętrowej, z czworoboczną wieżą mieszkalną, klatką schodową i parterowego skrzydła od zachodu zakończonego tarasem, z parterowego skrzydła od południa z okrągłą wieżyczką w narożu i z prostokątnej przybudówki do wieży od wschodu. Elewację wieży wieńczy pseudokrenelarz. Otwór wejściowy ostrokołowy, pozostałe otwory prostokątne z nakamiennikami załamanymi prostopadle ku dołowi. Dachy czterospadowe i dwuspadowe z szerokimi okapami. Najbliższe otoczenia pałacu też nie należy do najlepszego. Liczymy na to, że sprawa się poprawi i że pałac będzie dochodził do jak najlepszych przebudów i odbudów. Białogórne to kolejna miejscowość, w której dzisiaj jestem dla Was specjalnie, aby Wam opowiedzieć o niej. Tutaj znajduje się dwór, wzniesiony około roku 1930 dla Stefana Okęckiego. W 1930 dobra białogórne stanowiły własność Ludwika Okęckiego. W latach 85-89 dwór został gruntownie wyrestaurowany przez prywatnych właścicieli. Klasycystyczny, murowany z cegły, otynkowany, parterowy, z mieszkalnym poddaszem. Na planie wydłużonego prostokąta pośród elewacji frontowej portyk złożony z 6 kolumn toskańskich, 4 z przodu, po jednej z boku, podtrzymujący taras nad wystawką. Na lewym skraju tej samej elewacji podcień ujęty kolumnami. Układ wnętrz dwutaktowy, dach czterospadowy, kryty blachą, pozostałości parku krajobrazowego. W Bielanach teraz, drodzy Państwo, jesteśmy. Bielany, tam mamy dwór wzniesiony w latach 30. XX wieku. Dobra od 1873 były w rękach Ignacego Skarżyńskiego, który kupił je od Henryka Sokołowskiego. Potem przechodzą w ręce Jadwigi Antoniny Marii oraz Marii Krystyny Skrzyńskiej. Natomiast w wyniku działu majątkowego od roku 906 właścicielką dóbr stała się Jadwiga Antonina Maria ze Skrzyńskich Antoszewska. W 1933 roku nabyła od niej Bielany Władysława z Jagminów Rejnelowa, a od 1936 Aleksandra Wojtkiewiczowa, która z gruntu przekształciła środek dworski. Dwór po 1945 roku użytkowany był przez pracowników miejscowego gospodarstwa rolniczego, natomiast w latach 80. został gruntownie wyrestaurowany. Powstał w duchu stylu dworkowego o cechach baroku i klasycyzmu niemal zupełnie zatartych dzisiaj. Murowany z cegły, otynkowany, piętrowy, podpiwniczony na wydłużonym planie z otwartym tarasem od podjazdu, a od ogrodu półkolisty portyk złożony z 4 kolumn toskańskich podtrzymujących taras pierwszego piętra. Mamy także park krajobrazowy. Nieopodal dworu mamy zabudowania gospodarcze i dom administracyjny.

Nieukończony z zamierzonej 11-osiowej budowli zrealizowano tylko jako wersję 7-osiową. Zdewastowany po II wojnie światowej, odbudowany został w roku 1980 przez obecnych właścicieli. Budynek jest klasycystyczny, murowany z cegły, otynkowany, bionowany na narożach, parterowy z mieszkalnym poddaszem, na planie prostokąta z czterokolumnowym portykiem toskańskim, zwieńczonym trójkątnym szczytem na skraju elewacji frontowej. Można zobaczyć także pozostałości parku krajobrazowego. Ostatni w dzisiejszym programie obiekt, który chcę Wam przedstawić, znajduje się w miejscowości Błędów. Błędów ma szczęście na swoim terenie gościć, a właściwie, że tak powiem, być świadkiem funkcjonowania pięknego założenia dworskiego złożonego z dworu właściwego, czterech pawilonów ustawionych parami po obu stronach dziedzińca oraz parku. Dwór wzniesiono zapewne w latach 1802-1808 dla Józefa Walickiego, starosty Rawskiego i Mszczonowskiego oraz jego żony Klementyny ze Skarbków Kozieturskich według projektu Fryderyka Arbelta Lessla. W ich posiadaniu był do roku 1812. Potem właściciele majątku zmieniali się, na przykład książę Jan Werenciński, potem Maria Elżbieta Werecińska-Ignacowa-Zagórska, dalej Karol Zagórski, następnie Jan Kanty Wołejski, no i wreszcie Jan Chryzostom Kijewski, przemysłowiec i chemik. Ten dobra przekazał, sprzedał najpierw Juliuszowi Ostrowskiemu, ten Włodzimierzowi Potockiemu i jej córce Marii, natomiast w rękach i spadkobierców pozostawał do roku 1945. Po II wojnie światowej dwór właściwie nieużytkowany przez nikogo uległ bardzo poważnym zniszczeniom. Został przejęty przez Uniwersytet Warszawski z myślą o utworzeniu tu ośrodka kongresowego lub domu pracy twórczej. Jednak uniwersytet nie mógł podołać wysokim kosztom odbudowy i przebudowy, dlatego dwór w 1987 roku został przekazany władzom konserwatorskim. Nowy użytkownik, prokuratoria generalna, rozebrała doszczętnie zrujnowany dwór, położono nowe fundamenty i rozpoczęto budowę od podstaw. Rozebrany dwór był klasycystyczny, murowany z cegły, otynkowany, parterowy ze środkową częścią trójosiową. Okna były prostokątne, w osiach przy portyku zamknięte półkoliście, po bokach rysalitu ogrodowego wejścia w formie serelian. Układ wnętrz był dwutaktowy z sienią i epiliptycznym salonem na osi. Dach czterospadowy kryty dachówką. Dziwny to opis obiektu, którego nie ma, ale po cóż jest wyobraźnia, żeby z niej skorzystać i, że tak powiem, patrzeć, jak to wszystko wyglądało. Dalsze losy siedzib szlacheckich z Mazowsza już za tydzień. Marek Orzechowski, do usłyszenia.

0: winylowo i analogowo.
1: Do grającej szafy grosik wrzuć, jeden malusieńki grosz.
0: Zaprasza Anna Chojnacka. Środy, godzina 20:15.
2: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.

0: Lektura Radia Niepokalanów.
1: Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Wspomnienia. Moje wspomnienia o świętej pamięci siostrze Faustynie. Co sądzić o siostrze Faustynie i jej objawieniach? Pod względem naturalnego usposobienia była to osoba zrównoważona, bez cienia psychoneurozy lub histerii, jak o tym zaświadczyli lekarze. Naturalność i prostota cechowały jej obcowanie zarówno z siostrami w zgromadzeniu, jak i z osobami obcymi. Nie było w niej żadnej sztuczności, teatralności, żadnej wymuszoności ani chęci zwracania uwagi na siebie. Przeciwnie, starała się niczym nie wyróżniać od innych, a o swych przeżyciach wewnętrznych nikomu prawie oprócz przewodnika i częściowo przełożonych nie mówiła. Uczuciowość jej była normalna, ujęta w karby woli i nie ujawniająca się łatwo w odmiennych nastrojach i wzruszeniach. Nie ulegała żadnej depresji psychicznej ani zdenerwowaniu w niepowodzeniach, które zawsze znosiła spokojnie, z poddaniem się woli Bożej. Pod względem moralnym była zupełnie szczera, bez najmniejszej przesady i cienia kłamstwa. Zawsze mówiła prawdę, chociaż czasami z tego powodu cierpiała, jak pisze w swym pamiętniku, że prawda chodzi w wianku ciernistym. Oprócz sprawiedliwości na uwagę zasługuje jej roztropność, którą oceniały jej siostry, skoro zwracały się do niej o rady. Przyszła do mnie jedna z sióstr, tak pisze w pamiętniku, która przyjechała na śluby wieczyste i wypowiedziała się przede mną, że nie ma wcale ufności w Bogu i że byle co ją zniechęca. Odpowiedziałam jej parę słów, jak bardzo Pana Jezusa boli nieufność i to duszy wybranej. Gdzie indziej pisze, cnota bez roztropności nie jest cnotą. Często winniśmy się modlić do Ducha Świętego o tę łaskę roztropności. Jak się nie wie, co lepsze, trzeba się zastanowić i rozważyć oraz zasięgnąć rady, bo nie wolno działać w niepewności sumienia. Siostra Faustyna była duszą prawdziwie mężną i wspaniałomyślną oraz odważną w znoszeniu przeciwności i stanowczą w opanowaniu siebie. Nie cofnę się z pola walki, notuję. Chociaż mi podśmiertelny zrosi czoło, nie wypuszczę miecza z ręki, aż spocznę u stóp Trójcy Świętej. Cokolwiek czynię, nie liczę na własne siły, ale na łaskę Bożą, z którą dusza może przejść przez największe trudności. W przeciwnościach, których doświadczam, uprzytamniam sobie, że czas walki nieukończony. Uzbrajam się w cierpliwość i tym sposobem zwyciężam napastnika. Nie zawsze słucham, co mi mówi serce, ale proszę Boga o światło. Pomimo ciszy, w duszy prowadzę nieustanny bój z wrogiem. Coraz to odkrywam nowe jego zasadzki i znowuż walka wre. Ćwiczę się w czasie pokoju i czuwam, aby mnie wróg nie zastał nieprzygotowaną. A kiedy widzę jego wielką złość, w ten czas pozostaję w twierdzy, to jest w Najświętszym Sercu Jezusowym.
2: Wspomnienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki czytał Adam Woronowicz.

0: struggles behind.
1: To tak pięknie i spokojnie. Kenny Rogers, Final Little Grace. 56 minut po godzinie 10, to oznacza, że już za niespełna 4 minuty na naszej antenie pojawi się nasza radiowa msza święta, transmitowana z Bazyliki w Niepokalanowie, ale najpierw jeszcze Rogusz i Afanasiew po górach, dolinach.

Zbliża się godzina 11. My już dosłownie za chwilę przeniesiemy się do Bazyliki w Niepokalanowie, skąd dla Państwa transmitować będziemy naszą radiową mszę świętą.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. W tej mszy świętej modlimy się w następujących intencjach. Za świętej pamięci Czesławę, Zofię, Jana, Józefa Szymborskich. Druga intencja za świętej pamięci Franciszkę Walasik. I trzecia za świętej pamięci Konrada Błaszczyka. Czwarta msza gregoriańska. Prosimy w intencji tych zmarłych, by Bóg w swojej łaskawości przyjął ich do swojej chwały. Ale również przybyliśmy tutaj z różnych stron świata, aby przed tron Boży zanieść nasze modlitwy. Także zanosimy modlitwy tych, którzy łączą się z nami w tej modlitwie mszy świętej, a słuchają nas przez radio Niepokalanów, czy oglądają przez telewizję Niepokalanów. W dniu dzisiejszym wspominamy świętego Floriana, męczennika. Florian był oficerem rzymskim. Za odważne wyznanie swojej wiary podczas prześladowania chrześcijan za czasów Diokleciana poniósł śmierć męczeńską przez utopienie w rzece Anizie, obecnie w Austrii, w 304 roku. W roku 1184 jego relikwie sprowadzono do Krakowa. Święty Florian jest patronem hutników i strażaków, również patronem naszej straży niepokalanowskiej, założonej przez świętego Maksymiliana. By nasz udział w Eucharystii był jak najbardziej owocny, przeprośmy Pana za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. To błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

0: Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, przez wstawiennictwo świętego Floriana Męczennika daj nam stłumić płomienie naszych namiętności i zachowaj nas od pożarów przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
2: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Paweł i Barnaba dowiedzieli się, że w Ikonium, że poganie i Żydzi wraz ze swymi władzami zamierzają ich znieważyć i ukamienować, uciekli do miast Likaonii, do Listry i Derbe oraz w ich okolice i tam głosili Ewangelię. W Listrze mieszkał pewien człowiek o bezwładnych nogach, kaleka od urodzenia, który nigdy nie chodził. Słuchał on przemówienia Pawła. Ten spojrzał na niego uważnie i widząc, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia, zawołał głośno: stań prosto na nogach. A on zerwał się i zaczął chodzić. Na widok tego, co uczynił Paweł, tłumy zaczęły wołać po likaońsku: bogowie przybrali postać ludzi i stąpili do nas. Barbarę nazywali Zeusem, a Pawła Hermesem, gdyż głównie on przemawiał. A kapłan Zeusa, którego świątynia była przed miastem, przywiódł przed bramę woły oraz przyniósł wieńce i chciał razem z tłumem złożyć ofiarę. Na wieść o tym apostołowie, Barnaba i Paweł, rozdarli szaty i rzucili się w tłum, krzycząc: ludzie, co wy robicie? My także jesteśmy ludźmi, podobnie jak wy podlegamy cierpieniom. Nauczamy was, abyście odwrócili się od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich się znajduje. Pozwolił on w dawnych czasach, aby każdy naród chodził własnymi drogami, ale nie przestawał dawać o sobie świadectwa, czyniąc dobrze. Zsyłał wam deszcz z nieba i urodzajne lata, karmił was i radością napełniał wasze serca. Tymi słowami ledwie powstrzymali tłumy od złożenia im ofiary. Oto słowo Boże.
0: Będą dzięki.
1: Nie nam daj chwały, lecz Twemu imieniu. Nie nam daj chwały, lecz Twemu imieniu. Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę za łaskę i wierność Twoją. Dlaczego mają pytać poganie, gdzie się ich Bóg znajduje?

Nasz Bóg jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. Ich bożki są ze srebra i złota, dzieło rąk ludzkich.

Błogosławieni jesteście przez Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niebo jest niebem Pana, ziemię zaś dał synom ludzkim. Nie nam daj chwały, lecz Twemu imieniu.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was, a Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Oto słowo Pańskie. Umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia, zgromadzeni w Bazylice Mniejszej w Niepokalanowie i wszyscy, którzy łączycie się przez katolickie media. Najbardziej chyba odmienianym słowem przez różne przypadki jest słowo miłość. To słowo w szczególny sposób wypowiadają nowożeńcy, gdy stają na ślubnym kobiercu. To słowo również wypowiadają ci, którzy ślubują Panu Bogu wierność poprzez złożenie ślubów, ślub posłuszeństwa, ubóstwa i czystości. To słowo również zawarte jest na kartach poezji, powieści. To słowo po prostu jest kluczem do jakiegoś dobra, do tworzenia świata, do zmieniania tego świata na lepsze. I wiemy doskonale, że tam, gdzie nie ma miłości, gdzie jest wojna, przemoc, gwałt, tam ludzie czują się nieszczęśliwi. Czasem nawet zadają te pytanie, gdzie jest Pan Bóg? Dlaczego dopuścił obozy koncentracyjne? Dlaczego dopuszcza wojnę na Ukrainie? Dlaczego dopuszcza, aby Izraelici i Amerykanie atakowali Iran? Po prostu ludzie zastanawiają się, stawiają to pytanie. Ale zawsze odpowiedź na to pytanie jest zawarta w woli człowieka. To człowiek wreszcie decyduje o tym, co robi, ale też człowiek przed Bogiem odpowie za swoje czyny, które dokonuje. Dlatego warto pamiętać, i Kościół ciągle nam o tym przypomina. Pamiętamy również to oburzenie prezydenta Trumpa na papieża, że woła o pokój, a przecież papież nie może inaczej. Nie ma ani armii, nie ma czołgów, nie ma armat. On nie może inaczej, ponieważ jest to nauka Chrystusa, a Chrystus przychodzi z orędziem pokoju. Staje mimo drzwi zamkniętych do apostołów, mówi: pokój wam. Mówi do każdego z nas: pokój. Bo Chrystus jest tym, który daje człowiekowi pokój. Jeśli świat tego nie zrozumie, świat ciągle będzie podlegał wojnie, ciągle będzie świat walczył, a najważniejsze to jest to słowo miłość. W pierwszym czytaniu mieliśmy okazję przed chwilą usłyszeć, jak dwaj apostołowie, Paweł i Barnaba, ewangelizują. Tak bardzo oni przemawiali z taką mocą, że nawet jeden z tych mieszkańców Listry, pewien człowiek o bezwładnych nogach, zostaje uzdrowiony. Mieszkańcy tego miasta, tej miejscowości chcą go ich obwołać bogami. Ale oni, zdając sobie sprawę, że nimi nie są, wyraźnie wskazują na tego, który jest narzędziem uzdrowienia tego człowieka. Ale wskazują przede wszystkim na to, że są posłani przez Boga, przez Chrystusa. Moglibyśmy powiedzieć, że Paweł i Barnaba, tu jeszcze jest taki fragment, wątek,
że uciekli do miasta w Likaonii, do Listry. Uciekli. Nie dali się tam po prostu, tak powiem, zamęczyć, ukamienować, ale uciekli. Bo wiedzieli, że ich zadaniem jest głosić Ewangelię. Poszli więc do innego kraju. Zostawili tych ludzi, którzy chcieli ich prześladować, zamordować. Oni po prostu uciekli tam, gdzie ludzie chcą ich słuchać. Podobnie jest z tym Słowem Bożym, które rozlega się w tej bazylice. Ono jest skierowane do tych, którzy chcą słuchać tego Słowa. Także do tych, którzy chcą słuchać Słowa Bożego przez katolickie media. Bo Słowo Boże buduje naszą tożsamość, pokazuje nam drogę naszego przeznaczenia i sensu naszego życia. Ewangelia, którą mieliśmy okazję przed chwilą wysłuchać, wyraźnie nam mówi, jak należy budować tę miłość. Chrystus, chociaż możemy powiedzieć, że emocje są ważne, uczucia, szczególnie w małżeństwie, w rodzinie, ale zwraca uwagę na to, że jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Czyli zwraca wyraźnie na to, że jego nauka, jego orędzie o miłości, o pokoju jest nadrzędnym orędziem Ewangelii. Że Chrystus przychodzi i umiera, aby dać światu pokój, miłość, aby pokazać swoim uniżeniem, swoją śmiercią, cierpieniem i ukrzyżowaniem, a następnie zmartwychwstaniem i w niebo wstąpieniem do Ojca, że jest posłany do człowieka i każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Że czasem trzeba po prostu umrzeć dla pokoju, dla miłości, aby żyć. Z pewnością tym, który poniósł śmierć męczeńską, był święty Florian, którego dzisiaj wspominamy, męczennik IV wieku, którego przez biskup Gedeon i również nasz król Kazimierz Sprawiedliwy sprowadzili do Krakowa jego relikwie i tam właśnie w krakowskiej świątyni przebywają. Ale ten rzymski żołnierz oddał również swoje życie, poświęcił swoje życie dla Chrystusa, bo sam uwierzył w Chrystusa, a następnie wstawił się za innych, którzy wierzyli w Niego. Był zdecydowany, aby poświadczyć, kim On jest. Drodzy bracia i siostry, często zastanawiamy się również nad naszym wymiarem miłości. Jak my miłujemy? Czy byśmy byli gotowi oddać życie za drugiego człowieka, tak jak uczynił to święty Maksymilian? Ale wydaje mi się, że najbardziej takim wyrazem naszej miłości do Chrystusa, do drugiego człowieka, jest to, co daje Pan Bóg nam na każdy dzień. Daje nam pewne obowiązki, zadania, może wzywa nas do modlitwy. To jest jak gdyby nasz chleb powszedni, czy nawet nasza konkretna praca. W tym wyraża się nasza miłość do rodziny, do najbliższych, do naszej ojczyzny. Warto więc tutaj chyba na to zwrócić uwagę, że dzisiaj naszym zadaniem, naszym wypełnieniem tego przykazania miłości jest ta nauka, aby zachować po prostu te przykazania, które Bóg nam daje, aby zachować to, do czego Bóg nas przeznacza, czego od nas oczekuje. Kiedyś był taki pisarz w XX wieku, Gołubiew, napisał on książkę, powieść Bolesław Chrobry. W tej to powieści Bolko zastanawia się ze swoim przyjacielem, starostą, dlaczego właśnie idzie Mieszko, chce iść do Prus. Stawiają sobie te pytanie i rozważają między sobą ten problem. Aż wreszcie ten starosta zastanawia się i mówi, to może on kocha Chrystusa i dlatego idzie, przecież tam może zginąć. Kochani, obecni tu w Kościele, my, którzy jesteśmy tutaj na tej mszy świętej, być może też chcemy razem zginąć z Chrystusem. W tej mszy świętej, w tym Jego ofiarowaniu się Bogu Ojcu, chcemy po prostu ofiarować samego siebie, swój dar, swój czas, modlitwę, swoją obecność. Chcemy zanurzyć się w tym misterium mistycznym,
we mszy świętej i być tą małą kropelką, którą dodaje się do wina, aby w ten sposób nasza ofiara była włączona w tą ofiarę Chrystusa. Dlatego nawet najmniejsza nasza ofiara, najmniejsza praca wykonana z miłości do Chrystusa ma głęboką wartość. I nasza modlitwa o pokój na świecie. Także za tych, którzy dzisiaj składają swój egzamin dojrzałości, nasza modlitwa i za nich winna być taka szczera i wyraźna, by młodzi ludzie weszli w dorosłość, mogli zdać egzaminy. Chrystus nas wszystkich wzywa do miłości. I miłość będzie nadrzędnym nauczaniem Ewangelii. Będzie przypowiadana i mówiona nie tylko wtedy, gdy małżonkowie zawierają sakrament małżeństwa, ale również wtedy, gdy głosi się Słowo Boże. Bo bez miłości trudno sobie wyobrazić wspaniałych katedr. Bez miłości trudno sobie wyobrazić rodzinę, która by żyła. Bez miłości trudno sobie wyobrazić zakonnika czy zakonnicę, która by trwała w Chrystusie. Tylko miłość jest tą siłą twórczą,

do zesłania Ducha Świętego, by Duch Święty wypełnił i dał nam wielką obietnicę, że On jest Panem tego świata, ale wypełnił również serca tych, którzy ten świat niszczą przez nienawiść, przez gwałt, przez wojny. My mamy być zasiewem dobra na tym świecie. I abyśmy mieli w sercu i serce takie gorące do tego, aby rozpalać innych do miłości, do Chrystusa, do drugiego człowieka. A świat będzie lepszy, nasze życie nabierze blasku i będzie wszystko piękniejsze i szlachetniejsze. Amen. Oddając cześć świętemu Florianowi, przedstawmy Bogu nasze prośby za Kościół, Ojczyznę i cały świat. Módlmy się za Ojca Świętego, aby Bóg zachował go w zdrowiu i bezpieczeństwie. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby Bóg dał jej pomyślny rozwój materialny i duchowy. Ciebie prosimy. Módlmy się za żołnierzy, aby byli symbolem ładu i troski o bezpieczeństwo Ojczyzny. Ciebie prosimy. Módlmy się za braci strażaków i ojców strażaków, którzy usługują tu w Niepokalanowie, ale za wszystkich, którzy bronią ludzkiego życia i mienia, aby Bóg ich błogosławił w ich pracy, w ich poczynaniach, w ich trosce dla innych. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy składają swój egzamin dojrzałości, którzy dzisiaj w szczególny sposób zastanawiają się nad różnymi tematami z życia, aby mieli światło Ducha Świętego i pomyślnie zdać wszystkie swoje egzaminy. Ciebie prosimy. Módlmy się za Czesławę, Zofię, Jana, Józefa Szymborskich, którzy odeszli od nas do wieczności, także za Franciszkę Walasik i Konrada Błaszczyka, by wszyscy oni, ale także zmarli z naszych rodzin, dostąpili łaski życia wiecznego. Ciebie prosimy. Módlmy się za błądzących w wierze, aby Duch Święty oświecił ich swoim światłem. Ciebie prosimy. Módlmy się za nasze zgromadzenie liturgiczne, abyśmy przyczyniali się do dobra społecznego. Ciebie prosimy. Panie Boże Wszechmogący, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, abyśmy skutecznie walczyli z pokusami szatana przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Panie mój, cóż ci oddać mogę za bezmiar niezliczonych łask.
1: Błogosławiony jesteś, Panie Boże, wszechświat.
0: Każdy dzień sławić będę Cię,
1: który jest owocem ziemi, pracy rąk ludzkich.
0: Tobie go przynosimy, aby stał się nas życia. Ty jak ojciec wiedziesz mnie i chronisz mnie od łez.
1: Błogosławiony jesteś, Panie Boże, wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest
0: mój chleb
1: i pracę rąk ludzkich Tobie przynosimy, aby stało się nas upojem duchowym.
0: Cóż Ci oddać mogę za bezmiar niezliczonych łask. Każdy dzień sławić będę Cię, wielbić Cię, alleluja.
1: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.

0: Boże Królu wieku, przyjmij ofiarę pojednania i chwały, którą Ci składamy, oddając cześć świętemu Florianowi Męczennikowi. Niech ona wyjedna nam przebaczenie grzechów i przemieni nasze życie w nieustanne dziękczynienie przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z duchem.

0: Pana.
1: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
0: Godne to i sprawiedliwe.

0: wielkości.
1: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Adrianem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Florianem, męczennikiem, patronem strażaków i ludzi niebezpiecznej pracy, ze świętym naszym ojcem Franciszkiem Maksymilianem, z patronami polskiej młodzieży, świętym Stanisławem Kostką i błogosławioną Karoliną Kuską i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekaźcie sobie znak pokoju.
1: Baranku Boży,
0: ciało krew,
1: który gładzisz grzechy świata,
0: niech nam pomogą osiągnąć życie wieczne.
1: Zmiłuj się nad nami.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało. Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. Jedno wino, co się krwią Chrystusa stało. Z soku wielu winnych gron pochodzi. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chryste w swoim złącz Kościele. O pasterzu zgromadź w jednej swej owczarni zabłąkane owce, które giną. W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarni, byśmy jedną stali się rodziną. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chryste w swoim złącz Kościele. Na ramiona swoje weź, o Panie, tych, co sami wrócić już nie mogą. Niechaj zjednoczenia cud się stanie, prowadź nas ku niebu wspólną drogą. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele,

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, w dzisiejsze święto z radością uczestniczyliśmy w uczcie eucharystycznej, która jest pamiątką śmierci Twojego Syna. Spraw, abyśmy razem ze świętymi męczennikami mieli udział w Jego zmartwychwstaniu i chwale, który żyje i króluje na wieki wieków.
1: Amen.
0: Jeszcze na chwilkę usiądźmy. Ojciec Ignacy Kosmana tu w Niepokalanowie organizuje różne rekolekcje. Są rekolekcje dla małżonków i osób przeżywających różnorakie trudności. I najbliższe rekolekcje dla takich osób będą prowadzone tu w Niepokalanowie od 15 do 17 maja. Warto może z nich skorzystać, szczególnie ci, którzy są w małżeństwie, ale również są takie rekolekcje dla singli. Chce ojciec Ignacy się zastanowić, przepracować w sobie i dobrze trzeba się zastanowić i stawia takie pytanie, czy warto poświęcić życie, by być do końca singlem. Takie rekolekcje będą od 5 do 6 czerwca bieżącego roku. Kto ma taką chęć, pragnienie, aby wziąć w nich udział, może zapisać się przez stronę internetową czy telefonicznie tutaj w Niepokalanowie, wydzwaniając na odpowiedni numer. Jesteśmy w bazylice mniejszej, ale w tej bazylice możemy zyskać odpust zupełny. Każdy, kto z was jest w stanie łaski uświęcającej i ma taką wolę, to może taki odpust zyskać pod zwykłymi warunkami. Warto więc takie odpusty zyskiwać, ofiarować za zmarłych, aby w ten sposób mieć już, czy ci zmarli już mogli przejść do wieczności, czy ewentualnie kiedy za siebie może, taki odpust dla siebie też można aplikować. Za chwilę nabożeństwo do świętego Franciszka. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Kto jest pielgrzymem, przyjechał z daleka, może skorzystać z jadalni, która jest w Niepokalanowie. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: nasze wszystkie intencje, z którymi przybyliśmy do tej świątyni, zanieśmy przedstawieństwo świętego Franciszka z Asyżu. Papież Leon w szczególny sposób ukochał świętego Franciszka jako augustianin i chce, byśmy również w nim się rozkochali. Dlatego odpowiadajmy na te wezwania, które kapłan będzie czytał głośno. Litania do świętego Franciszka. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Syn Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo Niepokalanie Poczęta, Święty Franciszku Światło Włoskiej Ziemi, Święty Franciszku Kwiecie Łaski Bożej, Święty Franciszku Wielki Naśladowco Chrystusa, Święty Franciszku Pragnący Śmierci Męczeńskiej, Święty Franciszku Piastunie Ran Chrystusowych, Święty Franciszku Znamionami Męki Jezusowej Ozdobiony, Święty Franciszku Mocą Czynienia Cudów Obdarzony, Święty Franciszku Gorący Miłością Bożą, Święty Franciszku Miłością Bliźniego Przepełniony, Święty Franciszku Miłujący Pokorę, Święty Franciszku Wzorze Pokutujących, Święty Franciszku Miłośniku Ubóstwa, Święty Franciszku Krysztale Czystości, Święty Franciszku Dobrami Świata Gardzący, Święty Franciszku, Patriarcho Ubogich, Święty Franciszku, Żywy Obraziec Nut Ewangelicznych, Święty Franciszku, Założycielu Trzech Zakonów, Święty Franciszku, Heroldzie Wielkiego Króla, Święty Franciszku, Pogromco Szatana, Święty Franciszku, Filarze Kościoła Świętego, Święty Franciszku, Obrońco Wiary Katolickiej, Święty Franciszku, Głoszący Światu Pokój i Dobro, Święty Franciszku, Zwycięzco Złości Świata, Święty Franciszku, Odnowicielu Obyczajów Chrześcijańskich, Święty Franciszku, Drogowskazie dla Błądzących, Święty Franciszku, Lekarzu Chorych na Duszy, Święty Franciszku, Wielki Orędowniku Boga, Święty Franciszku, Święty Nasz Ojcze, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, módl się za nami, święty nasz Ojcze Franciszku,
1: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
0: Módlmy się, Boże, któryś ukazał nam wspaniały wzór życia i świętości w osobie Twego sługi serafickiego Franciszka. Daj nam, prosimy, łaskę Twoją, abyśmy za jego wstawiennictwem i przykładem przestały nawracanie się i czyny pokut, umacniali się w Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Modlitwa do świętego Franciszka ułożona przez świętego Jana Pawła II. Święty Franciszku, Ty tak bardzo przybliżyłeś Chrystusa swojej epoce. Pomóż nam przybliżyć Chrystusa naszym trudnym i krytycznym czasom. Wspieraj nas. Czasy dzisiejsze oczekują Chrystusa z wielką tęsknotą, choć wielu nam współczesnych nie zdaje sobie z tego sprawy. Święty Franciszku z Asyżu, pomóż nam przybliżyć Chrystusa Kościołowi dzisiejszemu światu. Ty, który nosiłeś w swoim sercu zmienne koleje losu ludzi Tobie współczesnych, wspieraj nas, abyśmy sercem, bliskim sercu Odkupiciela, objęli sprawy ludzi naszej epoki. Trudne problemy społeczne, ekonomiczne, polityczne, problemy kultury i cywilizacji współczesnej, wszystkie cierpienia, napięcia, kompleksy i niepokoje. Pomóż nam przełożyć to wszystko na prosty i przynoszący owoc język Ewangelii. Pomóż nam rozwiązać te wszystkie problemy kluczem Ewangelii, aby Chrystus sam mógł być dla człowieka naszych czasów drogą, prawdą i życiem. Amen. Kto ma życzenie, może podejść i ucałować relikwie świętego Franciszka. Wcześniej będziemy tymi relikwiami pobłogosławieni. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Święty Franciszku, patronie nasz, Święty Franciszku, patronie nasz, módl się za nami. Święty Franciszku, patronie nasz.

Módl się za nami. Święty Franciszku, patronie nasz,

8 minut przed godziną 12 zakończyliśmy właśnie transmisję naszej radiowej mszy świętej. Była to transmisja z Bazyliki w Niepokalanowie wraz z nabożeństwem do świętego Franciszka, a w mszy świętej i nabożeństwu przewodniczył ojciec Krzysztof Świsłocki.

Mike and the Mechanics na antenie Radia Niepokalanów. Już za chwilę będzie godzina 12. Wtedy na naszej antenie oczywiście modlitwa południowa Kościoła Regina Celi. A ja za dzisiejsze spotkanie bardzo, bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. Kłaniam się nisko, szczęść Boże, pokój i dobro. Do usłyszenia już jutro. Mikołaj Grudziński.

0: ojciec dr Mirosław Maria Daszkiewicz, piękno życia wewnętrznego, rozmyślania na każdy dzień roku.
1: Pragnę podzielić się ze słuchaczami tym, czym sam staram się żyć i co przez lata zgłębiałem. Ponieważ wielu ludzi dzisiaj jest skupionych wokół tego, co doczesne i nie ma czasu dla Boga i swojej duszy, niech te teksty będą przypomnieniem o rzeczach najważniejszych. Żyję po to, by się zbawić i być w niebie. Zaprasza na swoją audycję ojciec Mirosław Adaszkiewicz.
0: Przebiegłość diabła. Człowiek łatwo się zmienia. Może stać się aniołem, a może stać się diabłem. W tej chwili, kiedy ludzie wywołują diabła i przyjmują go, wyrzekają się Boga. Diabeł nigdy nie może uczynić dobra. Diabeł jest żywotny i nigdy nie umiera. Ludzie, którzy cierpią od diabła, zbliżając się do świętości, zaczynają się trząść. A jeżeli ludzie cierpią na jakąś chorobę psychiczną, zupełnie nie opierają się świętości. Opętani niepokoją się, zaczynają się trząść, nawet jeżeli tylko zbliżysz się do nich, mając na sobie krzyż. Kiedy mówi diabeł, usta opętanego poruszają się nienaturalnie, otwierają się mechanicznie. A kiedy opętany mówi jak człowiek, jego usta poruszają się naturalnie. Jeżeli nad opętanym odmawiają egzorcyzmy, on krzyczy, może to pochodzić od tego, że męczy się sam człowiek i na przykład mówi diabłu: odejdź, dlaczego nie odchodzisz? A w innym przypadku sam diabeł przeklina człowieka albo kapłana, który go wygania. Zdarza się, że diabeł bluźni przeciw Chrystusowi, Maryi i świętym. Czasem diabeł mówi kłamstwa, a czasem moc imienia Chrystusa zmusza go do powiedzenia prawdy. Modląc się za ludzi opętanych przez nieczystego ducha, czyńmy to zawsze z pokorą, bólem i miłością. Diabeł nie odchodzi dlatego, że stan duchowy tego człowieka jeszcze się nie ustabilizował. Im człowiek bardziej stabilizuje swój stan duchowy, tym szybciej odchodzi zło. To, jak szybko człowiek uwolni się od diabelskiego wpływu, zależy od niego samego. Jeżeli opętany znajduje się przy zdrowych zmysłach, to przede wszystkim trzeba pomóc mu, by znalazł swoją winę, przyczynę, która sprawiła, że stał się opętany. Musi żałować, wyspowiadać się i dopiero potem, jeżeli to będzie konieczne, można nad nim odprawiać egzorcyzmy. Przecież szatan może wyjść z opętanego także wtedy, kiedy zostanie nad nim odmówiona formuła rozgrzeszenia w sakramencie pokuty. Przy odmawianiu egzorcyzmów podstawową rzeczą jest to, że powinny być odprawiane z bólem, z pokorą, a nie z pychą. Radzę kapłanom, żeby odprawiając egzorcyzmy nigdy nie krzyczeli głośno, mówiąc: wyjdź, duchu nieczysty. Nie wolno myśleć, że opętani mają więcej grzechów niż inni. Diabeł jest przebiegły. Z lekka podrażnia serce człowieka, dając mu odczuć coś przyjemnego. W ten sposób wywołując u człowieka wrażenie, że to przyjemne miało naturę duchową i świętą, diabeł wtrąca go w złudzenia. Okrada serce człowieka, który myśli, że to, co się z nim dzieje, jest prawidłowe pod względem duchowym. Radość jest od Chrystusa, a smutek od diabła. Egoizm zawsze przynosi smutek i lęk. Smutek wyczerpuje nasze siły duchowe i cielesne. Każda choroba wymaga określonego czasu, żeby zwrócić uwagę na to, od czego się zaczęła, jakie objawy ma chory. Popatrz na to wszystko w sposób duchowy.

0: Szczegóły uroczystości pogrzebowych arcybiskupa Józefa Michalika. 100 strażaków dogasza pożar w Gliwicach. Napięcie na linii Waszyngton-Berlin. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. 8 i 9 maja w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu odbędą się uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Józefa Michalika, metropolita senior archidiecezji przemyskiej. Zmarł wczoraj w wieku 85 lat. Był jedną z najważniejszych postaci kościoła w Polsce ostatnich dekad. Między innymi od 2004 do 2014 roku był przewodniczącym episkopatu. Jego uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 8 maja o 14 procesją z domu biskupiego do Archikatedry Przemyskiej. O 15 Eucharystia Żałobna. Dzień później o 11 w Bazylice rozpocznie się pogrzeb. Po Eucharystii ciało arcybiskupa Józefa Michalika spocznie w podziemiach Archikatedry.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ogień już się nie rozprzestrzenia na terenie fabryki drutu w Gliwicach. Cały czas trwają jednak działania związane z jego dogaszaniem. Na miejscu wciąż pracuje około 100 strażaków, informuje starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik Gliwickiej Państwowej Straży Pożarnej.
2: Obecnie prowadzimy działania związane z dogaszaniem tego pożaru. Będą to działania długotrwałe, spowodowane tym, iż całość gruzowiska musimy przerzucić i dokładnie przelać wodą.
0: Na razie jest za wcześnie, aby powiedzieć, co było przyczyną pożaru, który spowodował, że przez wiele godzin nad regionem unosiły się kłęby dymu. Nikt nie został poszkodowany. Zaczęły się tegoroczne matury. Do egzaminu tego dnia przystąpiło blisko 320 tysięcy maturzystów. Przed egzaminem dojrzałości co czwarty maturzysta pielgrzymował na Jasną Górę. Przybyło tam około 80 tysięcy uczniów.
3: To bardzo ważny egzamin dla nas, dlatego właśnie chcemy jednak Bogu zawierzyć. Też pomodlić się właśnie o pozytywne podejście do egzaminu.
4: Fajnie się patrzy na to, że nie jesteśmy w tym sami, tylko jednak jest nas więcej. Jakoś ta wiara tam gdzieś się jednak przeplata.
5: No traktujemy to jako takie zawierzenie Maryi, to właśnie tej matury, tych wyników i dalszego naszego życia.
6: Żeby wynik był dobry oczywiście, no i moje życie tak.
7: Myślę, że nadzieją przed egzaminem oraz także przed przyszłością Polski.
8: Wierzymy, że nasza relacja z Panem Bogiem może poniekąd przynieść trochę szczęścia dodatkowego na maturze.
0: Dziś egzamin pisemny z języka polskiego. Testy pisemne potrwają do 21 maja, a ustne do 30 maja. Kanclerz Niemiec stara się obniżyć temperaturę sporu z Amerykanami. Friedrich Merz przekazał, że Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym partnerem Berlina w NATO i zapowiedział, że nie zrezygnuje ze współpracy z Donaldem Trumpem. Tomasz Orchowski.
9: Najpierw Merz stwierdził, że Irańczycy ogrywają Amerykanów, co zdenerwowało Trumpa, który i tak był już zirytowany brakiem poparcia Europy dla jego bliskowschodniej wojny. W piątek Pentagon zapowiedział wycofanie 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. To dopiero początek, ostrzegł Trump, który ogłosił też podwyższenie ceł na import samochodów z Unii do 25%. Taka decyzja bardzo uderzyłaby w niemiecką perłę w koronie, branżę motoryzacyjną, i byłaby sprzeczna z lipcowymi ustaleniami ze Szkocji, gdy dogadano się, że cła na auta z Unii będą wynosić 15%.
0: Donald Trump ma słabe relacje nie tylko z Mercem, ale też z niedawną bliską sojuszniczką premier Włoch Giorgio Meloni. Poprawić będzie je starał się w tym tygodniu szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych Marco Rubio, który odwiedzi Rzym.
10: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
11: Błękitne granie.

0: Uwaga podróżni udający się do Niepokalanowa. Specjalny pociąg Radia Niepokalanów odjedzie z toru 102 przy peronie 7. Dla podróżnych udających się do Łodzi zapewniamy połączenie z toru 98 przy peronie 6. Życzymy udanej podróży i dobrego odbioru.
1: Radio Niepokalanów.
2: Błękitne granie.

0: możecie nas słuchać na całym świecie pod internetowym adresem www.radioniepokalanow.pl.
1: Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Katowice. W technologii DAB Plus nas usłyszycie. I na całym świecie, gdzie tylko chcecie. Online, w internecie.
0: Z całego serca zapraszamy. Słuchajcie nas. Franciszkańskie Radio Niepokalanow.

4 maja 1960 roku w Lublinie urodziła się Beata Kozidrak. Wśród innych gwiazd sceny muzycznej wyróżnia się tym, że jest w stanie osiągnąć 4-oktawową skalę głosu. Wraz z grupą Baim nagrała wiele przebojów, a pod koniec lat 90. rozpoczęła również karierę solową.

W 1974 roku kwartet ABBA wprowadził na szczyt brytyjskiej listy utwór Waterloo, pierwszy z 9 swoich hitów na Wyspach Brytyjskich. Piosenka, która w tym samym roku wygrała festiwal Eurowizji, wcześniej nosiła tytuł Honey Pie.

0: poprzez mrok. Słuchany w serca swego dajemy ze.
1: 4 maja 1950 roku w Warszawie urodził się Bogdan Gajkowski, multiinstrumentalista i wokalista znany jako Kapitan Nemo.

1991 roku Cher umieściła na szczycie listy w Wielkiej Brytanii swój pierwszy solowy hit, piosenkę The Shup Shup Song, pochodzącą z filmu Syreny, w którym zagrała jedną z głównych ról.

1978 roku piosenka grupy Bee Gees zdobyła pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. Temat przewodni z filmu Gorączka sobotniej nocy stał się trzecim wielkim przebojem braci Gibb. W Stanach Zjednoczonych singiel nie opuszczał pierwszego miejsca przez ponad 2 miesiące.

0: mistake. Oh, you forgave, and soon both of us learned to trust.
1: W 1942 roku w południowej Karolinie urodził się Nicholas Ashford. Wspólnie z żoną Valerie Simpson był autorem takich przebojów jak Solid.

4 maja 1961 roku grupa The Marcells zdobyła pierwsze miejsce we Wielkiej Brytanii utworem Blue Moon. Piosenka skomponowana jeszcze w 1933 roku była wcześniej wykonywana przez Billie Holiday, Elvisa Presleya czy Bobby'ego Wintona.

1954 roku urodziła się amerykańska wokalistka Pia Zadora. Popularność przyniósł jej muzyczny duet z Jermaine'em Jacksonem.

4 maja 1975 roku odbyła się premiera oratorium Zagrajcie nam dzisiaj wszystkie srebrne dzwony w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego. Muzykę do spektaklu skomponowała Katarzyna Gertner, a słowa napisał Ernest Bryl.

Niechaj każda wierzy. Czekajcie, czekajcie. Niechaj każda w progu stanie. Chłopców śmierci na sprzedanie. Nie dajcie, nie dajcie.

0: Rada do spraw nowej konstytucji i pytania o zmianę systemu. Kąpiełka w Gidlach. Raków ogłosił nazwisko nowego trenera. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski, czy prezydencki. Ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki. To słowa prezydenta Karola Nawrockiego, który powołał Radę do spraw nowej konstytucji. Radę, która już budzi polityczne emocje. Szymon Kępka.
1: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista, profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
2: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
1: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
3: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
1: Docelowo mają się w tej radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych.
0: Zmieniamy temat. Policja podsumowała tegoroczną majówkę. Od czwartku na drogach zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
4: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
0: Sporo było też kierowców na podwójnym gazie. Funkcjonariusze wyłapali ich ponad 1300. Jak co roku w pierwszą niedzielę maja w Sanktuarium Matki Bożej Giderskiej odbyła się kąpiłka, czyli obrzęd zanurzenia figurki Matki Bożej w winie. Uroczystej sumie na placu przed sanktuarium przewodniczył arcybiskup Andrzej Przybylski. Metropolita katowicki wyjaśnił wczoraj głębszy sens tego obrzędu.
5: To jest tylko nawiązanie do tej legendy i tradycji o zanurzeniu Matki Bożej w myciu. Natomiast myślę, że ta dzisiaj symbolika tutaj tej kąpiółki ma bardzo głębokie, mistyczne znaczenie. To jest to, co chodzi w naszej wierze. Co to znaczy wierzyć w Boga? To znaczy zanurzyć się w Chrystusie, bo to wino, w którym zanurzamy dzisiaj Matkę Bożą Giderską, symbolizuje tak naprawdę Jezusa.
0: Historia giderskiej figurki sięga początku XVI wieku. Według tradycji niewielką, mierzącą zaledwie kilka centymetrów, figurkę Matki Bożej znalazł podczas prac polowych ubogi rolnik Jan Czeczek. Wieść o niezwykłym znalezisku szybko rozeszła się po okolicy, a modlitwie przed figurką zaczęto przypisywać liczne uzdrowienia i łaski. Dziś przyciąga ona tysiące pielgrzymów z różnych regionów kraju.
6: Wiadomości ze świata sportu.
0: Dawid Kroczek został nowym trenerem Rakowa Częstochowa. Na tym stanowisku zastąpił zwolnionego Łukasza Tomczyka. Informacje podał klub, ale brakuje na razie szczegółów dotyczących kontraktu. 37-letni Kroczek wcześniej był w Rakowie asystentem Marka Papszuna, a ostatnio w sztabie Łukasza Tomczyka pracował jako scout. W przeszłości trenował Krakowie.
7: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
8: Błękitne granie.
9: Reklama. Codziennie dokonujemy wielu wyborów. Niektóre z nich zmieniają całe życie.
10: Inne są małymi krokami, które mają wpływ na nasze otoczenie. Najważniejsze, aby były to wybory świadome, tak jak Ludwik ekologiczny.
9: To polska marka, również w wersji ekologicznej, z wysoce skutecznymi recepturami.
10: To szeroka gama środków do utrzymania czystości w całym domu z certyfikatem EU Ecolabel.
9: Masz realny wpływ. Postaw na ekologiczny wybór. Więcej na ludwikekologiczny.pl.
11: Ludwik. Kultowa jakość od pokoleń.
12: Po reklamie.
13: Gwiazda Tygodnia Radia Niepokalana.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało. Wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Poczuj się na parę chwil.

0: wiosna, wiosna, a kto ty?
1: Wiosna, wiosna, wiosna, a kto ty?
0: Wiosna, wiosna, wiosna, a kto ty?
2: Program samorządowy.

0: Powiat Sochaczewski leży w zachodniej części województwa mazowieckiego na równinie łowicko-błońskiej. W skład powiatu wchodzą miasto i gmina Sochaczew, gminy Brochów, Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno i Teresin. Liczącym się surowcem mineralnym na tym terenie są iły wykorzystywane do produkcji ceramiki budowlanej. Główną rzeką płynącą przez teren powiatu sochaczewskiego jest rzeka Bzura. Północną granicę powiatu stanowi rzeka Wisła wraz z malowniczymi Łachami i Kępami. Najważniejszym kompleksem leśnym na tym terenie jest Puszcza Kampinoska. W 1959 roku powołano do życia Kampinoski Park Narodowy. Osoby związane z powiatem sochaczewskim to święty Maksymilian Maria Kolbe, franciszkanin, budowniczy Niepokalanowa, Fryderyk Chopin, wybitny kompozytor i pianista oraz Michał Kleofas Ogiński, polski kompozytor i działacz polityczny. Przez teren powiatu sochaczewskiego przebiegają drogi międzynarodowe, krajowe i wojewódzkie.
1: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Michał Śmigielski, a w dzisiejszym programie samorządowym odwiedzamy Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie. Jest z nami pan dyrektor Marek Wernicki. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panie redaktorze. Serdecznie witam słuchaczy Radia Niepokalanów.
1: Są z nami również nauczyciele. Pan Radosław Frankowski, nauczyciel przedmiotów zawodowych i koordynator konkursu Namaluj Wincenta. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: I pani Paulina Zych, nauczyciel biologii i opiekun samorządu uczniowskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: I może właśnie od tej aktywności uczniów rozpocznijmy, bo nie tak dawno cała Polska żyła akcją Łatwo Ganga i wsparciem fundacji Cancer Fighters. I w tym momencie musimy pochwalić się, w jaki nowatorski sposób uczniowie ogrodnika włączyli się w tę akcję.
4: Tak, w minionym tygodniu postanowiliśmy dołączyć do tej ogólnopolskiej akcji i zapytaliśmy uczniów, czy chcieliby wziąć udział w naszym wydarzeniu, czyli po prostu obciąć włosy na znak solidarności z dziećmi chorymi na raka. Znaczy dzieci nie mają wyboru, nasi uczniowie mogli tą decyzję podjąć zupełnie dobrowolnie. Oczywiście wszystko odbywało się ze zgodą rodziców, chyba że uczniowie byli pełnoletni i podejmowali tą decyzję sami. Wielki sukces, znaczy mam wrażenie, że rzeczywiście ci uczniowie byli bardzo świadomi tego, co robią i dlaczego to robią. Cieszymy się, że mamy taką empatyczną i współczującą młodzież. Ale to nie tyle, bo my jeszcze włączyliśmy się do zbiórki, którą organizuje druh Jacek z OSP Plecewice. Druh Jacek też ma dziecko chore na raka, leczy się w szpitalu onkologicznym na Żwirki i Wigury i postanowił zrobić tym dzieciom niespodziankę na Dzień Dziecka. Więc robimy zbiórkę zabawek, artykułów plastycznych, no wszystko, co ucieszy te dzieci, które każdego dnia zmagają się z wieloma trudnościami. I myślę, mam wrażenie, że nasi uczniowie bardzo chętnie się angażują w te różnego rodzaju akcje i też jest to ważna lekcja dla nich właśnie takiej empatii, współczucia, solidarności z osobami, które po prostu czasem są w gorszej sytuacji, ale perspektywy mają bardzo dobre.
1: Nie tak dawno przecież trwała też akcja Ogrodnik budzi Huberta. To też było takie wyzwanie angażujące społeczność całej szkoły, ale zdecydowanie swoim zasięgiem wykraczające poza same mury szkoły.
4: Tak, to był duży sukces. Znaczy tak naprawdę ten sukces, czy jakby ta akcja trwa cały czas, dlatego że to, że Hubert jest wybudzony i to, że on jest w domu, to nie oznacza końca naszej zbiórki. Dlatego, że cały czas potrzebne są ogromne pieniądze na to, żeby go rehabilitować. Myślę, że w najbliższym czasie odbędzie się przedstawienie Królew po niemiecku i już wiem, że to przedstawienie będzie dedykowane Hubertowi. Pieniądze, które będą zebrane podczas tego przedstawienia, będą przekazane właśnie na jego dalszą rehabilitację. Także cały czas działamy, ale rzeczywiście ta akcja była dużym sukcesem. Udało nam się zebrać ponad 130 tysięcy jako szkoła. Czy oczywiście nie sami zbieraliśmy, bo tak jak pan powiedział, dołączyły do nas przeróżne instytucje, przeróżni ludzie nam pomagali, więc bardzo się cieszę, że udało nam się tak wspomóc tą rodzinę.
1: Panie dyrektorze, w piątek 24 kwietnia pożegnaliście maturzystów. To zakończenie roku szkolnego to oczywiście wydarzenie bardzo wzruszające, ale rangę tego wydarzenia podniosła swoją obecnością mazowiecka kurator oświaty.
2: Tak, zgadza się. Obecność pani kurator, pani Wiolety Krzyżanowskiej, jako społeczność szkolna odebraliśmy jako wyróżnienie dla naszej szkoły. Był to dla nas wielki zaszczyt gościć tak dostojnego gościa. Myślę, że jest to pogłosie działań, które wykonuje między innymi samorząd uczniowski w naszej szkole, to o czym mówiła przed chwilą pani Paulina Zych. Myślę, że rolą szkoły to nie tylko szeroko rozumiana edukacja, wychowanie, ale także kształtowanie postaw wrażliwości na krzywdę ludzką, empatii i my się w to włączamy. Przypomnę słuchaczom Radia Niepokalanów, że kilka miesięcy temu z rąk właśnie pani kurator nasza szkoła odebrała bardzo prestiżowe wyróżnienie Szkoła Czułości bez Obojętności. Stąd chyba późniejsza wizyta 24 kwietnia na zakończeniu absolwentów, wizyta pani kurator, gdzie pani kurator mogła przekonać się, jaką szkołą naprawdę jesteśmy, jak wspaniali ludzie tą szkołę tworzą, jak świetną i ambitną mamy młodzież. A co do samej uroczystości, to jak co roku pożegnanie absolwentów są to momenty bardzo wzruszające dla nas wszystkich nauczycieli, dla młodzieży, no i dla rodziców na pewno też.
1: Ta aktywność szkolna niejedno ma imię. Namaluj Wincenta, to pod tym hasłem odbywa się konkurs plastyczny, który już ma tę rangę powiatową. I mamy dla naszych słuchaczy bardzo ważną informację, która jest informacją z ostatniej chwili.
3: Konkurs Namaluj Wincenta, którego w tym roku mamy już trzecią edycję, a drugą edycję pod honorowym patronatem starosty sochaczewskiego pani Jolanty Gonta. Jest to konkurs skierowany do przedszkolaków klas 0, klas 1, 3, 4, 8 oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Tak jak sama nazwa konkursu wskazuje, Namaluj Wincenta, czyli tutaj dzieci muszą namalować pracę plastyczną w technice oczywiście malarskiej w stylu Wincenta van Gogha, a w tym roku tytuł naszego konkursu to są historie mieszkańców powiatu sochaczewskiego. I tutaj, jak pan redaktor przed chwilą wspomniał, informacja z ostatniej chwili w związku z bardzo dużym zainteresowaniem konkursem. Termin przyjmowania prac przedłużamy już do 8 maja. Liczymy na państwa obecność, a więcej informacji znajdą państwo na stronie konkursu namalujwincenta.pl.
2: Jeżeli można, konkurs Namaluj Wincenta to nie tylko konkurs objęty honorowym patronatem starosty sochaczewskiego, ale został wpisany również na listę konkursów kuratoryjnych, a więc laureaci tego konkursu mogą zdobyć dodatkowe punkty, które mogą się przydać w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
1: To w tym momencie zapraszamy państwa na krótką muzyczną przerwę.

0: Wracamy do programu samorządowego. Przypomnę, że dziś z radiowym mikrofonem odwiedzamy Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, czyli popularnego ogrodnika. Panie dyrektorze, już pan wywołał właśnie tych ósmoklasistów do tablicy. Rzeczywiście rozpoczął się ten szczególny czas w roku, czyli rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Dla ogrodnika taką symboliczną datą był ten 16 kwietnia, czyli dzień otwarty. Jak on przebiegał w tym roku?
1: 16 kwietnia postanowiliśmy zrobić w szkole coś takiego jak dzień otwartych drzwi. Tego dnia mógł nas odwiedzić każdy ósmoklasista, rodzic, nauczyciel, bo chcieliśmy przyszłym uczniom klas ponadpodstawowych umożliwić zwiedzenie naszej szkoły, a także pomóc w wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Staraliśmy się zaprezentować jak najlepiej wszystkie kierunki kształcenia, jakie mamy w szkole. No tutaj w tą akcję bardzo szeroko włączył się samorząd uczniowski pod kierunkiem pani profesor Pauliny Zych. Korzystając z okazji, nie sposób za to pani Paulinie podziękować. Dziękuję pani bardzo.
2: Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Pan dyrektor wspomniał o tym, że chcieliśmy pokazać kandydatom, czyli tym ósmoklasistom, rodzicom, całej społeczności, jakie mamy kierunki, ale ja bym dodała jeszcze, że zależało nam bardzo, żeby pokazać to, jak my tutaj żyjemy w tej społeczności ogrodnika, to jakie mamy relacje, jakie są relacje między nauczycielami, uczniami, rodzicami, bo rzeczywiście mam wrażenie, że to nas bardzo wyróżnia jako szkołę, że jest to wzajemny szacunek, empatia, zrozumienie i myślę, że dlatego tak dużą popularnością cieszy się nasza szkoła.
1: Szkoła to nie mury, to nie budynek, to ludzie, którzy tą szkołę budują, a u nas atmosfera zarówno w Radzie Pedagogicznej, jak i wśród uczniów jest naprawdę bardzo dobra, o czym świadczą wyniki naboru do klas pierwszych z ubiegłych lat. Były takie oddziały, gdzie mieliśmy nawet 3 kandydatów na jedno miejsce, co chyba dobrze świadczy o naszej pracy jako pracy nauczycieli i o atmosferze, jaką wspólnie z naszymi

0: sprytu. Mamy też zespół krwiodawców, zespół wolontariatu. Także duży sukces, bardzo dużo się działo na tych targach. Po zakończonych targach uczniowie udawali się jeszcze na spacer po naszej szkole. Wiem też, że w jednej z pracowni gastronomicznych był festiwal pizzy, więc mogli spróbować pysznej pizzy. Mogli też zobaczyć zapowiedź tego przedstawienia, o którym wspominałam wcześniej, Królew po niemiecku. Także dużo się działo i mam nadzieję, że na długo pozostaniemy w pamięci naszych gości.
1: O samej ofercie oświatowej na rok szkolny 2026-2027 w szczegółach oczywiście warto poczytać, czy to w internecie, ale zainteresowani na pewno już w ręku mają ulotkę szkoły, ale co chcielibyśmy podkreślić, to współpraca z uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi czy przedstawicielami świata biznesu. To właśnie te kontakty wpływają zarówno z jednej strony na wiedzę, którą uczniowie otrzymują w murach szkoły, a z drugiej strony pozwalają poszerzać te perspektywy, czy to podczas praktyk, czy staży lub innych wydarzeń, które odbywają się właśnie z tymi partnerami.
0: Tak, dokładnie, w zupełności się z panem zgadzam. I tak wiele naszych kierunków współpracuje właśnie z takimi partnerami. I tak na przykład Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technik Agroogrodnictwa współpracuje ściśle z SGGW. Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej jest objęte patronatem Społecznej Akademii Nauk. Nasz Biolchem, czyli klasa biologiczno-chemiczna, bardzo ściśle współpracuje z Warszawską Akademią Medyczno-Techniczną Nauk Stosowanych w Warszawie.
2: Najmłodszy z naszych kierunków, bo funkcjonujący w szkole zaledwie od 8 lat, technik eksploatacji portów i terminali, współpracuje z największą firmą usług handlingowych w Polsce. Myślę tutaj o firmie LS Airport Services, która obsługuje większość lotnisk w naszym kraju. No i już ponad 60 uczniów klas trzecich i czwartych tego technikum miało możliwość odbyć praktykę zawodową na lotnisku imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Współpraca na terenie kraju rozwija się bardzo prężnie, ale cieszymy się również, że nasza szkoła posiada akredytację aż do roku 2028 na organizację wyjazdów zagranicznych zarówno dla uczniów liceum ogólnokształcącego, jak i dla uczniów technikum. Uczniowie technikum mają możliwość odbycia praktyk zawodowych za granicą. Odwiedziliśmy już takie kraje jak Grecja, Włochy, Francja, Litwa. W planach mamy Hiszpanię. Mam nadzieję, że ten projekt Erasmus+ będzie nadal się rozwijał w naszej szkole.
1: A oczywiście po więcej informacji o samej szkole zapraszamy do odwiedzenia czy to strony internetowej zsogrodnik.powiatsłuchacze.pl czy profilu szkoły w mediach społecznościowych. A ja przypomnę, że dziś odwiedziliśmy Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie. A co słychać w szkole i do szkoły zaprosili państwa dyrektor pan Marek Wernicki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję. Jeżeli można, to jedno zdanie, bo jest nam bardzo głupio, bo gdy mówiliśmy o konkursie na Maluj Wincenta, nie podziękowaliśmy Radiu Niepokalanów za objęcie patronatem tego konkursu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: To dla nas czysta przyjemność, ale jeszcze w programie samorządowym wzięli udział pan Radosław Frankowski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę. Do widzenia.
1: Oraz pani Paulina Zych. Bardzo dziękuję.
0: Ja również dziękuję.
1: To w tym momencie zapraszamy państwa na krótką muzyczną przerwę.
4: Szare bloki, żółty bóg.

0: Wracamy do programu samorządowego po muzycznej przerwie. I tak jak nasz słuchacz uważny mógł zauważyć, przewijała się w tej piosence postać kardynała Stefana Wyszyńskiego. I to nieprzypadkowo, bo właśnie zmieniamy miejsce i nie tematykę, bo pozostajemy w klimacie szkolnym, ale jesteśmy w zespole szkół imienia prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Teresinie. Jest z nami dyrektor szkoły, pan Krzysztof Paradowski. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
0: No właśnie, panie dyrektorze, ten utwór muzyczny to było takie zwieńczenie pożegnania absolwentów. 5 lat w szkole to na pewno masa historii, powodów do wzruszeń. Jak wyglądało to pożegnanie tegorocznych absolwentów?
1: Zanim o samym zakończeniu absolwentów uczniów klas piątych, to chciałbym też nawiązać do samego utworu. Jest on utrzymany w klimacie takim nostalgicznym, natomiast bardzo ważny jest tekst, którym prymas tysiąclecia kardynał Wyszyński przekazuje młodzieży bardzo cenne rady. Macie się nie poddawać, macie dążyć do swoich celów, natomiast macie szanować drugiego człowieka. Pamiętaj, aby być człowiekiem przez całe życie. I tutaj my staramy się naszej młodzieży wpajać właśnie te wartości. Rozpoczynając naukę w naszej szkole, dostali od nas taką pierwszą lekcję. Macie konsekwentnie dążyć do celu. Natomiast nie wolno wam się poddawać. Macie tych ludzi, których spotykacie na co dzień, szanować. Macie się wzajemnie wspierać. I te wartości, myślę, że na końcu też wybrzmiały. Samo zakończenie utrzymane były właśnie w takim charakterze. Nie zabrakło łez, nie zabrakło wzruszeń. Była to bardzo taka klimatyczna uroczystość, bardzo rodzinna. Uczestniczyli w niej uczniowie też młodszych klas, oprócz absolwentów. No dając pewne też takie świadectwo, że jesteśmy tutaj wspólnotą, wspieramy się i oprócz tego, że staramy się na co dzień pokonywać pewne bariery, jeżeli chodzi o własne ograniczenia, no to nie zapominamy o tym drugim człowieku, tworząc pewną taką wspólnotę, jak ja to mówię, rodzinę w zespole szkół w Teresinie.
0: My też spotykamy się w takim szczególnym dla szkół ponadpodstawowych czasie, bo dziś o 9 rano uczniowie usłyszeli to hasło, arkusze w dłonie, długopisy w dłonie, rozpoczynamy egzamin maturalny. Panie dyrektorze, jakie emocje też tak z perspektywy właśnie gabinetu dyrektora panują w szkole?
1: Mój dzień dzisiaj rozpoczął się mniej więcej o godzinie 4 rano, a o 5 byłem już tutaj w szkole, aby przyjąć egzaminy maturalne. Jest to trudny czas taki logistyczny, ponieważ po napisaniu tych matur, te matury muszą tego dnia wyjechać ze szkoły, oczywiście odpowiednio zapakowane i opisane. Także tak, jeżeli chodzi o logistykę. Gdzieś po drodze pojawiają się emocje, uczniowie też mocno zestresowani, natomiast staramy się ich również na tym etapie wspierać. Te emocje udzielają się również wychowawcom, którzy gdzieś cały czas, pomimo tego, że uczniowie już wyfrunęli ze szkoły, łączą się z tymi swoimi wychowankami, trzymają mocno kciuki. Oprócz tego, że tutaj ta matura gdzieś na terenie szkoły jest pisana, to obowiązują pewne procedury, które muszą być przestrzegane, czyli stały kontakt tutaj z instytucjami nadzorującymi. Od kilku lat mamy też obowiązek współpracy z policją w tym obszarze, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Także zapewniamy wszystkie te zapisy proceduralne tak, aby ten uczeń nie musiał się o to martwić. Jedynym jego zmartwieniem jest to, żeby tą maturę napisać, a że tak będzie, jestem przekonany.
0: Na pewno logistyka w szkole, która ma przecież w swojej ofercie technikum logistyczne, nie może być niedopracowana. Także wierzymy w to, że te egzaminy maturalne będą przebiegały oczywiście zgodnie ze wszystkimi standardami, ale właśnie myśląc też o szkole XXI wieku, to oczywiście to nie są tylko zajęcia lekcyjne, to też są rozmaite wydarzenia i programy, które powodują, że ta nauka jest ciekawa, ale też myśląc o przyszłości i o nowym pokoleniu uczniów, to zorganizowaliście bardzo ciekawe warsztaty, które właśnie miały przybliżyć ofertę szkoły młodszym uczniom.
1: Tak, nowoczesna szkoła bardzo często odchodzi już od tradycyjnej tablicy i tutaj nauka przez praktykę to jest też nasze takie hasło. Zawodowa przyszłość zaczyna się u nas w Zespole Szkół w Teresinie i właśnie na to kształcenie zawodowe nastawiamy bardzo duży nacisk. I o tym, żeby uczniowie chętnie wybierali te kierunki techniczne, no zabiegamy już w szkołach podstawowych. Śmieję się, bo ostatnio odwiedziły nas nawet przedszkolaki, które widziały ten sprzęt i były zachwycone. I myślę, że czym ta skorupka za młodu, to później to tak naprawdę może przynieść takie realne efekty. Przez cały marzec w naszej szkole organizowane były warsztaty dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Uczestniczyli w nim uczniowie klas ósmych, bo ponieważ to przed nimi stoi ten trudny wybór wyboru szkoły. Jednym z punktów tych warsztatów było doradztwo zawodowe, ponieważ są te zajęcia organizowane u nas, ale zależy nam na tym, żeby uczniowie byli dobrze zdefiniowani. Ja bardzo często mówię o tym, że uczniowie nie do końca są przekonani nad wyborem swojej szkoły. Moja praktyka zawodowa dowodzi, że we wrześniu, w październiku mnóstwo osób wraca do tego Teresina z prośbą: panie dyrektorze, chcemy się uczyć w waszej szkole. Niestety proces rekrutacyjny tak, a nie inaczej wygląda, że zamykany jest bardzo często właśnie już w sierpniu i tych miejsc fizycznie nie ma. No w tym roku musieliśmy niestety sporo osób odesłać. Zainteresowanie naszą szkołą było bardzo duże. Otworzyliśmy 5 oddziałów bardzo pełnych, ponad 30 osób w niektórych klasach, więc zainteresowanie szkołą jest bardzo duże i to też tak naprawdę widać już po warsztatach tegorocznych. Ja pamiętam, jak ruszaliśmy z pierwszą edycją tych warsztatów, to mieliśmy 30 kandydatów, żeby zobaczyć, czym jest kształcenie zawodowe. Dzisiaj chętnych było więcej niż miejsc. Przyjęliśmy 500 uczniów w tym czasie, kilku spotkań w marcu i wydaje mi się, że to też jest w jakiś sposób skala tego, w jaki sposób nasza szkoła oddziaływuje na tą społeczność nie tylko lokalną, jeżeli chodzi o nauczanie zawodowe. Oprócz tego doradztwa zawodowego, o którym mówiłem, w szkole odbywały się warsztaty już stricte zawodowe, czyli można było wcielić się w rolę elektryka czy pracownika odnawialnych źródeł energii, popracować troszeczkę z układami elektrycznymi. Można było popracować w branży technologii żywności i ugotować coś smacznego i wykorzystać sprzęt, który w szkole się znajduje. Można w końcu było zaplanować pewne działania logistyczne, optymalizować procesy i to też można było w ciągu takich warsztatów zrobić. Integralną częścią tego spotkania w szkole jest też pokazanie tego, o czym mówiliśmy na samym początku, czyli pokazanie tego, że oprócz tego, że jesteśmy szkołą rozrastającą się, jest nas w szkole coraz więcej. Od początku mojej kadencji to już jest podwojenie liczby uczniów w naszej szkole. To jednak w dalszym ciągu zachowujemy ten taki rodzinny charakter. Uczniowie nie są anonimowi, do wszystkich podchodzimy z życzliwością i mówimy o tym, że przewalić się to nie jest nic złego. Błędy są po to, żeby się na nich uczyć. Każdy uczeń ma prawo do tego, żeby popełniać błędy, takich jak i w życiu dorosłym też te błędy popełniamy. Nauką jest tylko to, żeby nauczyć się z tych błędów korzystać.
0: A w muzycznej przerwie zapraszamy na kolejny utwór, który jest efektem tej współpracy właśnie uczniów zespołu szkół w Teresinie ze sztuczną inteligencją.

0: Wracamy po muzycznej przerwie. Ten utwór miał za to przybliżyć ofertę zespołu szkół w Teresinie na ten nowy rok szkolny, ale też właśnie powiedzieć tym młodszym, co ich czeka w szkole, jeśli zdecydują się właśnie tu złożyć swoje dokumenty. Panie dyrektorze, wiemy już, że kształtowanie takiej oferty dydaktycznej to jest duże wyzwanie, bo to jest reagowanie na bieżące potrzeby rynku pracy. Jak wygląda ta oferta na rok szkolny 2026-2027?
1: No tak jak tutaj wcześniej mówiłem, zawodowa przyszłość zaczyna się u nas w Zespole Szkół w Teresinie. Uczymy na kierunkach technicznych, w technikum oraz w szkole branżowej pierwszego stopnia. I tak w technikum mamy technikum mechaniczne, logistyczne, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technika urządzeń systemów energetyki odnawialnej, technika elektroenergetyka transportu szynowego oraz technika technologii żywności. Mamy też w ofercie technika spawalnictwa. To są technika, do których serdecznie zapraszam. Oprócz tego w szkole w ofercie znajdują się kierunki w szkołach branżowych pierwszego stopnia, więc kierowca mechanik, magazynier logistyk, elektryk i ślusarz, czyli taki mechanik, który potrafi pracować również na warsztacie, nie tylko dorabiać klucze, proszę nie mylić z pojęciem, ale to też jest osoba, która włączy tokarkę, będzie toczyła, frezowała i proszę nie bać się tego zawodu. Nasze kształcenie zawodowe to nie tylko Polska, nie tylko warsztaty, coraz lepiej wyposażone, myślę, że innowacyjne w obszarach, ale też staramy się uczniów wysyłać na zagraniczne staże, praktyki i szkolenia zawodowe. I tutaj muszę powiedzieć, że naprawdę analizując informację tą zwrotną od uczniów, opiekunów, ale też partnerów tych takich zagranicznych, no nie mamy się czego wstydzić. Ostatnie staże we Włoszech, wcześniej Grecja, teraz już rekrutujemy młodzież na staże we Francji. Także cała Europa przed nami i myślę, że tutaj z każdego miejsca, którego wracamy, uczymy się czegoś nowego. Polscy fachowcy to fachowcy bardzo dokładni, cenieni na Zachodzie i myślę, że to też jest pokłosie tego, że jako nauczyciele przestrzegamy przede wszystkim bezpieczeństwa w pracy i tej dokładności, która jest wysoko ceniona za granicą. W naszej szkole uczniowie na każdym kierunku mają zwiększoną liczbę zajęć praktycznych, czyli tych zajęć praktycznych mają więcej niż zajęć teoretycznych. I to też jest takie rozwiązanie, wydaje mi się, słuszne, ponieważ trzeba umieć wykonać swoją pracę, trzeba być efektywnym i uczymy konkretów. No, nasi uczniowie, którzy kończą tą szkołę, są fachowcami w swojej branży.
0: Ale też patron szkoły zobowiązuje, aby szkoła to nie była tylko nauka, ale również taka aktywność, czy to sportowa, czy społeczna. Na to też kładziecie nacisk i również na to, aby w tym wszystkim przekazywać te ponadczasowe wartości.
1: Oczywiście nie jesteśmy społecznością hermetyczną. To, o czym mówiliśmy, jesteśmy rodziną. Rodziną, która bardzo ceni swoich sąsiadów. Współpracujemy z okolicznymi stowarzyszeniami, instytucjami, urzędami, z parafią, czy tutaj w Niepokalanowie, czy w Szymanowie. Staramy się tak naprawdę odpowiadać na zapytanie, prośbę i zawsze nieść tą pomoc, ponieważ ja jestem tak nauczony, że w bliskim sąsiedztwie to też jest rodzina i staramy się do tych projektów przyłączać. Ostatnio wspólnie z gminą Teresin sadziliśmy tutaj drzewa. Wiemy, że to akcja bardzo słuszna i potrzebna tutaj też nam jako mieszkańcom, więc z otwartością, pomimo tego, że były to zajęcia w sobotę, spotkanie w sobotę, no znalazło się bardzo dużo chętnych uczniów, łącznie z wolontariuszami i łącznie z opiekunami wolontariatu. No poszli sadzić te drzewa, co też spotkało się z taką dużą aprobatą organizatorów. Często też uczestniczymy w takich nabożeństwach, czy pielgrzymkach, czy takich spotkaniach też organizowanych tutaj przez stowarzyszenia, ale też i tutaj parafię w Niepokalanowie. Więc myślę, że tutaj mamy taką w sobie już zakrzewioną potrzebę współpracy i to, co mnie w zasadzie od samego początku jako dyrektora, jako nauczyciela tej szkoły też pozytywnie zaskoczyło, że tutaj tak zawsze było. I jak się wchodzi do nas, do Teresina, to każdy czuje, że to są ludzie życzliwi i chętni do współpracy, do pomocy. No chyba nie zdarzyło się też tak, że jak ktoś przyszedł do mnie z prośbą, to to odmówiłem, bo wydaje mi się, że tak trzeba tutaj po prostu współpracować. Więc nauka to jest tylko jeden z elementów tego wychowania młodego człowieka, czego dzisiaj wydaje mi się troszeczkę brakuje. I ja też to bardzo szeroko podkreślam, że no, jestem w pięknym miejscu. No, mam zaszczyt zarządzać wspaniałą placówką, która stale się rozwija i te walory swoje również pozaedukacyjne może szerzyć nie tylko w naszej placówce, ale też w całym regionie.
0: Kulminacją albo prezentacją tych wartości rodzinnych jest piknik zawodowy, który odbędzie się 16 maja i my serdecznie dołączamy do zaproszenia na to wydarzenie. Co wtedy będzie się działo w Zespole Szkół w Teresinie?
1: To jest w ogóle fajna już kolejna edycja wydarzenia. 16 maja spotykamy się w Zespole Szkół w Teresinie. Od godziny 10 do 14 będziemy uczestniczyli w przepięknym wydarzeniu. Oprócz tego rodzinnego klimatu pikniku i grillowania i zabawy, muzyki, będziemy też starali się przekazać pewne wartości, również te potrzebne w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej, czyli dla młodych ludzi, którzy już będą w tym czasie na etapie rekrutowania do szkół średnich, bo przypominam, że młodzi uczniowie klas ósmych będą już po egzaminach ośmoklasisty, będą mogli przyjść do nas i skorzystać też z porad doradcy zawodowego, który podpowie, czy kierunki, które oferujemy, odpowiadają preferencjom tym młodych ludzi. Będzie też punkt rekrutacyjny. Będzie można złożyć dokumenty, zapytać, wyjaśnią nasi tutaj pracownicy, podpowiedzą, jak z tej rekrutacji skorzystać. I to jest bardzo fajna rzecz, ponieważ nie zostawiamy tego ucznia samego, tylko będzie mógł skorzystać i tutaj zalogować się przy wsparciu naszych pracowników do platformy i już być zrekrutowanym. Później te kolejki są naprawdę dużo, więc warto wykorzystać ten 16 maja. Będą też w końcu pracodawcy, którzy ze szkołą współpracują, którzy dołączają też do naszej bardzo już, bym powiedział, dużej rodziny. Firmy, które szkołę wspierają w zakresie nie tylko praktyk zawodowych i staży, ale też w zakresie przekazywania nowoczesnego sprzętu tutaj na potrzeby dydaktyczne szkoły, czy wręcz tworzenie całych pracowni edukacyjnych, jak chociażby pracownia technologii żywności, której sprzęt zakupiono ze środków firm współpracujących ze szkołą. I to jest między innymi Polskie Młyny, firma Bakoma, firma Greiner, firma Białuty, które przekazały tutaj sprzęt na potrzeby edukacyjne szkoły. Do tej dużej rodziny dołącza też Centralny Port Komunikacji, który widzi w szkole takie miejsce strategiczne, jeżeli chodzi o dalsze działania rozwojowe. I też będzie można z pracownikami firmy porozmawiać i zastanowić się, w którym kierunku tą edukację dalej kierować. Będą też mniejsze podmioty, nie mniej ważne, które szkoły wspierają, które są naprawdę nieocenionymi takimi partnerami. Będzie bank spółdzielczy, podpowie troszeczkę, jak finansować, jak inwestować środki, żeby nie tylko zarabiać, ale też pomnażać ten swój kapitał. Będą zaprzyjaźnione stowarzyszenia, fundacje, które nas wspierają. No, myślę, że będą też media, które będą to wydarzenie szeroko komentować i zapraszam Państwa zainteresowanych, zobaczyć można wtedy, jak szkoła się zmieniła przez ten czas i czy wszystko, o czym mówię, jest prawdą.
0: Sobota, 16 maja w godzinach 10-14 Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Teresinie przy Alei Dwudziestolecia 12. Serdecznie i my zapraszamy. A o tych najważniejszych i najciekawszych sprawach właśnie z życia szkoły i o tym, co szkoła ma do zaoferowania najmłodszym swoim przyszłym uczniom, opowiedział nam dziś dyrektor pan Krzysztof Paradowski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. A o szczegóły wydarzenia zapraszamy Państwa na naszą stronę szkoły zspowiadsochaczew.pl.
0: Michał Śmigielski, do usłyszenia.

0: Głos z Puszczy. Odkrywamy tajemnice Kampinoskiego Parku Narodowego.
1: Puszcza Kampinoska, szczególne miejsce na mapie Polski, położone tuż przy stolicy naszego kraju. Las, który oddycha historią i szepcze głosem przyrody. Zapraszamy Was dziś, drodzy radiosłuchacze, na audycję, w której odkryjecie tajemnice puszczy. Od piaszczystych wydm, przez ciche bagna, aż po ścieżki, które uczą nas uważności. Usłyszycie o zwierzętach, które są strażnikami tego miejsca, o roślinach, które tworzą zielony fundament życia. To spotkanie z przyrodą, która karmi wiedzą, koi zmysły i przypomina, że jesteśmy jedynie częścią większej całości. Dołączcie, by posłuchać, jak Kampinoski Park Narodowy opowiada swoje historie, jak odkrywa przed nami swoje tajemnice. Zapraszam, Magdalena Kamińska.
0: W każdy wtorek o godzinie 9:15 na antenie Radia Niepokalanów.

0: Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże. Owa miłość, łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga. Koronka do miłosierdzia Bożego. Codziennie o 15:00.
1: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.

0: W sobotę pogrzeb arcybiskupa Józefa Michalika. Iran reaguje na amerykańską operację pod hasłem Wolność. Polacy coraz częściej na chorobowym. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. W wieku 85 roku życia, 61 roku kapłaństwa i 39 roku biskupstwa zmarł wczoraj arcybiskup Józef Michalik, emerytowany metropolita przemyski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w latach 2004-2014. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 8 i 9 maja. Jak poinformował arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski, eksporta rozpocznie się w piątek o 14 procesją z domu biskupiego do archikatedry przemyskiej. O 15 będzie sprawowana Eucharystia żałobna. Pogrzeb odbędzie się w sobotę.
1: O godzinie 9.30 będzie modlitwa przy trumnie odprawiona przez przedstawicieli Kościoła grecko-katolickiego. O godzinie 10 będzie modlitwa różańcowa. Potem przewidziane są krótkie przemówienia przedstawicieli władz świeckich, a o godzinie 11 uroczysta msza święta, podczas której homilię wygłosi przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda.
0: Arcybiskup Józef Michalik w ramach episkopatu przez wiele lat przewodniczył m.in. Komisji do Spraw Duszpasterstwa Akademickiego. Kierował także innymi gremiami episkopatu, m.in. związanymi z laikatem, Akcją Katolicką i Polonią. Iran grozi, że jeśli amerykańskie siły wpłyną do cieśniny Ormus, to zostaną tam zaatakowane. Tak Teheran zareagował na zapowiedź Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone będą eskortować jednostki, które utknęły w cieśninie. Chodzi o 2000 statków z 20 000 marynarzy na pokładach. Prezydent Stanów Zjednoczonych przekazał, że pomoże im opuścić cieśninę ze względów humanitarnych, bo na wielu z jednostek zaczyna brakować jedzenia. W operacji Wolność ma wziąć udział 15 000 amerykańskich żołnierzy oraz ponad 100 samolotów.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Chorujemy coraz więcej i dłużej. Wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na zwolnieniach lekarskich spędziliśmy w minionym roku o 500 000 dni więcej niż rok wcześniej. Do ZUS-u trafiło w ubiegłym roku 27,5 miliona zaświadczeń, co oznacza, że co drugi ubezpieczony skorzystał z L4, a przeciętne zwolnienie trwało 11 dni, informuje Beata Kopczyńska, rzecznik ZUS w województwie śląskim.
3: Choć ogólny czas trwania absencji rośnie, to coraz częściej korzystamy ze zwolnień krótkoterminowych. W 2025 roku wystawiono 9 800 000 zwolnień trwających do 5 dni i to wzrost o 0,2% w porównaniu do roku 2024, z czego 1 800 000 stanowiły zwolnienia jednodniowe.
0: Najczęstszą przyczyną niezdolności do pracy pozostają choroby układu mięśniowo-szkieletowego, jednak niepokojący jest szybki wzrost zwolnień związanych z pogarszającym się zdrowiem psychicznym. Wandalizm w polskiej Jerozolimie. Satanistyczne napisy pojawiły się na kaplicach w Kalwarii Zebrzydowskiej. Każdy atak na to miejsce jest uderzeniem w naszą wspólną historię i wartości, czytamy w specjalnym oświadczeniu opiekujący się sanktuarium Bernardyni. Zgłosili sprawę na policję, poprosili też pielgrzymów i mieszkańców okolicy o szczególną czujność.
4: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
5: Błękitne granie.
6: Reklama.
7: Jak było na basenie?
8: Super, ale chyba znowu mamy problem.
7: Kurzajki? Mamy na to sprawdzone rozwiązanie. Brodacid, lek bez recepty, który pomógł nam już wiele razy. Jak zawsze przeprowadzimy kurację w domu, bez bólu i z łatwością. A substancje czynne leku Brodacid, kwas salicylowy i kwas mlekowy, zrobią swoje.
9: I wracamy na basen!
7: Brodacid. Po kurzajkach ani śladu.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Po reklamie.

0: Głos z Puszczy. Odkrywamy tajemnice Kampinoskiego Parku Narodowego.
1: Puszcza Kampinoska, szczególne miejsce na mapie Polski, położone tuż przy stolicy naszego kraju. Las, który oddycha historią i szepcze głosem przyrody. Zapraszamy Was dziś, drodzy radiosłuchacze, na audycję, w której odkryjecie tajemnice puszczy. Od piaszczystych wydm, przez ciche bagna, aż po ścieżki, które uczą nas uważności. Usłyszycie o zwierzętach, które są strażnikami tego miejsca, o roślinach, które tworzą zielony fundament życia. To spotkanie z przyrodą, która karmi wiedzą, koi zmysły i przypomina, że jesteśmy jedynie częścią większej całości. Dołączcie, by posłuchać, jak Kampinoski Park Narodowy opowiada swoje historie, jak odkrywa przed nami swoje tajemnice. Zapraszam, Magdalena Kamińska.
0: W każdy wtorek o godzinie 9:15 na antenie Radia Niepokalanów.

0: Możecie nas słuchać na całym świecie pod internetowym adresem www.radioniepokalanow.pl.
1: Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Katowice. W technologii DAB Plus nas usłyszycie. I na całym świecie, gdzie tylko chcecie. Online, w internecie.
0: Z całego serca zapraszamy. Słuchajcie nas. Franciszkańskie Radio Niepokalanów.

jedyną spotkać miłość, choćby wiek się żyło. Łatwiej znaleźć złoty trzon. Więc nastawiaj ucha, gdy do drzwi ktoś puka. Może to twój

0: ruszeniem społecznym.
1: Zwracamy się z prośbą do miłych słuchaczy Radia Niepokalanów, którzy lubią pomagać innym ludziom w ich niedoli. Potrzebujemy wolontariuszy na turnus rekolekcyjny dla osób niepełnosprawnych od 24 do 30 sierpnia 2026 roku. Rekolekcje będą się odbywały w Domu Rekolekcyjnym Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie Lasku.
2: Dojazd wolontariusza na własny koszt, pobyt, czyli nocleg i wyżywienie, płacą uczestnicy rekolekcji, to znaczy osoby niepełnosprawne.
1: Mile widziane osoby młode, w pełni sprawne fizycznie i psychicznie. Oczekujemy zarówno osób, które już miały doświadczenie pracy z osobami niepełnosprawnymi, jak również tych, które nie miały takiego doświadczenia. Postaramy się nauczyć te osoby podstawowych zasad pomocy i opieki nad naszymi braćmi i siostrami niepełnosprawnymi. Prosimy o zapisywanie się na rekolekcję pod numerem telefonu 505 921 345 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 16:30. Informacje szczegółowe o rekolekcjach można znaleźć na stronie lasek.niepokalanów.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.

Moi kochani, to ja, ojciec Michał Nowak, franciszkanin. Możecie nas słuchać przez cały rok. No, wprawdzie nie oglądać, ale powiedzmy sobie szczerze, nie ma za bardzo na co patrzeć. Słuchać natomiast możecie nas w każdą niedzielę. W audycji cyklicznej na antenie Radia Niepokalanów, którego możecie słuchać na całym świecie pod internetowym adresem www.radionepokalanow.pl. Tam, w tym radio, w każdą niedzielę o godzinie 11.10 i o 21.30 jest emitowana audycja Między nami homiletami, czyli ćwierć tony z ambony. Nazywa się dość zabawnie, ale bardzo prawdziwie. Realizuje ją nas dwóch, to znaczy ja i mój serdeczny przyjaciel, ojciec Maciej Baron, werbista. Spotykamy się nad słowem niedzielnym, nad Ewangelią niedzielną, próbując uczynić ją bardziej zrozumiałą dla nas i dla was. Razem mamy pewnie gdzieś ćwierć tony, stąd i tytuł audycji. Zapraszam was z całego serca do słuchania tejże audycji, przypomnę, na antenie Radia Niepokalanów o godzinie 11.10 lub 21.30 w każdą niedzielę oraz możecie również odsłuchać audycje archiwalne i bieżące na serwisie Spotify, szukając podcastu o dokładnie tym samym tytule. Między nami homiletami, czyli ćwierć tony z ambony. Jeśli chcecie dołączyć do nas, z całego serca zapraszamy. Słuchajcie nas. Między nami homiletami, czyli ćwierć tony z ambony. Franciszkańskie Radio Niepokalanów.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Pokój i dobro. Drodzy słuchacze Radia Niepokalanów, nasi przyjaciele, ponawiam swoją prośbę, apel o pomoc w utrzymaniu naszej rozgłośni. W minionym tygodniu zebraliśmy od Was 8373 zł. Moi drodzy, koszt utrzymania miesięcznego to około 100 tysięcy złotych. Prosimy wszystkich, którzy mogą, by dołożyli cegiełkę do utrzymania Radia Niepokalanów. Za modlitwę i ofiarę składamy serdeczne Bóg zapłać Wam wszystkim. Z darem modlitwy i pamięci ojciec Grzegorz Klimczyk, dyrektor Radia Niepokalanów.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Będziesz zbierać kwiat, będziesz się uśmiechać, będziesz liczyć kwiat.

0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Jego imię nie ma związku z ogniem. Jeżeli już, to raczej z kwitnieniem, co się zresztą ładnie wpisuje w dzień wspomnienia przypadający akurat 4 maja. Także opis jego męki, spisany po raz pierwszy około wieku VIII, nie akcentuje żadnych elementów, które miałyby wskazywać na to, że święty Florian to postać jakoś szczególnie związana z ogniem. Gdyby szukać w tym tekście jakichś odniesień do płomieni, to byłaby to raczej płomienna miłość do uczniów Chrystusa i do jego samego, bo tylko tak można zinterpretować opowieść o pewnym rzymskim legioniście, który na wieść o aresztowaniu 11 chrześcijan na mocy edyktu cesarza Dioklecjana sam udaje się do Lauriacum w okolicach dzisiejszego Wiednia i przyłącza do nich. W konsekwencji swej decyzji ponosi śmierć przez utopienie. Dnia 4 maja 304 roku na moście na rzece Anizie ustawiono zatem pobitego i zmaltretowanego 12 więźnia z przywiązanym u szyi kamieniem. Gdy święty Florian zaczął się modlić, jeden z oprawców strącił go w rwący nurt rzeki. I to wszystko. Zatem nie ma w tej historii innego ognia niż wspomniany żar miłości do Boga i bliźnich, bo ogień w tej historii pojawia się dopiero w 1528 roku i nie w Austrii, tylko w Polsce, gdzie potężny pożar niszczy doszczętnie sporą część Krakowa, oszczędzając jedynie kościół świętego Floriana na Kleparzu. Drewnianą konstrukcję, która przetrwała piekło pożogi, skrywając w sobie relikwie dzisiejszego patrona. I odtąd dla wiernych święty Florian stał się obrońcą przed ogniem, obrońcą tak domów, jak i ludzi, którzy z ogniem musieli mierzyć się na co dzień, a więc hutników, kominiarzy, a przede wszystkim strażaków, których hełm na pierwszy rzut oka nawiązuje do owych rzymskich tradycji z czasów ich patrona.
0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

Zgodnie z zapowiedzią już za kilkanaście minut przeniesiemy się do krakowskich Łagiewnik. Zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego. Dziś dobremu Bogu polecamy następujące intencje. Prosimy o uzdrowienie i Bożą opiekę dla Kingi, o pomyślne rozwiązanie trudnej sytuacji życiowej, psychicznej i finansowej dla Eweliny, w intencjach Panu Bogu znanych dla Grażyny, o błogosławieństwo Boże, o światło Ducha Świętego oraz opiekę niepokalanej dla Karola, aby niepokalana przeprowadziła Karolinę przez wszelkie trudności życiowe i zdrowotne, o pomyślne leczenie dla Jana, o zdrowie i zgodę w jego domu, o sakrament małżeństwa dla córki, o łaskę uzdrowienia po wypadku dla Grażyny Maczugowskiej i światło Ducha Świętego dla lekarzy, o powrót do zdrowia po operacji i potrzebne łaski dla Kamila, za świętej pamięci Alicję, Jana i Marka Rogalskich, o uratowanie wzroku dla Violetty, o powrót do zdrowia po ciężkiej operacji dla pani Eli, o niebo dla świętej pamięci Pawła Książka, Bronisławy i Marka Marciniaków, o zdrowie Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Niepokalanej i Szkapleżnej dla Kasi z okazji imienin, o uzdrowienie, o Boże prowadzenie, opiekę Niepokalanej świętego Maksymiliana dla Małgorzaty, Rity, Mai, Dominika i Emila, o radość nieba dla świętej pamięci Janiny i Adama, rodzeństwa, dziadków, krewnych, przyjaciół i znajomych, o pomyślne załatwienie trudnych spraw mieszkaniowych związanych ze sprzedażą i kupnem mieszkania. Niech to wszystko przebiega sprawnie i przejrzyście, zwłaszcza kwestie formalne i finansowe, a nowy dom niech będzie miejscem przyjaznym i spokojnym. O zdrowie dla Eugeniusza, Grażyny i Anny, o dobrą pracę dla syna Krystiana, o pomyślne zdanie egzaminu maturalnego dla Magdaleny i Janka, o powrót do zdrowia dla Teresy z Łodzi, o zdrowie dla Janiny Rogalskiej, o zaakceptowanie swojej biologicznej płci dla naszej córki Małgorzaty, o ulgę w cierpieniu i dobrą śmierć dla mamy Cecylii, o radość życia wiecznego dla świętej pamięci Jana Rybiszewskiego i Mariana Łukasiaka, w intencjach Panu Bogu znanych dla Janiny, o światło Ducha Świętego i zdanie matury dla dzieci, o zdrowie Boże błogosławieństwo i obfite łaski dla Henryka Dąbrosz i jego rodziny, za zmarłych z rodzin Dąbrosz i Sych, o światło Ducha Świętego i pomyślne zdanie matury dla Julii, o zdrowie i dobre wyniki badań dla Karoliny, o zdrowie i potrzebne łaski dla Alicji Walenciak, o uwolnienie od nałogu i nawrócenie dla Damiana, o Boże błogosławieństwo, pokój serca i zgodę w rodzinie dla Teresy, o dobre wyniki badań dla Janusza, o zdrowie, miłość, zgodę w rodzinie dla Ewy, o niebo dla świętej pamięci Tadeusza z rodzicami, braćmi i bratową. Ojcze Maksymilianie i Ojcze Wenanty, wyproście u Jezusa Miłosiernego potrzebne łaski i błogosławieństwa dla małżeństwa Lidii i Jacka, ich dzieci i wnuka. Prosimy o uzdrowienie z ciężkich chorób i potrzebne łaski dla Krzysztofa Gurgula, o zdrowie Boże błogosławieństwo i obfite łaski dla Andrzeja Kaczmarka i jego bliskich, o radość życia wiecznego dla świętej pamięci Pawła Boguckiego, za świętej pamięci Edwarda i Natalię Kowalczyk i zmarłych z rodziny Kowalczyków, Romana Sznurowskiego, zmarłych z rodzin Milskich i Galów oraz świętej pamięci Marianne Fischer. O zdrowie i nawrócenie dla rodziny Leśniewskich, o światło Ducha Świętego podczas egzaminów maturalnych oraz zdanie egzaminu na prawo jazdy dla Julii, o opiekę niepokalanej i obfite łaski dla wnuczki Darii, o pokój na świecie,
O Boże błogosławieństwo, zgodę narodową, o mądrość dla rządzących oraz siłę we wierze dla Polaków. Za świętej pamięci Irenę Piotrowicz oraz zmarłych z rodzin Toroniów i Kwapińskich. W intencji dziękczynnej za zsyłane łaski i o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Przenajświętszej dla Jana i Henryki w 45. rocznicę ślubu. O niebo dla świętej pamięci Zofii Zarzyckiej, o niebo dla świętej pamięci Tadeusza Basińskiego, za świętej pamięci Mateusza Matusiaka, o uzdrowienie, uwolnienie i potrzebne łaski dla synów, o obfitość łask, błogosławieństwo Boże na każdy dzień oraz radość spełnionej posługi kapłańskiej dla księdza Pawła. Za świętej pamięci Jana Białka w 9. rocznicę śmierci, Witka, Stefana i Zofię Łysiak, Marka Sędka. O uzdrowienie relacji małżeńskich dla Malwiny i Aleksandra oraz o opiekę Bożą dla Gabrysi i Dominika. W intencjach Panu Bogu znanych dla Beaty. W intencji dziękczynnej za szczęśliwe rozwiązanie trudnej sprawy i o dalsze błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Aleksandra i jego rodziny. O Boże błogosławieństwo i opiekę niepokalanej dla rodziny Wasińskich. W intencji dziękczynnej za zsyłane łaski i dalsze błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny Gajewskich i wszystkich bliskich. O zdrowie, opiekę niepokalanej i pomyślną operację dla męża Jana. O dobre wyniki badań i zdrowie dla Bożeny Markowskiej. O uzdrowienie z choroby nowotworowej i dobre wyniki badań dla taty Mieczysława Markowskiego. O siłę do pokonywania trudności i polepszenie finansów dla Małgorzaty. O nawrócenie, powrót do Kościoła i opiekę niepokalanej dla Macieja, Ani, Joasi, Mai, Piotra, Asi i Jakuba. O zdrowie, potrzebne łaski, światło Ducha Świętego w nauce i opiekę niepokalanej dla Ignasia. O łaskę wiary dla Sylwii i Damiana. O nawrócenie i powrót do Boga dla Marty i Norberta. O zdrowie i siłę do pokonywania trudności rodzinnych i zdrowotnych dla Elżbiety. O zdrowie, Boże błogosławieństwo, pokój serca i wszelkie potrzebne łaski dla rodziców Barbary i Kazimierza Kunikowskich. O zdrowie i obfite łaski dla Anny i Jerzego Olkiewiczów. O niebo dla zmarłych z rodziny, znajomych i dobrodziejów. W intencji dziękczynnej za zsyłane łaski i o dalsze błogosławieństwa i opiekę Bożą dla Roberta i Anny Bandos w 25. rocznicę ślubu. O radość życia wiecznego dla żony świętej pamięci Anny Frydrych, za świętej pamięci Mirosławę Majek. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Agaty Makowskiej i Magdaleny Sęk oraz ich rodzin. Za zmarłych z rodziny Bożyków. O opiekę Matki Bożej, wiarę, nadzieję i miłość w rodzinie Gajdów. O uratowanie małżeństwa Katarzyny i Waldemara, wiarę, nadzieję i miłość. O zdrowie i potrzebne łaski dla Teresy Staszewskiej-Perek, Janiny i Wojciecha Michałowskich, Elżbiety Krakowiak. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Haliny i Macieja Brzezińskich oraz misjonarza Krzysztofa Stankowskiego. Za świętej pamięci Zdzisława Perka, Franciszka Staszewskiego, Bogdana Soje, Stanisława, Władysławę Józefa, Stanisława i Edwarda Pomarańskich oraz Helenę Denderską. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i obfite łaski dla Wiesławy i Karola Denderskich oraz Marianny Bazan. O Boże błogosławieństwo i opiekę niepokalanej dla Macieja. Za świętej pamięci Juliana i Władysławę Misiak, Krystynę i Henryka Markowskich, Jadwigę Adama i Izabelę Ziemniak, Marię i Stanisława Świś, Wacława, Genowefę, Henryka i Zofię Nowakowskich, Agnieszkę i Alinę Głowackie,
Stanisława Michalaka, Janinę Józefa i Adama Antoniaków, rodziców i rodzeństwo, Henryka Wiśniewskiego, Bogdana Seferyniaka, rodziców i rodzeństwo, Krzysztofa Bonikowskiego, Witolda i Joannę Śmietanka, Michała Górskiego, Genowefę Stanisława Józefa Skumiał, Jana Wilka, rodziców i rodzeństwo. O cud uzdrowienia z ciężkiej choroby nowotworowej dla Rafałka i Andrzeja prosi babcia. O radość życia wiecznego dla świętej pamięci Józefa, Jana i Tadeusza Bodych oraz wszystkich zmarłych z rodzin Bodych i Pawłowskich. O nawrócenie, uwolnienie od nałogów i uzdrowienie dla wnuka Piotra. O nawrócenie męża Krzysztofa oraz łaskę uzdrowienia z nałogu alkoholizmu. Za świętej pamięci Mariannę i Piotra Zdanowskich. O zdrowie, opiekę Matki Bożej, światło Ducha Świętego dla Igusi, Dawidka, Doroty i Sławomira Dziedzińskich. Za świętej pamięci Tadeusza i Jarosława Liszków oraz wszystkich zmarłych z rodzin Labuchów i Liszków. W intencji Panu Bogu Wiadomej dla Haliny Liszki. O pomyślne rozwiązanie trudnej sprawy Panu Bogu Wiadomej pokój serca prosi mama. O radość życia wiecznego dla świętej pamięci Janusza, Genowefy, Józefa Wojciechowskich, Henryki i Stefana Łukasików. Za świętej pamięci Mariannę Zygmunta, Eleonorę Stanisława i Andrzeja Sieczkowskich, Barbarę i Mariana Szymańczaków. O niebo dla świętej pamięci Krzysztofa Olejnika. O zdrowie Boże błogosławieństwo dla Bożeny i Ryszarda Pietrzyków. Za świętej pamięci Zofię i Mariana Ziółkowskich, Reginę i Zdzisława Fijałkowskich, Annę i Pawła Tesarskich. O uzdrowienie Jarka z choroby nowotworowej. Za świętej pamięci Teresę Matela i Jadwigę Gajewską. O szczęście wieczne dla świętej pamięci Zygmunta Banaszek, Heleny, Leona, Krystyny i Mariana Deliś oraz zmarłych z rodzin Banaszków i Delisiów. O radość życia wiecznego dla świętej pamięci Stefana Ciury i zmarłych z rodzin Gaworów i Ciurów. O radość życia wiecznego dla świętej pamięci Maksymiliana i Ernesta Ostrowskich i we wszystkich intencjach Panu Bogu wiadomych.

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Miłosierny Jezu, wdzięcznym sercem wielbimy Cię w godzinie, w której oddałeś życie za nas, wówczas nieprzyjaciół Twoich. Otwórz przed nami księgę swej męki i ucz nas miłości do każdego człowieka. Powiedziałeś, że jeśli miłujemy tylko tych, którzy nas miłują, to nic wielkiego nie czynimy, bo i poganie to czynią. Jeśli świadczymy dobro tym, którzy nam dobrze czynią, to też nic nadzwyczajnego nie spełniamy, bo i grzesznicy tak postępują. Ty nakazujesz miłować wszystkich, bez wyjątku, nawet nieprzyjaciół, bo tak miłuje Bóg. On sprawia, że słońce wschodzi nad dobrymi i złymi, a deszcz pada dla sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Przykład takiej miłości dałeś nam w godzinach swej męki i na krzyżu. Nikogo z liczby zbawionych nie wyłączyłeś, nawet swoich oprawców. Dla każdego otwarte jest Twoje przebite serce, bijące miłosierną miłością. Dlatego przychodzimy pod Twój krzyż, aby dla zasług Twojej bolesnej męki prosić o taką miłość bliźniego dla Ojca Świętego Leona, wszystkich pasterzy Kościoła, osób konsekrowanych, dla apostołów Bożego Miłosierdzia i wszystkich wiernych, aby w nas i przez nas ludzie rozpoznawali działającą w świecie miłosierną miłość Boga. Strumienia krwi i wody zanurzamy wszystkich skrzywdzonych, niekochanych, samotnych, osieroconych, głodnych miłości, aby przez dobrych ludzi doświadczyli Twojej miłości i poznali Boga jako Ojca Bogatego w miłosierdzie.

0: Jezu, powiedziałeś do siostry Faustyny: zawsze mnie pocieszasz, kiedy się modlisz za grzeszników. Najmilsza mi jest modlitwa za nawrócenie dusz grzesznych. Wiedz, że ta modlitwa zawsze jest wysłuchana. Dzisiaj my, Jezu, chcemy Cię pocieszyć. Dlatego prosimy o łaski nawrócenia dla tych, którzy żyją w grzechach ciężkich i nałogach, których serca wypełnia nienawiść, pożądliwość, zachłanność, przemoc, zakłamanie. Wszystkich, którym zagraża utrata zbawienia. Daj, aby poznali zło grzechu, który ich niszczy i z ufnością zwrócili się do miłosierdzia Twego. Pomóż moralnie odrodzić się naszej Ojczyźnie i Europie, aby w każdej przestrzeni życia kierowała się wartościami chrześcijańskimi, które stoją na straży dobra człowieka. Prosimy o sprawiedliwy pokój dla Ukrainy, Bliskiego Wschodu i całego świata, o ochronę przed pożarami i klęskami żywiołowymi oraz potrzebne łaski dla strażaków. Obdarz zdrowiem chorych, wyjdź na spotkanie konającym i otwórz bramy nieba zmarłym. Wysłuchaj próśb złożonych w tym sanktuarium, w sercach pielgrzymów i modlących się z nami za pośrednictwem transmisji. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczał pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Ewige Vater, ich opfere dir auf die Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, Opfer sein, schmerzhaftes Leiden. Durch sein, schmerzhaftes Leiden. Durch sein, schmerzhaftes Leiden. Durch sein, schmerzhaftes Leiden. Sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden.
0: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

O Boże, jak hojnie rozlane jest miłosierdzie Twoje, a wszystko to uczyniłeś dla człowieka. O jak bardzo musisz kochać tego człowieka, kiedy Twa miłość tak czynna dla niego. O Stwórco mój i Panie, wszędzie widzę ślady Twej ręki i pieczęć Twego miłosierdzia, które otacza wszystko, co jest stworzone. O mój Stwórco najlitościwszy, pragnę Ci złożyć cześć w imieniu tych wszystkich stworzeń i wzywam cały wszechświat do uwielbienia miłosierdzia Twego.

0: Ziarna Ewangelii w Radiu Niepokalanów. Audycję przygotowało Bractwo Słowa Bożego.
1: Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: kto ma przykazanie moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was, a Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkich nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem.
2: Rozważany dzisiaj fragment Ewangelii według świętego Jana wymaga uważnego czytania, bo jest bardzo bogaty w treść. Jezus kieruje uwagę uczniów, a dzisiaj też naszą, na tego, który go posłał, na Ojca. Nie chce zasłaniać sobą pozostałych osób boskich. W ten sposób otrzymujemy skondensowany wykład o Trójcy Świętej i o relacji pomiędzy nimi. Jednocześnie zostajemy zaproszeni do udziału w tej relacji miłości. Dowiadujemy się też, czym konkretnie ta miłość jest. To nie są wyłącznie zapewnienia i deklaracje, lecz konkretne postawy i czyny. Okazywanie miłości Bogu polega na zachowywaniu Jego nauki, na stosowaniu tego, co zostało nam objawione. Jedyną osobą boską widzialną dla ludzi jest Jezus. Jednak On wskazał nam niewidzialnego Ojca i zapowiedział posłanie przez Niego, też niewidzialnego ludzkim wzrokiem, Ducha Świętego. Jezus mówi o Duchu Świętym, że Ojciec pośle Go w Jego, Jezusa, imieniu. Cóż za przedziwna współpraca pomiędzy osobami boskimi. Dostajemy też obietnicę. Przyjdziemy do Niego i mieszkanie u Niego uczynimy. Czy zdajemy sobie sprawę z wielkości tej obietnicy? Pragnijmy mocno wypełnienia się jej w naszym życiu. Zachowując każdego dnia naukę Jezusa, doświadczajmy zamieszkania Boga w nas.
0: Komentarz przygotowała Teresa Kołodziej. Czytali Karina Rajman i Robert Pierzchała.

0: autopromocja.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 8.15.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
0: Autopromocja.

0: Dziś wspomnienie świętego Floriana świętują strażacy. Policja rozbiła diamentową piramidę finansową. Wczoraj zmarł arcybiskup Józef Michalik. Justyna Stolfik-Binta, zapraszam na wiadomości. Dziś święto tych, którzy każdego dnia są gotowi ruszyć na pomoc drugiemu człowiekowi, często narażając własne zdrowie i życie. Międzynarodowy Dzień Strażaka. W czasie centralnych obchodów awanse oficerom Państwowej Straży Pożarnej wręczył prezydent Karol Nawrocki. Przypomniał, że strażacy cieszą się w Polsce największym zaufaniem społecznym. Polska jest z Was dumna i Polska jest Wam wdzięczna, zwrócił się do strażaków prezydent.
1: Polskich strażaków to przede wszystkim odwaga. To odwaga i profesjonalizm. Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka.
0: W większości europejskich krajów Dzień Strażaka jest obchodzony 4 maja w Dzień Świętego Floriana, rzymskiego legionisty, który jest patronem strażaków. Resort finansów wychodzi naprzeciw podatnikom, którzy mają podatkowe zaległości. Będą mogli zawrzeć z fiskusem ugodę podatkową. Nowe rozwiązanie pojawiło się w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku. Śląscy policjanci zatrzymali założyciela diamentowej piramidy finansowej. 51-latek podejrzany jest o udział w zorganizowanym oszustwie o charakterze gospodarczym, o czym informuje Paweł Kasprzak z śląskiej policji.
2: Podejrzany, działając w latach 2019-2024 na terenie wielu miast w Polsce, wprowadził w błąd co najmniej 217 osób. Mechanizm działania polegał na oferowaniu rzekomo bezpiecznych inwestycji, m.in. w diamenty, udziały w spółkach czy produkty finansowe. Klientom przedstawiano nieprawdziwe informacje o wysokich i gwarantowanych zyskach, co skłaniało ich do przekazywania znacznych środków finansowych.
0: Podejrzany naraził oszukanych na straty w kwocie przekraczającej 32 miliony złotych. Wśród zabezpieczonego przez śledczych mienia znalazły się m.in. diamenty i biżuteria oraz cenne obrazy o łącznej wartości blisko 21,5 miliona złotych.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W wieku 85 lat zmarł wczoraj arcybiskup Józef Michalik. Arcybiskup senior archidiecezji przemyskiej był jedną z najważniejszych postaci ostatnich dekad Kościoła w Polsce. Przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Wspomina go arcybiskup Adam Szal, obecny metropolita przemyski.
4: W sposób szczególny chciałbym przywołać jego umiłowanie wobec laikatu poprzez wspieranie akcji katolickiej, także duszpasterstwa młodzieży, różnych grup duszpasterskich. Bardzo często podczas wizytacji kanonicznych czy podczas homilii mówił o tym, że receptą na to, aby Kościół spełnił swoją misję, aby wiara została zachowana, są właśnie grupy duszpasterskie i to trzeba nam na pewno kontynuować.
0: Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 8 i 9 maja. W piątek eksporta rozpocznie się o godzinie 14 procesją z domu biskupiego do archikatedry przemyskiej, gdzie o 15 będzie sprawowana Eucharystia żałobna. Pogrzeb odbędzie się w sobotę w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu, a po Eucharystii ciało arcybiskupa Józefa Michalika spocznie w podziemiach archikatedry.
5: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
6: Błękitne granie.
7: Reklama.
8: Nawozić czy nie nawozić?
9: Nie pytaj, czy nawozić, tylko czym nawozić. I sprawdź polecenia ekspertów, dla których faworytem jest Florowid i jego taktyka mistrza trawnika.
8: Nawożenie, nawodnienie, koszenie. Nawożenie, nawodnienie, koszenie. Florowid, mistrzowski trawnik w formie mikrogranul, rozpuszcza się i wchłania szybciej, zapewniając najwyższą skuteczność.
9: Dzięki temu uzyskasz trawnik idealny, z najwyższej ligi.
8: Florowid, taktyka mistrza trawnika.
7: Po reklamie.
5: Piosenka tygodnia.

0: Lektura Radia Niepokalanów.
1: Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Wspomnienia. Moje wspomnienia o świętej pamięci siostrze Faustynie. Co sądzić o siostrze Faustynie i jej objawieniach? Pod względem naturalnego usposobienia była to osoba zrównoważona, bez cienia psychoneurozy lub histerii, jak o tym zaświadczyli lekarze. Naturalność i prostota cechowały jej obcowanie zarówno z siostrami w zgromadzeniu, jak i z osobami obcymi. Nie było w niej żadnej sztuczności i teatralności, żadnej wymuszoności ani chęci zwracania uwagi na siebie. Przeciwnie, starała się niczym nie wyróżniać od innych, a o swych przeżyciach wewnętrznych nikomu prawie oprócz przewodnika i częściowo przełożonych nie mówiła. Uczuciowość jej była normalna, ujęta w karby woli, nie ujawniająca się łatwo w odmiennych nastrojach i wzruszeniach. Nie ulegała żadnej depresji psychicznej ani zdenerwowaniu w niepowodzeniach, które zawsze znosiła spokojnie, z poddaniem się woli Bożej. Pod względem moralnym była zupełnie szczera, bez najmniejszej przesady i cienia kłamstwa. Zawsze mówiła prawdę, chociaż czasami z tego powodu cierpiała, jak pisze w swym pamiętniku, że prawda chodzi w wianku ciernistym. Oprócz sprawiedliwości na uwagę zasługuje jej roztropność, którą oceniały jej siostry, skoro zwracały się do niej o rady. Przyszła do mnie jedna z sióstr, tak pisze w pamiętniku, która przyjechała na śluby wieczyste i wypowiedziała się przede mną, że nie ma wcale ufności w Bogu i że byle co ją zniechęca. Odpowiedziałam jej parę słów, jak bardzo Pana Jezusa boli nieufność i to duszy wybranej. Gdzie indziej pisze: cnota bez roztropności nie jest cnotą. Często winniśmy się modlić do Ducha Świętego o tę łaskę roztropności. Jak się nie wie, co lepsze, trzeba się zastanowić i rozważyć oraz zasięgnąć rady, bo nie wolno działać w niepewności sumienia. Siostra Faustyna była duszą prawdziwie mężną i wspaniałomyślną oraz odważną w znoszeniu przeciwności i stanowczą w opanowaniu siebie. Nie cofnę się z pola walki, notuję. Chociaż mi podśmiertelny zrosi czoło, nie wypuszczę miecza z ręki, aż spocznę u stóp Trójcy Świętej. Cokolwiek czynię, nie liczę na własne siły, ale na łaskę Bożą, z którą dusza może przejść przez największe trudności. W przeciwnościach, których doświadczam, uprzytamniam sobie, że czas walki nieukończony. Uzbrajam się w cierpliwość i tym sposobem zwyciężam napastnika. Nie zawsze słucham, co mi mówi serce, ale proszę Boga o światło. Pomimo ciszy, w duszy prowadzę nieustanny bój z wrogiem. Coraz to odkrywam nowe jego zasadzki i znowuż walka w re. Ćwiczę się w czasie pokoju i czuwam, aby mnie wróg nie zastał nieprzygotowaną. A kiedy widzę jego wielką złość, w ten czas pozostaję w twierdzy, to jest w Najświętszym Sercu Jezusowym.
2: Wspomnienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki czytał Adam Woronowicz.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Pomoc materialna potrzebującym prowadzi do trwałej relacji z Bogiem, powiedział Leon XIV do dyrektorów katolickich organizacji charytatywnych ze Stanów Zjednoczonych. Zmarł arcybiskup Józef Michalik. Przez dekadę kierował episkopatem Polski. Uroczystości pogrzebowe 9 maja. Papież przyjmie na audiencji polskiego premiera Donalda Tuska. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Praktyczna pomoc oferowana osobom w trudnej sytuacji pozwala im doświadczyć Bożej miłości i otwiera przed nimi drogę do wejścia w trwałą relację z Panem, wskazał Leon XIV w przemówieniu do Rady Dyrektorów Katolickich Organizacji Charytatywnych z USA. Dodał, że wie o problemach, jakie napotykają w swojej działalności, w tym o trudnościach w pozyskaniu wystarczających środków, jednak wezwał, by się nie zniechęcali.
2: Jestem w pełni świadomy, że katolickie organizacje charytatywne w Stanach Zjednoczonych nie są bynajmniej wolne od tych wyzwań, które nadal ujawniają się także w naszych czasach. A jednak to właśnie wtedy, gdy stajemy wobec takich przeszkód, musimy na nowo nauczyć się słyszeć głos Jezusa mówiącego do nas: ja jestem z wami przez wszystkie dni. Także dziś Chrystus zbliża się, aby towarzyszyć swoim uczniom, szczególnie w chwilach frustracji i zwątpienia, tak jak to uczynił wobec świętego Tomasza Apostoła oraz uczniów idących do Emaus.
1: W piątą niedzielę wielkanocną 3 maja 2026 roku w wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik. Metropolita senior archidiecezji przemyskiej był jedną z najważniejszych postaci polskiego kościoła ostatnich dekad, pełniąc przez dwie kadencje funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
3: Zmarły hierarcha odegrał kluczową rolę w kształtowaniu oblicza polskiego kościoła na przełomie wieków. W latach 1999-2004 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego KEP, a w 2004 roku został wybrany na jej przewodniczącego. Urząd ten sprawował przez dwie kadencje, aż do 2014 roku. Jego głos był słyszany również w Europie. W latach 2011-2014 piastował stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy, angażując się w dialog dotyczący tożsamości kontynentu.
1: Pogrzeb arcybiskupa Michalika odbędzie się w sobotę, 9 maja, o godzinie 11 w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu. Po Eucharystii ciało arcybiskupa spocznie w podziemiach archikatedry. W czwartek, 7 maja, papież przyjmie na osobnych audiencjach polskiego premiera Donalda Tuska oraz amerykańskiego sekretarza stanu Marka Rubio. Donald Tusk po raz pierwszy spotka się z Leonem XIV. Polski premier zostanie przyjęty przez papieża o godzinie 9 rano, a amerykański sekretarz stanu o godzinie 11.30. 50. rocznicę katastrofalnego trzęsienia ziemi z 6 maja 1976 roku w północnych Włoszech Leon XIV wezwał, aby pamięć o tragedii stała się impulsem do budowania świata opartego na braterstwie i miłości.
4: W papieskim telegramie podpisanym przez sekretarza stanu kardynała Pietro Parolina podkreślono, że solidarność okazana w obliczu dramatu pozostaje wzorem dla współczesności.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Kobieta tygodnia.
1: W ostatnim plebiscycie na muzyczną gwiazdę tygodnia, ale także na gwiazdę miesiąca wygrał Andrzej Rosiewicz. Znany naszym słuchaczom między innymi z utworów Pytasz mnie, wygrał właśnie w tym plebiscycie na gwiazdę tygodnia, nie dając szans rywalom i potwierdzając swoją niezmienną popularność. Z tego powodu w tym tygodniu słuchamy jego płyty Ach, jak przyjemnie i inne piosenki Andrzeja Rosiewicza. To jedna z płyt znanego polskiego artysty estradowego. Wydawnictwo ukazało się w roku 2003 nakładem Polskiego Radia oraz Universal Music Polska i stanowi zbiór jego popularnych, pełnych humoru utworów. Artysta od lat 70. należy do czołowych postaci polskiej piosenki rozrywkowej, znany m.in. z takich przebojów jak Najwięcej witaminy oraz Czy czuje pani czaczę. I właśnie ten utwór usłyszymy.

0: I tylko słowa dwa. Cia, cia, cia. Do ciapczy tak niewiele trza. Tylko nogi dwie i tylko biodra dwa. By tańczyć do białego dnia. Wie o tym pani ma i biodra chyba dwa. Więc tańczmy.
1: Co, cia, cia?
0: Nie, cia, cia, cia.
1: Aha.

widzą Państwo z bliska, jak ważna jest sprawa ochrony środowiska. I zasłonka, i odsłonka, i odsłonka, i...

Andrzej Rosiewicz, czy czuje pani czaczem tej płyty, tego albumu Ach, jak przyjemnie i inne piosenki Andrzeja Rosiewicza będziemy słuchali w najbliższym tygodniu codziennie kilka minut po godzinie 8 i po 17. A za chwilę zajrzymy do kartki z kalendarza.

0: popołudnie z Radiem Niepokalanów.
1: Tak, jak obiecałem, zajrzyjmy do kalendarza. Dziś poniedziałek, 4 dzień maja 2026 roku. To 124 dzień tego roku, do końca pozostało 241 dni. Natomiast do końca astronomicznej wiosny 47 dni i wtedy przywitamy lato. Słońce przywitało się dzisiaj z nami o godzinie 5:03, a zachód jest zaplanowany na 20:09. Ten dzień trwa 15 godzin i 6 minut. Jest on krótszy od najdłuższego w roku o 1 godzinę i 40 minut, a jednocześnie dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 24 minuty.

Patronem tego dnia jest święty Florian, żołnierz i męczennik, patron strażaków. Dlatego w kalendarzu dzisiaj również Międzynarodowy Dzień Strażaka, a także Dzień Powolności, Dzień Hutnika, Kominiarza, Garncarza, Piekarza, Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen, a także Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. A przysłowia pogodowe oczywiście dziś związane są ze świętym Florianem. Deszcze w świętego Floriana, skrzynia groszem napchana. Od świętego Florka daj chleba do worka. Kiedy poleje na świętego Floriana, potrwa czas, jakiś pogoda zakichana. Na Floriana bywa żyto po kolana. Nie możemy zapomnieć o dzisiejszych solenizantach. Imieniny obchodzą Monika, Florian, Michał, ale także Antonina, Grzegorz, Damian, Pelagia, Teodora, Kasjan, Damiana, Paulin, Gotard, Lucyna oraz Wespazjan. Wszystkim solenizantom, a dzisiaj szczególnie także strażakom, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo, przecież oni już nie tylko gaszą pożary, ale są wykwalifikowanymi ratownikami i w wielu, wielu sytuacjach niosą pomoc, ratunek Bogu na chwałę i ludziom, aby im służyć. A więc muzyczna dedykacja i najlepsze życzenia, pozdrowienia dla solenizantów, dla strażaków od Radia Niepokalanów. A piosenka, która mam nadzieję umili ten czas i będzie miłym upominkiem, to Dwa serca jak pociągi dwa, Grażyna Świtała.

0: Głos z puszczy. Odkrywamy tajemnice Kampinoskiego Parku Narodowego.
1: Puszcza Kampinoska, szczególne miejsce na mapie Polski, położone tuż przy stolicy naszego kraju. Las, który oddycha historią i szepcze głosem przyrody. Zapraszamy Was dziś, drodzy radiosłuchacze, na audycję, w której odkryjecie tajemnice puszczy. Od piaszczystych wydm, przez ciche bagna, aż po ścieżki, które uczą nas uważności. Usłyszycie o zwierzętach, które są strażnikami tego miejsca, o roślinach, które tworzą zielony fundament życia. To spotkanie z przyrodą, która karmi wiedzą, koi zmysły i przypomina, że jesteśmy jedynie częścią większej całości. Dołączcie, by posłuchać, jak Kampinoski Park Narodowy opowiada swoje historie, jak odkrywa przed nami swoje tajemnice. Zapraszam, Magdalena Kamińska.
0: W każdy wtorek o godzinie 9:15 na antenie Radia Niepokalanów.

0: popołudnie z Radiem Niepokalanów.
1: Godzina 17:37. Dziś poniedziałek, 4 maja 2026 roku. Słuchają Państwo popołudniowego programu Radia Niepokalanów. Za chwilę piosenka, której, jak myślę, nie może dzisiaj zabraknąć i z pewnością wielu już ją usłyszało w różnych stacjach radiowych, a pewnie także w innych źródłach. A wszystko to z tego powodu, że dziś rano o godzinie 9 rozpoczęła się matura. Język polski, pierwszy egzamin z tym cyklu. Przypomnijmy, że w tej formule egzamin jest podzielony na trzy części, trzy główne. Pierwsza z nich to język polski w użyciu, gdzie sprawdzana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz argumentowania. Druga część to test historyczno-literacki, a trzecia wypracowanie. W tym wypracowaniu maturzyści mogli wybrać dwa tematy. Pierwszy z nich to wpływ pracy na życie człowieka i na otaczającą go rzeczywistość. Drugi temat, kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Wydaje mi się, że te tematy nie są zaskakujące, chociaż myśląc o tym, czego ja bym się mógł dzisiaj spodziewać na maturze, to myślałem, że gdzieś temat wojny, migracji, może sztucznej inteligencji, ale kto wie, jakimi drogami i myślami kierują się układający materiały do egzaminu maturalnego. Ważne zdanie, jest to rada na jednym z portali internetowych, który relacjonuje tegoroczne egzaminy maturalne. Takie zdanie: dam radę. Dam radę, to zdam. To jest piękne, bo matura powinna sprawdzać przygotowanie, a nie odporność na stres. To prawda, chociaż życie jest pełne różnych wymagań i nie można go przejść zupełnie bezstresowo, więc odrobina adrenaliny z pewnością i także jest potrzebna również przy takich wydarzeniach. Dla wszystkich, którym poszło bardzo dobrze, dla tych, którzy być może zmierzą się z powtórką, oczywiście czerwone gitary i matura.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Czesław pisze do mnie w sprawie słowa cukinia. I pisze, że dość popularna cukinia ma nazwę, która powszechnie jest odmieniana i zapisywana w przypadku zależnym jako cukinii. Kogo czego? Cukinii przez dwa i, a nie cukinii. Tak jak na przykład dynia dyni. Zdaniem pana Czesława powinno się ją pisać tak jak dyni, świni, cukinii. Czyli cukini przez jedno i. Ale czy nie słyszy pan, że my inaczej wymawiamy to słowo? Że to nie jest dla nas cukinia, tylko cukinia. I dlatego mówimy później w dopełniaczu nie cukini, tylko cukinii. Być może tendencja do mówienia cukinia, dynia, gdzieś tam, cukinia i cukini, tak jak dynia, dyni występuje, ale nie jest to wciąż poprawne. Cukinia, cukinia to jest jednak różnica, tak jak mania, czyli imię dziewczyny, i mania, tak jak dania, czyli liczne dania były serwowane, i dania, nazwa kraju. To są, choć tak samo je zapisujemy, inne zupełnie słowa i mówimy o mani, ale o manii prześladowczej. Mówimy o daniach, no to już zupełnie co innego, i o danii, pokazując, że tam mamy dwa i, bo to jest słowo obce. Słowo cukinia przyszło do nas z włoskiego, tam jest cukinna, to jest cukka, czyli dynia. Dynia zresztą po polsku to był kiedyś melon, oznaczała melon, dynia, która została później przywieziona z Ameryki, ale już dosyć dawno tę nazwę później przejęła, ale samo słowo dynia jest dosyć dawne i polskie. I dynia, świnia, tak właśnie odmieniamy, dyni, świni, a cukinia, słowo obce, wymawiamy inaczej i zapisujemy także inaczej.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: Uwaga podróżni udający się do Niepokalanowa. Specjalny pociąg Radia Niepokalanów odjedzie z toru 102 przy peronie 7. Dla podróżnych udających się do Łodzi zapewniamy połączenie z toru 98 przy peronie 6. Życzymy udanej podróży i dobrego odbioru.
1: Radio Niepokalanów.
2: Błękitne granie.
3: I musisz wierzyć, że pociąg zbawienia.

0: Jest godzina 18, tu Radio Niepokalanów.
1: Informacje z życia Kościoła.
0: Papież apeluje, by w maju odmawiać różaniec w intencji pokoju. Na Jasnej Górze odbyły się główne uroczystości ku czci Matki Bożej Królowej Polski. Metropolita Warszawski przewodniczył mszy świętej w 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Przy mikrofonie ojciec Robert Serafinowski, zapraszam na szczegóły informacji. Papież zaapelował do wiernych o odmawianie różańca w intencji jedności w Kościele i pokoju na świecie. Zwrócił się o to po niedzielnej modlitwie Regina Celi. Podziękował też tym, którzy angażują się w obronę nieletnich przed plagą wykorzystywania.
2: Rozpoczął się miesiąc maj. W całym Kościele odnawia się radość ze spotykania się w imię Maryi, naszej Matki, zwłaszcza na wspólnej modlitwie różańcowej. Przeżywamy na nowo doświadczenie tamtych dni między wniebowstąpieniem Jezusa a Pięćdziesiątnicą, kiedy uczniowie gromadzili się w Wieczerniku, aby przyzywać Ducha Świętego. Najświętsza Maria Panna była pośród nich, a jej serce strzegło ognia, który ożywiał wspólną modlitwę. Powierzam Wam moje intencje, w szczególności o komunię w Kościele i o pokój na świecie.
0: W rozważaniu Ojciec Święty nawiązał do niedzielnego czytania z Ewangelii świętego Jana, kiedy Jezus podczas ostatniej wieczerzy mówi do uczniów, że odchodzi, aby przygotować nam miejsce i zabierze nas do siebie, abyśmy byli tam, gdzie On jest.
2: Najdrożsi, w starym świecie, w którym wciąż pielgrzymujemy, uwagę przyciągają miejsca ekskluzywne, doświadczenia dostępne tylko dla nielicznych, czy przywilej wejścia tam, gdzie nikt inny nie ma wstępu. Natomiast w nowym świecie, dokąd prowadzi nas zmartwychwstały, to, co ma największą wartość, jest dostępne dla wszystkich. Nie traci to jednak przez to swej atrakcyjności. Wręcz przeciwnie, to, co jest otwarte dla wszystkich, przynosi teraz radość. Wdzięczność zajmuje miejsce rywalizacji. Gościnność usuwa wykluczenie. Obfitość nie pociąga już za sobą nierówności. Przede wszystkim nikt nie zostaje pomylony z kimś innym. Nikt nie jest zagubiony.
0: Papież pozdrowił także dziennikarzy w obchodzonym Światowym Dniu Wolności Prasy. Wskazał, że to prawo jest często nieprzestrzegane, a wielu dziennikarzy pada ofiarami wojny i przemocy. Na Jasnej Górze z udziałem polskich biskupów odbyły się główne uroczystości ku czci Matki Bożej Królowej Polski. Arcybiskup Tadeusz Wojda w homilii przypomniał, że Maryja wzywa nas do powrotu do wiary głęboko zakorzenionej w naszej historii, tradycji i tożsamości.
3: To królowanie Maryi jest głęboko wpisane w dzieje naszego narodu, w jego radości i cierpienia, w jego upadki i nadzieje. Ona jest żywą obecnością w historii i codzienności naszego życia. Jak mówił błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia, została nam dana jako pomoc ku obronie polskiego narodu.
0: Arcybiskup Wojda przypomniał, że przed obliczem Maryi od wieków rozbrzmiewa to samo gorące wołanie o opiekę, o siłę, o nadzieję, a szczególnym umocnieniem tej więzi były jasnogórskie śluby narodu złożone 70 lat temu przez kardynała Stefana Wyszyńskiego.
3: Nie wolno nam zapominać, że tamto ślubowanie to nie tylko historia, ale to zobowiązanie, które wciąż trwa. Trzeba się zapytać, czy potrafimy jeszcze powiedzieć przyrzekamy i rzeczywiście według tego żyć. Czy bronimy życia, czy troszczymy się o świętość naszych rodzin, czy żyjemy uczciwie i w prawdzie, czy podejmujemy walkę z własnymi słabościami i wadami.
0: Przewodniczący Episkopatu wskazał, że przychodzimy na Jasną Górę, bo Maryja daje nam zrozumienie, że w zmaganiu się z tym, co trudne, nie jesteśmy sami, a Polska będzie naprawdę wielka nie wtedy, gdy będzie silna jedynie ekonomicznie czy politycznie, ale wtedy, gdy pozostanie wierna Bogu.
3: Takiej właśnie postawy potrzeba dziś naszej ojczyźnie. Wierności Bogu, krzyżowi, Ewangelii i wartościom, które przez wieki były fundamentem naszej tożsamości. Polska była wierna Chrystusowi i pragniemy, aby taka pozostała, aby serca Polaków i Polek nie oddalały się od Boga, ale w Nim odnajdywały sens i siłę i nadzieję.
0: Podczas sumy pontyfikalnej ponowiono milenijny akt oddania Polski w macierzyńską niewolę miłości. Metropolita warszawski przewodniczył mszy świętej w 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W uroczystości w Bazylice Archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie uczestniczyli także m.in. prezydent Rzeczypospolitej Karol Nawrocki wraz z małżonką oraz nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Antonio Guido Filipazzi. W homilii arcybiskup Galbas powiedział o potrzebie moralnej odpowiedzialności za ojczyznę, zagrożeniach wynikających z politycznych podziałów oraz konieczności pojednania. Na zakończenie arcybiskup zawierzył Polskę opiece Maryi, przypominając jasnogórskie śluby narodu oraz milenijny akt oddania z roku 1966. Po uroczystej Eucharystii dalsze wydarzenia odbyły się na Zamku Królewskim oraz Placu Zamkowym. Był to serwis Informacje z Życia Kościoła. Wiadomości zebrała dla Państwa Paulina Wysocka, a kolejne wydanie jutro rano o 8:30.

0: Gwiazda Tygodnia Radia Niepokalanów.
1: W ostatnich plebiscytach na muzyczną Gwiazdę Tygodnia, ale także miesiąca, wygrał Andrzej Rosiewicz. Oczywiście, że tak, piosenką Pytasz Mnie. A jeżeli Państwo zapytają, kto zwycięży w tym tygodniu, to ja jeszcze nie potrafię odpowiedzieć. O tym się przekonamy w sobotę od 17.30, nasz plebiscyt. Natomiast mogę powiedzieć, że pierwsza propozycja w tym tygodniu to piosenka z roku 1986. Autorem tekstu i muzyki, a także wykonania oryginalnego jest Marek Grechuta. Wiosna, ach to ty.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Poczuj się na parę chwil.

I just wanna hold you. Oh yeah, mine too deep. Have I lost my mind?

0: Franciszku.
1: Rok świętego Franciszka.
0: Franciszku, naucz nas podążać drogą pokory.
1: Poznajemy nauczanie biedaczyny z Asyżu.
0: Naucz nas podążać drogą pokory.
2: Z pism świętego Franciszka z Asyżu. Wszechmogący, wiekuisty, sprawiedliwy i miłosierny Boże, daj mi nędznemu czynić dla Ciebie to, o czym wiem, że tego chcesz, i chcieć zawsze tego, co się Tobie podoba, abym wewnętrznie oczyszczony, wewnętrznie oświecony i rozpalony ogniem Ducha Świętego mógł iść śladami umiłowanego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, i dojść do Ciebie, Najwyższy, jedynie dzięki Twej łasce, który żyjesz i królujesz, i odbierasz hołd w doskonałej Trójcy i prostej jedności. Bóg Wszechmogący przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Pokój i dobro. Drodzy radiosłuchacze, ojciec Marian Jarząbek. Chcę się z wami spotykać przez najbliższe tygodnie, by mówić o świętym Franciszku. By te audycje, które nazwiemy Święty Franciszek Słońcem Człowieczego Rodu, by on stał się dla nas pomocą w drodze do Chrystusa. Pokój i dobro. Drodzy radiosłuchacze, przeżywamy miesiąc maj. Miesiąc poświęcony w sposób szczególny kultowi Maryi, Matce Bożej. I święty Franciszek uczy nas tego kultu. Dlatego chciałbym przez może trzy najbliższe audycje powiedzieć coś na temat kultu Matki Bożej w duchowości franciszkańskiej. Na duchowość świętego Franciszka do Matki Bożej Najświętszej Maryi Panny na pewno wywarła wielki wpływ jego matka Pika. Istnieje pewne opowiadanie, że Pika przez dłuższy czas nie mogła doczekać się potomka. Idzie więc do kościoła i tam przed obrazem Matki Najświętszej wynurza swój smutek i prośbę. Tu słyszy tajemniczy głos, że będzie matką dziecięcia, które stanie się sławne na ziemi. Tym zapowiadanym dzieckiem był święty Franciszek, wyproszony u stóp królowej nieba i ziemi. Nie dziwmy się więc, że skoro tylko mały Franciszek stanie na nogach, matka poprowadzi go przed obraz Najświętszej Maryi Panny i powie mu, że po modlitwie Ojcze Nasz najcudowniejsze jest zdrowaś. Stąd to może pochodzi, że kiedy Franciszek dojrzeje, powie: gdy odmawiam zdrowaś Maryjo, śmieje się niebo, cieszą się aniołowie, radują się w świat, uciekają szatani. Skąd wiemy o wielkiej czci świętego Franciszka do Matki Najświętszej? Zachowały się z tamtych czasów jakby dwie perły maryjnej pobożności świętego Franciszka. Pozdrowienie błogosławionej dziewicy Maryi i modlitwa do Matki Bożej. Oczywiście głównym źródłem wiadomości o Matce Bożej jest dla Franciszka Ewangelia. Franciszek czci Matkę Najświętszą przede wszystkim jako ten, która porodziła Jezusa Chrystusa. Ona była stworzona wyłącznie dla Jezusa, żyła tylko dla swego Syna. Jej wola ściśle była zjednoczona z wolą Chrystusa. Wszelkie wydarzenia z życia Maryi, jakie znamy z Ewangelii, miały na celu służyć Synowi. Wszystkie łaski, przywileje, jakie otrzymała od Boga, były ze względu na Chrystusa. Cała jej wielkość i godność wypływa z Bożego macierzyństwa. Święty Tomasz powie, że Bóg mimo swej wszechmocy nie mógł już trzech doskonalszych rzeczy stworzyć. Wspaniałego nieba, doskonałego człowieczeństwa Chrystusa i wyższej godności nad Matkę Bożą. A święty Albert, doktor Kościoła, mówi, że Maryja wyższej godności posiąść nie mogła, chyba że zostałaby samym Bogiem. Maryja wzięła to wszystko od Boga i wszystko Mu na powrót ofiarowała.
zachowała się też charakterystyczna modlitwa świętego Franciszka do Matki Bożej. Bądź pozdrowiona, Pani Święta, Królowo Najświętsza, Boża Rodzicielko Maryjo, która jesteś dziewicą, stałaś się Kościołem. Wybrał Cię Ojciec Najwyższy z nieba i uświęcił z umiłowanym Synem i Duchem Pocieszycielem. W Tobie była i jest wszelka pełnia, pełnia łaski, wszelkie dobro. Bądź pozdrowiona, pałacu Jego, bądź pozdrowiona, przybytku Jego, bądź pozdrowiona, Matko Jego. I wy wszystkie cnoty, które Duch Święty łaską i oświeceniem wlewa w serca wiernych, abyście z niewiernych uczynili się wiernymi Bogu. Franciszek jest czcicielem jednego z najstarszych tytułów Maryi. Panna Najświętsza, zawsze dziewica. Dlatego jest jedną z najpiękniejszych stworzeń. Jak lilia wśród cierni, tak ona wśród córek Adamowych. Franciszek we wszystkich stworzeniach widział jedno wielkie braterstwo miłości Boga. Piękna jest kropla rosy, gdy w niej Boże Słońce się mieni. Cudowne są różnobarwne kwiaty rozsypane po łąkach i lasach. Wspaniała jest tęcza stubarwna, co kołem błękit zatacza. Zachwyt budzi zorza poranna, której wytryska ogniste słońce. Urok nocy letniej, gwieździsty lazur nieba. Ale wszystkie te piękne i cudowne czary gasną wobec piękna ciała i duszy Najświętszej zawsze Dziewicy. Piękno jej takie, wobec którego wypada pędzel z ręki malarza, dłuto z dłoni artysty. Najświętsza Dziewico, jesteś arcydziełem Ducha Świętego. Wielki franciszkanin Duns Scott powie: niepokalana, gracja plena, niepokalana, to od wieków wyśniona w Bożych planach, by mogła być godną matką Jego Syna i tym najpiękniejszym ze wszystkich stworzeń, aby niewysłowionym cudem czaru porwać ku sobie wszystkie stworzone serca. Święty Bonaventura nazwie ją porywającą serca. Porwała serce Franciszka. Ona niepokalana największych synów Franciszka. Święty Maksymilian, szaleniec niepokalanej, na pewno nie będzie ostatnim z nich. A więc, drodzy radiosłuchacze, kiedy wpatrujemy się w świętego Franciszka, musimy zauważyć, że jego życie prowadzi nas do kultu Matki Bożej. Tego kultu od niego uczyli się wielcy franciszkańscy święci. A jak wspomniałem przed chwilą, tym może nie ostatnim czcicielem Matki Bożej Niepokalanej był patron tego radia, święty Maksymilian Kolbe. Niech więc święty Franciszek i jego duchowy syn, święty Maksymilian, prowadzą was po drogach, które doprowadzą do spotkania z Maryją, a przez nią do spotkania z Jezusem. Szczęść

0: Wam Bożym. Drodzy radiosłuchacze, mówię do Was o świętym Franciszku. I gdybyście chcieli ten temat poszerzyć albo mieli jakiekolwiek uwagi, to chętnie z Wami się porozumię pod numerem telefonu 607-958-500. Możecie też napisać na maila. Postaram się odpowiedzieć wszystkim. Możecie również zadawać pytania, na które odpowiem Wam w następnych audycjach. Mój mail marianjarzabek107@gmail.com. Do usłyszenia w następnych audycjach.
1: Radio Niepokalanów.

0: Oblicze perfekcji. Muszę się do czegoś przyznać. Moją naturalną skłonnością jest perfekcjonizm. W pewnym sensie perfekcjonizm to miecz obosieczny. Wspaniale jest wyznaczać wysokie standardy i dążyć do osiągnięcia różnych celów. To dobra strona. Ale perfekcjoniści mogą być prawdziwym wrzodem na szyi, ponieważ narzucają wszystkim innym swoje wyobrażenie perfekcji. Stają się jak egzekutorzy. I takim właśnie było moje naturalne usposobienie. To coś, od czego Chrystus mnie uwalnia. Zanim zostałem chrześcijaninem, moje ulubione powiedzenie brzmiało: ciężko jest szybować jak orzeł, gdy jesteś otoczony indykami. Z takim nastawieniem nie sposób budować relacji, nie mówiąc o zespołach. Nie da się czerpać z kreatywności i geniuszu innych. A prawda jest taka, że jesteśmy skłonni samym sobie trochę odpuszczać, a jednocześnie pozostajemy surowi wobec innych ludzi. Czy to brzmi nieco znajomo? Perfekcjonizm. On nie działa. I tylko miłość Chrystusa może cię uwolnić.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o obronności. Jest data. Po majówce w górę cena benzyny, autogaz nieco stanieje. Koniec wyjątkowo długiego sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. "27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obronny", poinformował premier Donald Tusk.
1: "W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji."
0: Będzie to drugi taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49 zł. Bez zmian w stosunku do majówki pozostaje olej napędowy 7,31 zł. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśninie Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z ePetrol.pl.
2: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
0: Delikatnie natomiast tanieje autogaz. To paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego w sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matury nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
4: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
0: A wśród zadań na tegorocznej maturze tradycyjnie była rozprawka na jeden z wybranych tematów. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość, a także kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Od dziś ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale i tak w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Nie da się też wjechać kolejką na Kasprowy, bo ruszył właśnie przegląd techniczny, mówi rzeczniczka Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
5: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
0: Kolejka ponownie ruszy 22 maja.
6: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
7: Błękitne granie.

0: Ziarna Ewangelii w Radiu Niepokalanów. Audycję przygotowało Bractwo Słowa Bożego.
1: Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: kto ma przykazanie moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was, a Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkich nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem.
2: Rozważany dzisiaj fragment Ewangelii według świętego Jana wymaga uważnego czytania, bo jest bardzo bogaty w treść. Jezus kieruje uwagę uczniów, a dzisiaj też naszą, na tego, który go posłał, na Ojca. Nie chce zasłaniać sobą pozostałych osób boskich. W ten sposób otrzymujemy skondensowany wykład o Trójcy Świętej i o relacji pomiędzy nimi. Jednocześnie zostajemy zaproszeni do udziału w tej relacji miłości. Dowiadujemy się też, czym konkretnie ta miłość jest. To nie są wyłącznie zapewnienia i deklaracje, lecz konkretne postawy i czyny. Okazywanie miłości Bogu polega na zachowywaniu Jego nauki, na stosowaniu tego, co zostało nam objawione. Jedyną osobą boską widzialną dla ludzi jest Jezus. Jednak On wskazał nam niewidzialnego Ojca i zapowiedział posłanie przez Niego, też niewidzialnego ludzkim wzrokiem, Ducha Świętego. Jezus mówi o Duchu Świętym, że Ojciec pośle Go w Jego, Jezusa, imieniu. Cóż za przedziwna współpraca pomiędzy osobami boskimi. Dostajemy też obietnicę. Przyjdziemy do Niego i mieszkanie u Niego uczynimy. Czy zdajemy sobie sprawę z wielkości tej obietnicy? Pragnijmy mocno wypełnienia się jej w naszym życiu. Zachowując każdego dnia naukę Jezusa, doświadczajmy zamieszkania Boga w nas.
0: Komentarz przygotowała Teresa Kołodziej. Czytali Karina Rajman i Robert Pierzchała.

0: Radio Niepokalanów.
1: Już za kilka minut na antenie Radia Niepokalanów modlitwa różańcowa. Będziemy w niej polecać następujące intencje. Intencja apostolstwa modlitwy na maj. Módlmy się, aby wszyscy od dużych producentów do drobnych konsumentów unikali marnowania żywności i dążyli do zapewnienia każdemu dostępu do pożywienia dobrej jakości. Intencja Rycerstwa Niepokalanej. Aby Duch Święty uzdolnił nas do gorliwego głoszenia wiary w Jezusa. Szczególnie polecamy następujące prośby. O zaakceptowanie swojej biologicznej płci dla naszej córki Małgorzaty. O ulgę w cierpieniu i dobrą śmierć dla mamy Cecylii. W intencjach Panu Bogu znanych dla Janiny. O światło Ducha Świętego i zdanie matury dla dzieci. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i obfite łaski dla Henryka Dąbrosz i jego rodziny. O światło Ducha Świętego i pomyślne zdanie matury dla Julii. O zdrowie i dobre wyniki dla Karoliny. O zdrowie i potrzebne łaski dla Alicji Walenciak. O uwolnienie od nałogu i nawrócenie dla Damiana. O Boże błogosławieństwo, pokój serca i zgodę w rodzinie dla Teresy. O dobre wyniki badań dla Janusza. O zdrowie, miłość, zgodę w rodzinie dla Ewy. Ojcze Maksymilianie i Ojcze Wenanty, wyproście u Jezusa Miłosiernego potrzebne łaski i błogosławieństwo dla małżeństwa Lidii i Jacka, ich dzieci i wnuka. O uzdrowienie z ciężkich chorób i potrzebne łaski dla Krzysztofa Gurgula. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i obfite łaski dla Andrzeja Kaczmarka i jego bliskich. O błogosławieństwo Boże, światło Ducha Świętego oraz opiekę Niepokalanej dla Karola. Aby Niepokalana przeprowadziła Karolinę przez wszelkie trudności życiowe i zdrowotne. O zdrowie i nawrócenie dla rodziny Leśniewskich. O światło Ducha Świętego podczas egzaminów maturalnych oraz zdanie egzaminu na prawo jazdy dla Julii. O opiekę Niepokalanej i obfite łaski dla wnuczki Darii. O pokój na świecie. O Boże błogosławieństwo, zgodę narodową, mądrość dla rządzących oraz siłę w wierze dla Polaków. Boże nasz Ojcze, zawierzam Ci motocyklistów, którzy na drogach zginęli, tragicznie przerwali swoją ziemską podróż i wyprzedzili nas na drodze do nieba. O dar wiary prawdziwej dla młodzieży, aby w chwilach lęku i zwątpienia potrafili zaufać Bogu i odnaleźli w Nim sens życia. O nawrócenie dla córki Ani, o uwolnienie Tomasza od nałogów i zdrowie dla męża. O pomyślne leczenie mamy i zdrowie dla całej rodziny. O moc Ducha Świętego, czystość serca i wierność powołaniu dla kapłanów, zakonników, zakonnic, osób konsekrowanych oraz o liczne powołania kapłańskie, misyjne i zakonne na całym świecie. O zdrowie dla Darka Walusiaka. W intencji dziękczynnej za pomyślnie zdany egzamin i dalszą

sakrament małżeństwa dla córki. W intencji dziękczynnej za zsyłane łaski i o dalsze Boże błogosławieństwo, obfite łaski i opiekę Matki Przenajświętszej dla Jana i Henryki w 45. rocznicę ślubu. O owocną kapitułę, światło Ducha Świętego, mądrość oraz otwartość serc i umysłów dla uczestników oraz aby ojciec Krzysztof pozostał wśród nas, by dalej umacniał nas wiarą i prowadził nas do Pana. O cud uzdrowienia z ciężkiej choroby nowotworowej dla Rafałka i Andrzeja. O uzdrowienie, uwolnienie i powrót do sakramentów dla synów. O zdrowie dla ojca Jacka. W intencji dziękczynnej za szczęśliwe rozwiązanie trudnej sprawy i o dalsze błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Aleksandra i jego rodziny. O Boże błogosławieństwo i opiekę niepokalanej dla rodziny Wasińskich. W intencji dziękczynnej za zsyłane łaski i dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla rodziny Gajewskich i wszystkich bliskich. O zdrowie, opiekę niepokalanej i pomyślną operację dla męża Jana. O uzdrowienie dla Marcela. O uzdrowienie relacji małżeńskich dla Marcina i Karoliny. O powrót do zdrowia i sprawność oraz opiekę niepokalanej po wylewie dla Janusza Wasiaka. O dobre wyniki badań i zdrowie dla Bożeny Markowskiej. O uzdrowienie z choroby nowotworowej i dobre wyniki badań dla taty Mieczysława Markowskiego. O siłę do pokonywania trudności i polepszenie finansów dla Małgorzaty. O dawce szpiku dla chorej Julii. O nawrócenie, powrót do kościoła i opiekę niepokalanej dla Macieja, Ani, Joasi, Mai, Piotra, Asi i Jakuba. O zdrowie, błogosławieństwo Boże, pokój serca i wszelkie potrzebne łaski dla rodziców Barbary i Kazimierza Kunikowskich. O zdrowie i obfite łaski dla Jerzego i Janny Olkiewiczów. O zdrowie, potrzebne łaski, światło Ducha Świętego w nauce, opiekę niepokalanej dla Ignasia. O nawrócenie, powrót do Boga dla Marty i Norberta. O łaskę wiary dla Sylwii, Damiana. O zdrowie i siłę do pokonywania trudności rodzinnych i zdrowotnych dla Elżbiety. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Agaty Makowskiej i Magdaleny Sęk oraz ich rodzin. O opiekę Matki Bożej, wiarę, nadzieję i miłość w rodzinie Gajdów. O nawrócenie, przemianę serca dla Waldemara i potrzebne łaski dla rodziny. O zdrowie i potrzebne łaski dla Teresy Staszewskiej-Perek, Janiny i Wojciecha Michałowskich, Elżbiety Krakowiak. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Macieja, Haliny Brzezińskich oraz misjonarza Krzysztofa Stankowskiego. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i obfite łaski dla Karola, Wiesławy Denderskich oraz Marianny Bazan. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Niepokalanej dla Macieja. O nawrócenie, uwolnienie od nałogów i uzdrowienie dla wnuka Piotra. O nawrócenie męża Krzysztofa oraz łaskę uzdrowienia z nałogu alkoholizmu. O zdrowie, opiekę Matki Bożej i światło Ducha Świętego dla Igusi, Dawidka, Doroty i Sławomira Dziedzińskich. W intencjach Panu Bogu wiadomych dla Haliny Liszki. O pomyślne rozwiązanie trudnej sprawy Panu Bogu wiadomej i pokój serca prosi mama. O zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Bożeny i Ryszarda Pietrzyków. We wszystkich intencjach Panu Bogu wiadomych.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: W intencjach Ojca Świętego i Kościoła Powszechnego wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa,

0: Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pontyuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: Tajemnica radosna pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Z naszej perspektywy to radosny moment, bo oznacza zbawienie. Ale dla Maryi mogło to być wydarzenie napawające niepewnością i lękiem. Macierzyństwo wydawało się nieprawdopodobne, ludzkie języki ostre, przyszłość niepewna. Tylko ufność, jaką pokładała w Bogu, pozwoliła jej przezwyciężyć wątpliwości.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: O Maryjo, bez grzech poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
2: Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryja rozradowała się w Bogu, zdawała sobie sprawę, jak wiele Mu zawdzięcza. Dlatego umiała wyśpiewać Mu swój hymn uwielbienia. Wśród trudnych doświadczeń potrafiła dostrzec obecność Boga, który jest wierny swoim obietnicom. Żywa wiara i miłość broniły ją przed zniechęceniem.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: O Maryjo bez grzechu poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
2: Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. W Betlejem Maryja i Józef mieli wiele powodów do niepokoju. Oznaki bliskiego porodu, brak miejsca, ludzka obojętność. Józef nie tracił jednak głowy. Zorganizował to, co mógł, a Bogu i Maryi to wystarczyło. Miłość i zaufanie do Boga lepiej budują poczucie bezpieczeństwa niż komfort i środki materialne.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
5: O Maryjo bez grzechu poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
2: Tajemnica czwarta – ofiarowanie Pana Jezusa. Ofiarę rozumiemy jako dobrowolną stratę, ale też kojarzy się nam z cierpieniem. Maryja rozumiała ją jako powierzenie Bogu tego, co miała najcenniejszego. Oddanie w Jego opiekę najdroższego skarbu, swego pierworodnego Syna. Zaowocowało to poczuciem bezpieczeństwa i radością, pomimo perspektywy cierpienia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: O Maryjo bez grzechu poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, mi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
2: Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Coroczna pielgrzymka do Jerozolimy była trudem, ale i radosnym przeżyciem wiary. W religijnym uniesieniu nieobecność Jezusa mogła ujść uwadze rodziców. Przysporzyło im to wielkiego zmartwienia, ale i radości odnalezienia. I odsłoniła się przed nimi tajemnica. Jezus przedłożył więź z Bogiem ponad więzie rodzinne, sprawy Ojca ponad sprawy ludzi.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

0: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: O Maryjo, bez grzechu poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się.
0: Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: Modlitwa w intencji wspierających Radio Niepokalanów. Boże,
0: od którego pochodzą święte pragnienia, prawe zamiary i dobre czyny, użycz za wstawiennictwem Maryi Niepokalanej i jej wiernego sługi świętego Maksymiliana wszystkim dobrodziejom naszego radia i klasztoru niepokalanowskiego wszelkich łask, obdarz miłością, napełnij radością i pokojem, błogosław im w pracy i miej w nieustannej opiece, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
0: Amen.

Szczęść Boże, pokój, dobro, ojciec Ireneusz Klimczyk z Niepokalanowa. W naszym życiu codziennym, szczególnie w maju, warto oddawać się Bogu przez ręce Niepokalanej. Każdego dnia zawierzając się aktem codziennego oddania Matce Bożej. Oto tekst modlitwy. O Pani moja, o Matko moja, Tobie oddaję się cały. Na dowód mego oddania poświęcam dziś Tobie moje oczy, uszy, usta i serce. Poświęcam całego siebie. Skoro więc jestem Twoim, dobra Mamo, strzeż mnie i broń mnie jako własności swojej. Amen. Jest to szczególny akt zawierzenia, akt osobisty, oddania, poświęcenia, zawierzenia swojego dnia, ciała i duszy pod opiekę Maryi, Mamy. Szczególna intencja jest to zachowanie w czystości naszych zmysłów oraz opiekę w słowach strzeż mnie i broń. Jak każda matka po ludzku strzeże i broni swoje dziecko, tak i Maryja w tych tekstach strzeże i broni nas. Ta modlitwa występuje w różnych wariantach. Poświęcam się cały lub cała oraz całego siebie na zawsze, bez wyjątku, w każdej chwili mojego życia. Często była używana jako modlitwa poranna lub wieczorna, czyli na początku dnia lub wieczorem przed snem, abym się obudził, Maryjo. Jest ona szczególnym wyrazem prośby o duchową opiekę Maryi nad zmysłami konkretnymi. Uchroń moje oczy, strzeż moje uszy, dbaj o moje usta, aby oczy widziały to, co dobre, aby uszy słyszały wrażliwość, prośbę, aby usta Ciebie wychwalały, aby żyć oddanie Matce Bożej, należy codziennie wzbudzić tę intencję, choćby rano, na początku dnia. Słowami świętego Ludwika, proste słowa. O Mamo, jestem cały Twój i wszystko, co mam, jest Twoją własnością. Umiłowany Jezu przez Maryję, Twą świętą Matkę. Amen. Podobnie wzywa święta Faustyna Kowalska. Wszelka łaska przychodzi do duszy przez modlitwę. Te akty można odmawiać rano, po przebudzeniu, a w różnych momentach dnia, jako akt strzelisty, aby zaprosić Maryję do mojego życia w sytuacji choroby, cierpienia, śmierci moich bliskich.

Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała. I za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa,

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Pomoc materialna potrzebującym prowadzi do trwałej relacji z Bogiem, powiedział Leon XIV do dyrektorów katolickich organizacji charytatywnych ze Stanów Zjednoczonych. Zmarł arcybiskup Józef Michalik. Przez dekadę kierował Episkopatem Polski. Uroczystości pogrzebowe 9 maja. Papież przyjmie na audiencji polskiego premiera Donalda Tuska. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Praktyczna pomoc oferowana osobom w trudnej sytuacji pozwala im doświadczyć Bożej miłości i otwiera przed nimi drogę do wejścia w trwałą relację z Panem, wskazał Leon XIV w przemówieniu do Rady Dyrektorów Katolickich Organizacji Charytatywnych z USA. Dodał, że wie o problemach, jakie napotykają w swojej działalności, w tym o trudnościach w pozyskaniu wystarczających środków, jednak wezwał, by się nie zniechęcali.
2: Jestem w pełni świadomy, że katolickie organizacje charytatywne w Stanach Zjednoczonych nie są bynajmniej wolne od tych wyzwań, które nadal ujawniają się także w naszych czasach. A jednak to właśnie wtedy, gdy stajemy wobec takich przeszkód, musimy na nowo nauczyć się słyszeć głos Jezusa mówiącego do nas: ja jestem z wami przez wszystkie dni. Także dziś Chrystus zbliża się, aby towarzyszyć swoim uczniom, szczególnie w chwilach frustracji i zwątpienia, tak jak to uczynił wobec świętego Tomasza Apostoła oraz uczniów idących do Emaus.
1: Piątą niedzielę wielkanocną 3 maja 2026 roku w wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik. Metropolita senior archidiecezji przemyskiej był jedną z najważniejszych postaci polskiego kościoła ostatnich dekad, pełniąc przez dwie kadencje funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
3: Zmarły hierarcha odegrał kluczową rolę w kształtowaniu oblicza polskiego kościoła na przełomie wieków. W latach 1999-2004 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego KEP, a w 2004 roku został wybrany na jej przewodniczącego. Urząd ten sprawował przez dwie kadencje, aż do 2014 roku. Jego głos był słyszany również w Europie. W latach 2011-2014 piastował stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy, angażując się w dialog dotyczący tożsamości kontynentu.
1: Pogrzeb arcybiskupa Michalika odbędzie się w sobotę, 9 maja, o godzinie 11 w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu. Po Eucharystii ciało arcybiskupa spocznie w podziemiach archikatedry. W czwartek, 7 maja, papież przyjmie na osobnych audiencjach polskiego premiera Donalda Tuska oraz amerykańskiego sekretarza stanu Marka Rubio. Donald Tusk po raz pierwszy spotka się z Leonem XIV. Polski premier zostanie przyjęty przez papieża o godzinie 9 rano, a amerykański sekretarz stanu o godzinie 11.30. 50. rocznicę katastrofalnego trzęsienia ziemi z 6 maja 1976 roku w północnych Włoszech Leon XIV wezwał, aby pamięć o tragedii stała się impulsem do budowania świata opartego na braterstwie i miłości.
4: W papieskim telegramie podpisanym przez sekretarza stanu kardynała Pietro Parolina podkreślono, że solidarność okazana w obliczu dramatu pozostaje wzorem dla współczesności.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Thank you.
1: Franciszku. Rok świętego Franciszka.
2: Franciszku, naucz nas podążać drogą pokory.
1: Poznajemy nauczanie biedaczyny z Asyżu.
2: Naucz nas podążać drogą pokory.
3: Z pism świętego Franciszka z Asyżu. Ci przynoszą naprawdę pokój, którzy wśród wszystkich cierpień, jakie ich spotykają na tym świecie, dla miłości Pana naszego Jezusa Chrystusa zachowują pokój duszy i ciała.

0: alfabet franciszkański. Ojciec Michał Maria Nowak, franciszkanin.
1: Nawrócenie.
0: Drodzy, dzisiejsze słowo z Ewangelii Markowej. Gdy Jan został uwięziony,

Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Mnie, bratu Franciszkowi, Pan dał tak rozpocząć życie pokuty. Gdy byłem w grzechach, widok trędowatych wydawał mi się bardzo przykry. I Pan sam wprowadził mnie między nich i okazywałem im miłosierdzie. I kiedy odchodziłem od nich, to, co wydawało mi się gorzkie, zmieniło się w słodycz duszy i ciała. I potem, nie czekając długo, porzuciłem świat. Te słowa, drodzy, znajdziemy we Franciszkowym Testamencie. Jak rozumiano nawrócenie w czasach świętego Franciszka? Otóż dał temu wyraz święty Bernard, opisując nawrócenie jako ucieczkę od świata i wejście na drogę życia mniszego. Czyli oddanie się Bogu, ale w dużym uproszczeniu mówiąc, mowa o takim stabilnym, dostatnim, zabezpieczonym i uporządkowanym oddaniu się Bogu. Natomiast Franciszek, kiedy się nawraca, jest młodym mężczyzną. Te procesy, o których mówimy, dokonują się w wieku około 25 lat. Cóż, no młody to on jest z naszej perspektywy. W średniowieczu jest już dojrzałym człowiekiem, bo średnia długość życia, jak mawiają eksperci, wynosiła wówczas 35 lat. Był wykształcony wystarczająco jak na owe czasy. Był człowiekiem kulturalnym, grzecznym, wrażliwym i uprzejmym. Ma swoje marzenia, mówiliśmy o tym wcześniej. Jak każdy człowiek młody ma swoje szaleństwa, którym no, nikt z dorosłych się jakoś szczególnie nie dziwi. A że bogaty ojciec zabezpieczał jego byt i udzielał mu pieniążka na owe szaleństwa, no to Franciszek był nazywany w Asyżu królem młodzieży. Bo to on jako sponsor decydował, gdzie młodzież dzisiaj się zabawi, do jakiej restauracji pójdzie. To były podstawy szacunku, którym się wówczas cieszył. Dla wielu współczesnych zagadką jest, z czego w takich okolicznościach się nawracać. Słyszymy takie pytania no dość często, to o tym też wspominałem. Co tam człowiek grzeszy? Ja to w ogóle jest grzech? A nie przesadzajmy, nie? Coś tam się człowiekowi jednak od życia należy. No w takim kluczu, rozumiejąc swoje życie, no w istocie nawrócenie się jeszcze nie rozpoczęło. Natomiast u Franciszka zaczyna się w sytuacji jakiegoś pogrzebania tych młodzieńczych marzeń, wokół których budowane było jego życie. Mówiliśmy o tym, ambitny ojciec, ale i on sam, który ma swoje pragnienia. Ta roczna niewola w Perugii, konsekwencja wojny między miastami, dotychczasowe życie po prostu przestaje mu smakować. On się nie może w nim odnaleźć. To, co było do tej pory źródłem radości, no staje się źródłem jakiegoś smutku. On staje się sam refleksyjny, włóczy się po polach i lasach. Co jeszcze bardziej niepokoi, wszyscy się trochę obawiają, czy nie grozi mu jakaś choroba psychiczna. Liczą na to, że jakoś dojdzie do siebie, że wróci do nich, że przecież mu to przejdzie. Natomiast kiedy niechęć do światowych rozrywek trwa, no zaczynają się w związku z tym ekscesy. Typu rozdawanie ojcowskiego majątku jakimś biedakom. Fascynujące jest to, że kiedy Franciszek trwonił ojcowski majątek na zabawy z dzieciakami, ojcu to w żadnym wypadku nie przeszkadzało. Natomiast rozdawanie pieniędzy biedakom to Piotra Bernardone, ojca Franciszka, oburza. W konsekwencji wtrąca swojego syna do domowego lożku, do więzienia po prostu. Ale jest już za późno. Piotr chce zrobić porządki, ale jest już za późno, ponieważ Pan zawładnął już sercem młodego Franciszka. Spotkał już Chrystusa w Trędowatym. To była grupa, której od zawsze bano się szczególnie. Nie znając przyczyn trądu, próbowano ustrzec się od zapowietrzonego, morowego powietrza poprzez brutalną izolację chorych, no, która niestety pozbawiała ich wszelkich praw i godności. I takiego człowieka Franciszek spotyka na drodze
i pokonując swój strach i obrzydzenie, zsiada z konia i składa pocałunek na jego chorym ciele. Pod koniec życia on dobrze wie, że nie był to akt ludzkiego czysto heroizmu, że to nie było oparte o jego własne siły, ale że to Pan wprowadził go między trędowatych, bo w istocie po akcie rozstania z rodziną trędowaci stają się jego najbliższymi. Ta tęsknota za doskonałością, a nie nienawiść wobec świata, sprawiają, że Franciszek porzuca świat ze wszystkimi jego obciążeniami, ale także jakby z przyjemnościami, które go przenikają, ale za to nie z obciążeniami, które wynikają z obowiązków życia. To przyjemności mają tendencję do usidlania serca człowieka. Po swoim nawróceniu zaczyna żyć logiką błogosławieństw. Wyraźnie wyczuwa, że jego życie nie zostało związane z monastyczną propozycją dla nawróconych i chociaż nie wie jeszcze, dokąd pójdzie, to wie już z całą pewnością, dokąd na pewno już więcej nie pójdzie. I jego nawrócenie jest rzeczywiście takim nawróceniem się do Chrystusa, nawróceniem się na Chrystusa. Moglibyśmy powiedzieć, że on po prostu, Chrystus staje się dla Franciszka postacią centralną, wokół której on zaczyna budować swoje proste życie. I to widać, drodzy, w komentarzu do modlitwy Ojcze Nasz, w którym Franciszek zawiera myśli zupełnie nieobecne w innych tekstach tamtej epoki. Mówi tak: bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi, abyśmy Cię kochali z całego serca, zawsze o Tobie myśląc, z całej duszy, zawsze za Tobą tęskniąc, całym umysłem ku Tobie kierując wszystkie nasze intencje, szukając we wszystkim Twojej chwały i ze wszystkich naszych sił, obracając wszystkie nasze siły i władze duszy i ciała na służbę Twojej miłości, a nie na co innego. I bliźnich naszych kochajmy jak samych siebie, wszystkich pociągając według sił do Twojej miłości, ciesząc się z dobra innych jak z własnego i współczując w nieszczęściu i nikomu nie dając żadnego zgorszenia. Zobaczcie, on jest owładnięty przez Chrystusa. On niczego innego nie pragnie, jak bliskości z Nim. Dlatego właśnie porzuca świat, jak sam o tym pisze. To jest właściwie termin techniczny, nie, w którym on wyraża taki swoisty warunek, nie? Bo jakby celem nie jest samo porzucenie świata, ale warunkiem pełnej przynależności do Chrystusa jest odejście od świata, bo nie sposób kochać Chrystusa sercem podzielonym. Franciszek po prostu zrozumiał, że nie może przeżywać swojego życia w tym stylu, że trzeba dokonać wyboru, że trzeba konsekwentnie przy nim trwać. Bo o ile nawrócenie może być takim doświadczeniem chwili, to jego dopełnienie jest jakby dłuższym czasem. Dotyczy już dalszego życia, które albo wydaje jego owoce, albo nie. Co więcej, te kwestie okołonawróceniowe najczęściej nie są spektakularne. Nie, one się dokonują w takich cichych, codziennych wydarzeniach, dlatego że zasadzają się na procesach wewnętrznych w człowieku, które nie są spektakularne, które się dokonują powolutku, po cichutku, wewnątrz ludzkiego serca. Porzucenie świata nie było jakby przejawem pogardy ze strony Franciszka. Nie było jakimś zniknięciem w sensie fizycznym, bo przecież Franciszek przemierza wielkie obszary, stając się heroldem wielkiego króla. To się skądinąd dokonuje po uprzednim rozeznaniu. Franciszek prosi ludzi, którzy według niego wiodą głębokie życie duchowe. To jest jeden z pierwszych braci, brat Sylwester, który był kapłanem, i siostra Klara. Prosi ich o modlitwę. Co ma robić? Czy udać się na pustelnię i żyć wyłącznie dla Boga? Czy ma służyć ludziom? Zgodnie i niezależnie od siebie wypowiadają uwagę, że Pan objawia im, że Franciszek powinien pójść do ludzi. I tak też czyni. Uwzględnia te ich głosy. A więc co dla niego znaczy ucieczka od świata? No i Tomasz Szczelano, znany już nam jego biograf, dowodzi, że jest to walka ze zmysłowością, pogarda dla próżnej chwały,
wszelkiej własności, która jest źródłem śmierci i całkowite oderwanie się od wartości tak istotnych dla większości ludzi. Nie ciało, pieniądz, własna wola, wiedza, nauka. Natomiast robiąc miejsce w sercu, trzeba się ku czemuś zwrócić. Trzeba gdzieś zamieszkać. I to nie będzie żaden monastyczny klasztor, ale to będzie wędrówka na wzór Jezusa. Całkowita zależność od Ojca. Traktowanie słów Ewangelii bardzo poważnie i dążenie do jak najściślejszego upodobnienia się do mistrza. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Tu nie ma miejsca na dyskusję. A co to za grzech? A może by się człowiek zabawił trochę w tym trudnym życiu? No nie, tu chodzi o zbyt poważne rzeczy. Tu chodzi o wieczność, z której Jezus sobie z ludźmi nigdy nie żartował. I on ją traktował niezwykle poważnie i uzależniał ją od jakości ziemskiego życia. No więc co to znaczy? Że tylko franciszkanie się zbawią? No nie, oczywiście, że nie. Absolutnie nie do tego zmierza cały mój wywód. Ani tym bardziej historia i wzór życia świętego Franciszka. Ale nasze nawracanie zakłada po prostu świadomość, że jeżeli robię coś dobrze, to zawsze, ale to zawsze, mogę to zrobić jeszcze lepiej. Jezus mówi, bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. A więc perspektywa jest, powiedzmy to sobie szczerze, nieskończona. Rozwój jest zawsze możliwy i to dążenie w górę ma nas motywować. Do czego? No, do solidnej pracy. Ale również do czujności, drodzy, bo tak naprawdę nawracanie się to zachowanie wolności, dbanie o nią, żeby nie dać się usidlić żadnym ziemskim, przemijającym wartościom, żeby nie stać się ich niewolnikiem, żeby nie być zależnym od nich. Przypisywanie tym przemijającym wartościom nadmiernego znaczenia jest zgubne, o czym nam przypomina zresztą sam Pan. Powiedział też do nich, uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. Więc jeszcze raz. Harmonia, wolność, swoboda w używaniu i nieużywaniu, którą Franciszek wyraża słowami Bóg mój i wszystko moje. Drodzy, czy nie za tym czasem tęsknimy? Ale żeby to osiągnąć, trzeba nam się wciąż wymykać logice tego świata. Jednocześnie z nikim nie walcząc, nikogo nie oskarżając, nie obwiniając kogokolwiek, ale nawracając się, czyli zyskując wolność w Chrystusie. Która to wolność ma wzrok utkwiony w tych nieprzemijających dobrach, od których oddziela nas tylko brama śmierci. Ta brama, która nas napełnia obawą, ale o której powiemy sobie już jutro. A dziś niech was na to nawracanie błogosławi Wszechmogący i dobry Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty.

Franciszkański skład. 800 lat na scenie, różne habitu, odcienie. Te same korzenie, za Franciszkiem z Asyżu niejedno pokolenie. On ciągle aktualny, nie podlega przecenie. Mocne, radosne, świętych MC uderzenie, prostoty głoszenie. Siostry święte jak Kinga czy Klara, braci zastępy uśmiechniętych, wiara, nadzieja i miłość w nich ciągle działa. Bożych komandosów dywizja niemała, Franciszek, Antoni i Bonaventura. Z nimi nie straszna żadna awantura, wichura, tortura, ani mikstura trująca. Lub nawet szumy w rurach franciszkańskich świętych, nowa subkultura. Jak Józef z Kupertynu, Maksymilian Kolbe. Jak zechcą pomóc, nie będzie źle. Reggae w sercu mieli z Ewangelią Tournée, wpatrzeni w lignowite życie na summa cum laude.

Bożą miłość głosić chcieli, żyjąc i śpiewając prekursorzy rymowania, światu ogłaszają, że Bóg czeka na nas. Tęskni i woła, pragnie się spotkać, krzyczy raz po raz, wszędzie go słychać, New York i La Paz. Czy gdy wdrapujesz się na jakiś większy głaz jak K2, on przy tobie trwa, tęskni i woła. Więc średniowieczną mocą rymowana inwazja, jak ułańska niemalże franciszkowa fantazja, do głoszenia Ewangelii dobra każda okazja, ewangeliczny desant, radosna perswazja, Ameryka, Europa, Afryka czy Azja.

to franciszkańska szkoła rymu nowy gatunek. Niż trunek na frasunek, lepszy meldunek o niebie. Franciszkowy rytm wyznacza kierunek. Ekwipunek na drogę, Bożej łaski ładunek. Łaska za darmo na zero rachunek. Dla świętych MC respekt. To znaczy po prostu, że

0: Maryjo, Królowo Polski, nasza jasnogórska Pani, w tej godzinie apelu stajemy przed Tobą jako funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej i druhowie ochotniczych straży pożarnych. Stajemy z wdzięcznością za dar powołania, ale i z pokorą wobec tego, co każdego dnia przynosi służba. W tym roku przychodzimy do Ciebie z głęboką świadomością, że strażak to nie tylko ratownik, to także uczeń i misjonarz. Maryjo, strażak to uczeń. Uczeń to ten, kto słucha, uczy się i nieustannie rozwija. Strażak nigdy nie przestaje się uczyć. Doskonali swoje umiejętności, poznaje nowe techniki, ćwiczy, by być gotowym w każdej chwili. Ale jest też głębszy wymiar tego uczniostwa. To uczeń wartości, odwagi, odpowiedzialności, solidarności i bezinteresownej służby. W świecie, który często uczy egoizmu, strażak przypomina, że prawdziwa wielkość człowieka mierzy się gotowością do pomocy innym. Strażak to uczeń życia, który nie daje gotowych odpowiedzi. Uczy się pokory wobec żywiołów, które pokazują, jak mały jest człowiek wobec potęgi ognia czy sił natury. Strażak jako uczeń odkrywa każdego dnia, że nie wszystko zależy od niego, że mimo wiedzy i doświadczenia są chwile, gdy trzeba po prostu zaufać Bogu, drugiemu człowiekowi, sobie nawzajem w zespole. Uczy się cierpliwości. Gdy akcja trwa długo, nie widać efektów. Uczy się milczenia, gdy brakuje słów wobec ludzkiej tragedii. Maryjo, ucz nas być dobrymi uczniami Twojego Syna. Ale strażak to nie tylko uczeń, to także misjonarz. Nie jedzie na drugi koniec świata, ale każdego dnia wyrusza na swoją misję. Tam, gdzie ktoś czeka, czeka na ratunek. Jego misją jest życie drugiego człowieka. Jego językiem nie są wielkie słowa, lecz konkret. Podana ręka, wyniesione z ognia dziecko, zabezpieczony dom, obecność w najtrudniejszych chwilach. Strażak jako misjonarz niesie nadzieję tam, gdzie jej brakuje. Wchodzi w strach, by dawać poczucie bezpieczeństwa. Wchodzi w cierpienie, by nieść ulgę i wsparcie. Czasem jego misja kończy się sukcesem, radością i wdzięcznością, a czasem zostaje cisza, pytania bez odpowiedzi i ciężar, który długo pozostaje w sercu. Wtedy najbardziej potrzeba wiary, że każda podjęta próba ma sens, że każda obecność przy drugim człowieku jest wartością, nawet jeśli nie wszystko kończy się tak, jak byśmy chcieli. Maryjo, powierzamy Ci nasze powołanie. Spraw, abyśmy jako strażacy byli uczniami, którzy nigdy nie przestają się uczyć dobra, a jednocześnie misjonarzami, którzy nie boją się iść tam, gdzie inni nie chcą iść. Daj nam serca odważne, ale nie twarde, wrażliwe, ale nie słabe, gotowe do działania, ale też zdolne do odpoczynku i powrotu do tych, którzy na nas czekają. Maryjo, czuwaj nad nami w każdej chwili służby. Gdy rozlega się alarm i trzeba natychmiast ruszyć, gdy jedziemy w nieznane, gdy podejmujemy decyzje, od których zależy czyjeś życie. Czuwaj nad naszymi domami, rodzinami, które często pełnią swoją cichą służbę, czekając, wspierając, martwiąc się i wierząc, że wrócimy. Powierzamy Ci także tych strażaków, którzy zakończyli już swoją ziemską służbę i odeszli na wieczną wartę. Niech znajdą pokój w ramionach Boga. Na zakończenie naszej modlitwy zanieśmy do Boga prostą strażacką prośbę. Gdy obowiązek wezwie mnie tam wszędzie, gdzie się pali, Ty mi, o Panie, siłę daj, bym życie ludzkie ocalił. Pozwól, niech dziecko, póki czas, z płomieni cało wyniosę, przerażonego starca daj ustrzec przed strasznym losem. Daj, Panie, czujność, abym mógł najsłabszy słyszeć krzyk. Daj sprawność i przytomność, bym ugasił pożar w mig. Swe powołanie pełnić chcę i wszystko z siebie dać, sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec i o ich mienie dbać. A jeśli taka Twoja wola, bym życie dał w ofierze, Ty bliskich mych w opiece miej, o to Cię proszę szczerze.
1: Dzisiejsze rozważania apelowe poprowadził ksiądz starszy brygadier Jan Krynicki, kapelan krajowy strażaków. Dziś gościmy na apelu jasnogórskim z racji wspomnienia świętego Floriana, przedstawicieli Straży Pożarnej, pana nadbrygadiera Tomasza Barana, podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Romana Klecha, zastępcę śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Arkadiusza Krzemińskiego, zastępcę śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadiera bliskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie wraz z zastępcami, starszym brygadierem Pawłem Frochem oraz młodszym brygadierem Piotrem Knesakiem, naczelnikami wydziałów i dowódcami jednostek ratowniczo-gaśniczych, a także funkcjonariuszy częstochowskiej komendy. Jest wśród nas starszy brygadier Piotr Woś, zastępca komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, a także komendanci miejscy i powiatowi województwa śląskiego. Są z nami funkcjonariusze w stanie spoczynku, w tym przedstawiciele Klubu Generałów i Oficerów Pożarnictwa, starszy brygadier Piotr Placek, starszy brygadier Tomasz Bąk, byli mazowieccy komendanci województwa Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Jarosław Piotrowski i brygadier Jarosław Kurek. Jest z nami przewodniczący zarządu regionu NSZZ Solidarność Jacek Strączyński, przewodniczący NSZZ Solidarność Huty Częstochowa Robert Gonera, a także sztandar Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, sztandar Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz sztandar Huty Częstochowa. Dziś, jak każdego czwartego dnia miesiąca, obecni są z nami pielgrzymi z diecezji kieleckiej, którzy podejmą trud nocnego czuwania. Raz jeszcze w godzinie apelu jasnogórskiego pragniemy dziś naszą szczególną modlitwą otoczyć wszystkich strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej, dziękując za ich poświęcenie, za ich trud, za ich ofiarność, za ich powołanie, za to, że stoją na straży naszego bezpieczeństwa. Wczoraj modliliśmy się za Wojsko Polskie, dziś modlimy się za Was. Drodzy strażacy, prosząc, byście zawsze szczęśliwie powracali z akcji do swoich domów. Naszą modlitwą pragniemy otoczyć cały Kościół Święty, Ojca Świętego Leona, polecamy polski episkopat, nasz pauliński zakon. Tobie, Maryjo, powierzamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej i polecamy wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru. Polecamy Ci, Maryjo, raz jeszcze wszystkich zmarłych strażaków. Dziś także pragniemy modlić się za świętej pamięci zmarłego księdza arcybiskupa Józefa Michalika. Odmawiamy tajemnicę szczęści radosnej, zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i

0: w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Szlom lech Mariam, maliat tajboto, morana mech, barach to adbnesze, baracho firot haresz jeszo.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zanful Maria, ni chong man sheng chong, dżu yu ni tong cai, ni cai fu ni, chon shou zan so, ni de cin su jesu, ton shou zan so.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Dios te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Unchongi kadekashin Marianim, kipo hasuso, czunimke kieso hamke keshini, joinchongie bobteshimo, tejżuj nader jesuniem, tocha bobteshinaida.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Assalamu alaikum ya Mariam, ya mum taliam namatam, arrabu maki, mubaraka antifinissa, wama barakon, famratu batniki, seiduna jesuan messich.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Ave Maria, megumini micit katata, shua anatoto oraremas. Anatawa, onna ucide, sukufuku sare, gotata inoto, onko jesumu, sukufuke sare te imas.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Na koniec naszego apelu jasnogórskiego pragniemy jeszcze polecić polską młodzież, polskich maturzystów, którzy zdają swój egzamin dojrzałości. Wielu z nich przybyło na Jasną Górę, powierzając swoją przyszłość Tobie, Maryjo. Prosimy dla nich o wszelkie potrzebne łaski, o dary mądrości, ale także o ducha rozeznania, tak aby dobrze wybierali swoją dalszą przyszłość w oparciu o Boga, Kościół i Ewangelię. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Przora Jasnej Góry, Ojca Grzegorza Prusa, prosimy o udzielenie nam błogosławieństwa.
2: Pan z wami. Niech wam

Dobry Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju. Spraw, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść. Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda. Wiarę tam, gdzie panuje zwątpienie. Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz. Światło tam, gdzie panuje mrok. Radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać. Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć. Nie tyle szukać miłości, co kochać. Albowiem dając, otrzymujemy. Wybaczając, zyskujemy przebaczenie. A umierając, rodzimy się do wiecznego życia. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: ojciec dr Mirosław Maria Daszkiewicz, piękno życia wewnętrznego, rozmyślania na każdy dzień roku.
1: Pragnę podzielić się ze słuchaczami tym, czym sam staram się żyć i co przez lata zgłębiałem. Ponieważ wielu ludzi dzisiaj jest skupionych wokół tego, co doczesne i nie ma czasu dla Boga i swojej duszy, niech te teksty będą przypomnieniem o rzeczach najważniejszych. Żyję po to, by się zbawić i być w niebie. Zaprasza na swoją audycję ojciec Mirosław Adaszkiewicz.
0: Przebiegłość diabła. Człowiek łatwo się zmienia. Może stać się aniołem, a może stać się diabłem. W tej chwili, kiedy ludzie wywołują diabła i przyjmują go, wyrzekają się Boga. Diabeł nigdy nie może uczynić dobra. Diabeł jest żywotny, nigdy nie umiera. Ludzie, którzy cierpią od diabła, zbliżając się do świętości, zaczynają się trząść. A jeżeli ludzie cierpią na jakąś chorobę psychiczną, zupełnie nie opierają się świętości. Opętani niepokoją się, zaczynają się trząść, nawet jeżeli tylko zbliży się do nich, mając na sobie krzyż. Kiedy mówi diabeł, usta opętanego poruszają się nienaturalnie, otwierają się mechanicznie. A kiedy opętany mówi jak człowiek, jego usta poruszają się naturalnie. Jeżeli nad opętanym odmawiają egzorcyzmy, on krzyczy, może to pochodzić od tego, że męczy się sam człowiek i na przykład mówi diabłu: odejdź, dlaczego nie odchodzisz? A w innym przypadku sam diabeł przeklina człowieka albo kapłana, który go wygania. Zdarza się, że diabeł bluźni przeciw Chrystusowi, Maryi i świętym. Czasem diabeł mówi kłamstwa, a czasem moc imienia Chrystusa zmusza go do powiedzenia prawdy. Modląc się za ludzi opętanych przez nieczystego ducha, czyńmy to zawsze z pokorą, bólem i miłością. Diabeł nie odchodzi dlatego, że stan duchowy tego człowieka jeszcze się nie ustabilizował. Im człowiek bardziej stabilizuje,

stabilizuje swój stan duchowy, tym szybciej odchodzi zło. To, jak szybko człowiek uwolni się od diabelskiego wpływu, zależy od niego samego. Jeżeli opętany znajduje się przy zdrowych zmysłach, to przede wszystkim trzeba pomóc mu, by znalazł swoją winę, przyczynę, która sprawiła, że stał się opętany. Musi żałować, wyspowiadać się i dopiero potem, jeżeli to będzie konieczne, można nad nim odprawiać egzorcyzmy. Przecież szatan może wyjść z opętanego także wtedy, kiedy zostanie nad nim odmówiona formuła rozgrzeszenia w sakramencie pokuty. Przy odmawianiu egzorcyzmów podstawową rzeczą jest to, że powinny być odprawiane z bólem, z pokorą, a nie z pychą. Radzę kapłanom, żeby odprawiając egzorcyzmy nigdy nie krzyczeli głośno, mówiąc: wyjdź, duchu nieczysty. Nie wolno myśleć, że opętani mają więcej grzechów niż inni. Diabeł jest przebiegły. Z lekka podrażnia serce człowieka, dając mu odczuć coś przyjemnego. W ten sposób wywołując u człowieka wrażenie, że to przyjemne miało naturę duchową i świętą, diabeł wtrąca go w złudzenia. Okrada serce człowieka, który myśli, że to, co się z nim dzieje, jest prawidłowe pod względem duchowym. Radość jest od Chrystusa, a smutek od diabła. Egoizm zawsze przynosi smutek i lęk. Smutek wyczerpuje nasze siły duchowe i cielesne. Każda choroba wymaga określonego czasu, żeby zwrócić uwagę na to, od czego się zaczęła, jakie objawy ma chory. Popatrz na to wszystko w sposób duchowy.

0: Teraz Polskie. Na audycję zaprasza Marcin Dębowski.
1: A gościem audycji Teraz Polskie na błękitnej fali radia Niepokalanów jest historyk wojskowości, były dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, wykładowca Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, dr Adam Buława. Witam serdecznie, panie doktorze.
2: Witam uprzejmie.
1: Panie doktorze, no przed nami majówka się zaczęła i na samym początku maja są wielkie święta państwowe. Chciałbym, żebyśmy odczarowali to święto 1 maja, dlatego że to święto zostało zawłaszczone przez komunistów, przez komunę. Tak naprawdę to wszystko zaczęło się w 1886 roku w Stanach Zjednoczonych. Tak naprawdę to święto stamtąd przyszło. To święto było zapoczątkowane w Chicago, w fabryce. Może oddam głos panu doktorowi.
2: Tak, rzeczywiście mamy wówczas sytuację w Chicago dla robotników opłakaną. Mamy tak naprawdę niskie płace, fatalne warunki pracy, 12-godzinną pracę. No i jeszcze mamy tutaj agitatorów, którzy chcieliby, żeby dzień był zaledwie 8-godzinny pracy. W tej sytuacji właściciel firmy, który modernizował zakład, no wiązało się to konkretnie z ryzykiem zwolnienia pracowników. W tym momencie mamy strajk robotników. On ustępuje, ale potem wszystkich zwalnia. No i w tej sytuacji jest zupełnie nowa kadra. No w tej sytuacji z kolei mamy kontrofensywę i taka jest demonstracja pierwszomajowa. Tutaj warto podkreślić, że na czele demonstracji stał związkowiec, a nawet konkretnie rzecz biorąc anarchista. I ten pierwszy, można powiedzieć, taki manifestacyjny pochód to jest kilkadziesiąt tysięcy osób. Natomiast kontynuacja jest już 3 maja. No i tutaj jest bójka między nowymi robotnikami przyjętymi do fabryki, a demonstrantami. Oczywiście jest też interwencja policji i mamy jeszcze kolejny wiec z udziałem zresztą burmistrza Chicago. No i nagle z niepewnych, niejasnych powodów grupa policjantów zaatakowała garstkę, która pozostała na placu. No i tutaj mamy z jednej strony bombę w stronę policji, a z drugiej strony mamy ogień do demonstrujących. No i oczywiście chaos i ostre bardzo represje. W każdym razie mamy oczywiście proces w czerwcu 86 roku. No i to tak naprawdę jest punkt wyjścia, aby w 1889 roku druga międzynarodówka, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Partii Organizacji Socjalistycznych, no właśnie stwierdziła, że ten 1 maja będzie dobrym przykładem, będzie dobrym punktem wyjścia, aby no właśnie uhonorować tą datę jako święto pracy, tak? A tutaj chodzi o, można powiedzieć, oddanie dla sprawy ofiar ruchu robotniczego.
1: Panie doktorze, to nasuwa mi się pytanie, jak to możliwe, że w II Rzeczypospolitej obchody 1 maja bywały krwawe, skoro Polska była krajem niepodległym?
2: No tak, tutaj musimy pamiętać, że występują w czasie tych pochodów pierwszomajowych przedstawiciele różnych ugrupowań, bo nie tylko PPS-u, ale i tego prosowieckiego Komunistycznej Partii Polski, która była nielegalna. Co ciekawe, również brali udział w tych demonstracjach chłopi, na przykład na Kresach Wschodnich. Tutaj można powiedzieć, wtedy mamy interwencje bardzo często sił policyjnych, ale też mamy między innymi starcia pomiędzy właśnie socjalistami a komunistami. To też się rzecz jasna zdarzało. W każdym razie, no, szczególnie w drugiej połowie lat 30. to nawet mieliśmy takie ostrze antysanacyjne, bo pamiętamy, że wtedy już w Polsce rządziła sanacja bez Piłsudskiego i wtedy można powiedzieć w jednym szeregu mieliśmy PPS-owców, mamy chłopów ludowców, a nawet się zdarzało, że i ci komuniści. W 1939 roku władze zakazały pochodów i publicznych zgromadzeń pierwszomajowych. No, Druga Rzeczpospolita musiała się borykać z wieloma różnymi problemami i tutaj, no i tutaj właśnie kwestie, powiedzielibyśmy, społeczne też do nich należały.
1: Panie doktorze, czy właśnie tu nawiązaliśmy też II wojnę światową, czy przed II wojną światową 1 maja był traktowany jak święto narodowe? narodowe, czy tylko wyłącznie partyjne. Dlaczego pytam? Dlatego, że proszę pamiętać, że wtedy był spór między lewicą niepodległą a komunistyczną. Chodziło o to, czy robotnik tak może jest być jednocześnie patriotą. I pytanie właśnie jest, jak było traktowane to święto narodowe?
2: No znaczy tak, no pamiętajmy o tym, że można powiedzieć, one się kojarzyły się bardziej z przemocą, kojarzyły się też z tymi potyczkami ulicznymi. To nie było święto państwowe. Powiedzielibyśmy, że to była taka właśnie manifestacja swoich poglądów, swojej bardzo często opozycyjności. No i właśnie, pamiętajmy o tym, że szczególnie w dużych miastach, na przykład w Warszawie, Łodzi czy Krakowie, to jest kilkadziesiąt tysięcy bardzo często ludzi. Te postulaty, no to właśnie popularyzacja haseł i poglądów, upominanie się o prawa robotnicze. No, zdarzały się też hasła chociażby antyklerykalne. Mamy chociażby rok 26, rok 28, to powiedzielibyśmy wręcz krwawe starcia uliczne w stolicy, na ulicach Warszawy.
1: A kiedy dokładnie 1 maja stał się obowiązkiem i przestał być świętem? Tutaj pytam o ten tak zwany dekret z 1950 roku, tak zwanym mechanizmem przymusu.
2: No tak, tutaj faktycznie to jest święto państwowe od 1950. Też chcę tutaj powiedzieć, że ono o dziwo nie jest prawnie uregulowane, ale właśnie w taki katalog wprowadzono ten 1 maja obok Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności, czyli 9 maja i obok wówczas w czasach komunistycznych Narodowego Święta Odrodzenia Polski, czyli 22 lipca. No i cóż, to jest to właśnie ustanowione oficjalnie święto pracy, które nabiera takiego, powiedziałbym, zrytualizowanego charakteru. W latach 50. no można powiedzieć, to uderzenie w wrogów systemu, polityków zachodnich, później oczywiście osiągnięcia, takie spontaniczne wręczanie przez dzieci kwiatów przywódcom, festyny. Także no, to było tak, że tak powiem, oficjalne celebrowanie pracy, która, jak wiemy, cechowała ten sojusz robotniczo-chłopski, który stał się, można powiedzieć, takim leitmotivem ustroju polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
1: A proszę mi powiedzieć, jaką funkcję pełniły pochody pierwszomajowe strategii propagandowej władz komunistycznych? Tutaj część historyków wskazuje na chód miał pokazywać jedność narodu z partią.
2: Tak, to właśnie o to chodziło. Wszystkie zresztą te święta, no, wpisują się w pewną wizję państwa socjalistycznego. I praca, i manifest PKWN-u, i no właśnie Święto Wojska Polskiego, Ludowego Wojska Polskiego październikowe. One tutaj, bym powiedział, wszystkie się wpisują właśnie w ten taki obraz, no można powiedzieć, tego ustroju, gdzie dominuje klasa robotnicza, prawda? Także tak myślę, że należałoby na to patrzeć. Legitymacja władzy, tak? Legitymizacja, tak? Jedność narodu, taki świecki rytuał, nawet niektórzy postrzegają nawiązanie do procesji religijnych, oczywiście taki zupełnie zeświadczony. Mamy bardzo konkretne scenariusze, mamy bardzo konkretną hierarchię i strukturę, mamy też konkretną estetykę i rekwizyty. Pamiętajmy, że bardzo często w trakcie tych pochodów pojawiają się takie przykłady zobowiązań pracy, co miało właśnie ten entuzjazm klasy robotniczej demonstrować. No i też pamiętamy, że de facto był udział obligatoryjny zarówno dla pracowników zakładów pracy, a także i uczniów. Frekwencja była oczywiście kontrolowana. I tak naprawdę taki centralnie, odgórnie sterowany pochód pierwszomajowy, ostatni to 1980.

0: rok. Można powiedzieć, że taki klasyczny pochód pierwszomajowy to była taka, powiedziałbym, propaganda PRL-owska w pigułce. Można powiedzieć, taka zwizualizowana, oddziaływująca na otoczenie. No był to taki swoisty teatr, można również tak to nazwać.
1: Panie doktorze, nie wiem, czy pan słyszał taką anegdotę, że w 1949 roku był kryzys tekstylny i zabrakło tkaniny na 600 tysięcy metrów kwadratowych szturmówek. Szturmówki to dla młodych ludzi, powiemy, że to są te flagi, które flagi.
0: Tak jest.
1: Wtedy to się nazywało szturmówka, dzisiaj to się nazywa flaga. I ten kryzys właśnie mógł zrujnować to święto i komuniści bali się strasznie. Tak, taką anegdotę gdzieś słyszałem, nie wiem, czy to jest prawda.
0: No tych anegdot, ja bym powiedział, jest mnóstwo. No tak jak powiedziałem, te święta, one tworzą taki świecki rok liturgiczny, tak? Bo 1 maja to jest drugie najważniejsze święto państwowe obok narodzin Polski Ludowej, czyli 22 lipca, tak? No to powiedzielibyśmy, że to są urodziny, święto odrodzenia, a z kolei 1 maja to są imieniny tego socjalistycznego państwa.

0: Radio Niepokalanów.
1: Błękitne granie.
2: Teraz polskie.
3: A proszę powiedzieć mi, jak Solidarność w latach 80. próbowała odbić to święto komunistwom, bo były demonstracje i kontrpochody organizowane, to był opór wobec obecnego reżimu.
4: Oczywiście, tutaj przede wszystkim jeszcze jedna rzecz, to też pamiętajmy o tym, że 3 maja był wówczas, była to data zakazana, tak? I bardzo, bardzo sprytnie komuniści to tak rozegrali, aby właśnie w jakiś sposób przytłumić obchody trzeciomajowe. No i w tej sytuacji oczywiście należało, powiedzielibyśmy, przeciwdziałać tego typu posunięciom. Ja bym powiedział, że no raczej się pojawia grupa kontestująca bardzo często. Nawet co charakterystyczne, o czym się pewnie 86, to wtedy studenci Uniwersytetu Warszawskiego taką właśnie, powiedzielibyśmy, demonstrację i to, co ciekawe, nawet przed samym Gomułką i jego otoczeniem. 68 też to ma oczywiście miejsce. Pamiętamy wszyscy rok 68, tutaj strajki na uczelniach i wtedy są te antyrządowe demonstracje. No i wreszcie rok 81, czyli mamy tutaj, powiedzielibyśmy, Karnawał Solidarności i na tych oficjalnych obchodach musiało się znaleźć właśnie miejsce dla działaczy solidarnościowych, więc można też tutaj dostrzec takie opozycyjne wręcz nastroje, gdzie no, przeciwko tej dyktaturze i uzależnieniu od Sowietów manifestowano. No też bym powiedział, mamy również, co ciekawe, nawet wręcz manifestacyjne uczestniczenie w uroczystościach, kontruroczystościach wobec pochodów w okresie po wprowadzeniu stanu wojennego i w późniejszych latach 80. No i tutaj naprawdę nie obawiano się, żeby to poparcie dla Solidarności, no, że tak powiem, artykułować. Oczywiście milicja i służba bezpieczeństwa inwigilowały, zatrzymywały, no i pacyfikowały właśnie tych przeciwników władzy ludowej. Dochodziło bardzo często do walk ulicznych, oczywiście z udziałem gazu, armatek wodnych czy pojazdów opancerzonych. No i co ciekawe, w 89 roku można powiedzieć, te pochody po raz pierwszy zostały przez PZPR odwołane, a to z takiego, a nie innego powodu, że obawiano się, że ponieważ już doszło do legalizacji Solidarności, to ta Solidarność może, że tak powiem, zdominować pochody, więc ta propagandowa funkcja manifestacji tego typu, no, że tak powiem, straciła już zupełny sens.
3: Panie doktorze, ale 1 maja to nie tylko święto pracy, bo to jest również święto, to w tym roku będzie 22-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej. I proszę powiedzieć, czy właśnie wejście do Polski, do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku zmieniło historyczny ciężar tej daty? Jak pan myśli?
4: No właśnie, tak. Mamy tutaj traktat akcesyjny z Aten. Mamy rozszerzenie w historii Unii. No i tutaj faktycznie musimy pamiętać, że od tego momentu no, staliśmy się częścią tego tworu obejmującego cały kontynent. To jest, można powiedzieć, powrót do wolnego świata. To jest też no, wreszcie przełamanie tego podziału na dwa wrogie systemy ideologiczne i polityczne. No i faktycznie bym powiedział tak, że Polacy od roku 44 nie pogodzili się z, no, można powiedzieć, egzystencją za żelazną kurtyną. Solidarność w roku 80 to też jest właśnie protest, sprzeciw wobec tego przymusowej przynależności do państw socjalistycznych. No i w tej sytuacji można powiedzieć, że na to można by przy okazji obchodów pierwszomajowych położyć zdecydowany nacisk, że no to jest takie symboliczne zerwanie z narzuconą nam przeszłością.
3: Panie doktorze, to druga data, czy tam trzecia data, bo zahaczyliśmy już o 1 maja święto pracy, wejście do Unii Europejskiej 1 maja i teraz przechodzimy do 3 maja, do uchwalonej konstytucji, pierwszej w Europie, drugiej na świecie, 3 maja 1791 roku, to jest dokładnie 230

0: 5 lat temu. Dlaczego właśnie konstytucję uchwalono w trybie spisku?
1: Musimy pamiętać, że to nie było jednorazowe przedsięwzięcie. To był, można powiedzieć, długofalowy proces. Musimy też pamiętać, że doszło w pewnym sensie do oddzielenia fałszywych patriotów od prawdziwych patriotów, no bo doszło tutaj do porozumienia stronnictwa królewskiego właśnie z grupą Ignacego Potockiego. No i w tej sytuacji no, rozpoczyna się ta wielomiesięczna praca, a nawet byśmy powiedzieli ponadroczna. To musiało oczywiście trochę potrwać, ale też pamiętajmy, że no, obawiano się reakcji przede wszystkim stronników rosyjskich, ale też oczywiście i przeciwników zmiany ustroju, no bo jednak znaczna część również posłów byłaby niezadowolona, gdyby się wcześniej dowiedziała, co planują właśnie twórcy tejże ustawy zasadniczej. No oni się też, można powiedzieć, w pewnym sensie ci kreatorzy konstytucji asekurowali, ponieważ już w nocy z 2 na 3 maja podpisali tak zwaną asekurację. I tutaj mieliśmy podpis łącznie 84 senatorów i posłów. No i też pamiętamy, że faktycznie to był zamach stanu. Ja bym powiedział, że bardzo często nasze konstytucje w takim trybie ekstraordynaryjnym, nadzwyczajnym były przyjmowane. Przyspieszono działania. Pamiętamy, że nie zdążyli jeszcze tutaj parlamentarzyści wrócić ze świąt wielkanocnych. No i mamy tutaj na około 500 właśnie posłów i senatorów wszystkich, zaledwie 182, którzy byli obecni na Zamku Królewskim. Pamiętamy, że Zamek Królewski był wówczas otoczony, strzeżony przez Gwardię Królewską i jednostki wojskowe dowodzone przez księcia Józefa Poniatowskiego, czyli bratanka króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. No ale też pamiętamy, że nawet w tym gronie dosyć wąskim, tych 182, było około 70, którzy byli przeciwnikami. No i faktycznie zarzuty, które padały, no były w sumie słuszne, trzeba to powiedzieć jasno i wyraźnie, ponieważ zgodnie z polskim obyczajem nad każdym projektem wymagano dłuższego dyskutowania. Tam się też pojawia krytyka pewnych zapisów samej konstytucji. Natomiast oczywiście obrońcy tego nowego rozwiązania, tego panaceum na bolączki ustrojowe, wskazywali na z jednej strony zagrożenia zewnętrzne, ale również no, na to, że ten poprzedni ustrój był już w tym momencie dysfunkcjonalny, destruktywny. No i musimy pamiętać, że sam fakt przyjęcia to też praktycznie rzecz biorąc było naruszenie tych procedur, nie ma co ukrywać, które jakoś tam można powiedzieć były uznawane za obowiązujące. W momencie, kiedy jeden z posłów wezwał do przyjęcia konstytucji, a króla, żeby ją zaprzysiągł, to wtedy król podnosi rękę, aby przemówić. No i wtedy wszyscy uznali, że to już jest ta gotowość, aby tą, prawda, przysięgę złożyć. No i ona została złożona, oczywiście przejście do kolegiaty świętego Jana, nabożeństwo. No ale też pamiętamy, że mieliśmy tutaj protest 28 osób. Chociaż oficjalnie konstytucja będzie obowiązywać dopiero od 5 maja, wtedy, kiedy ona została tutaj już zgodnie z obyczajem złożona w, że tak powiem, w magistracie. No i później też musimy pamiętać, że sejmiki ziemskie tą konstytucję zaakceptowały. A zatem, no, mimo dosyć takiego, powiedzielibyśmy, omijającego pewne obyczaje i procedury trybu, konstytucja weszła w życie i obowiązywała, co prawda niezbyt długo, bo kilkanaście miesięcy, ale sam fakt, że weszła w życie jest tutaj kluczowy tak naprawdę.
2: Teraz Polskie. Na audycję zaprasza Marcin Dębowski.
0: Ja tylko przypomnę naszym słuchaczom, że gościem audycji Teraz Polskie na błękitnej fali Radia Niepokalanów jest wykładowca Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, dr Adam Buława. Panie doktorze, bo wspomnieliśmy tutaj Ignacego Potockiego, a przecież kojarzy nam się Konstytucja 3 maja jeszcze z Hugo Kołłątajem i z Stanisławem Augustem Poniatowskim. Czy faktycznie król August Poniatowski był jej głównym autorem?
1: Ja bym powiedział w ten sposób. Na pewno pewno jednym z głównych, no nie jedynym, bo chciałbym tutaj powiedzieć, że konstytucji, byśmy powiedzieli, nadajemy wiele cech. Przede wszystkim ona jest takim, powiedzielibyśmy, symbolem scalającym naród w dążeniu do niepodległości, ale chciałem też powiedzieć, no jest takim właśnie panaceum, czyli takim lekarstwem na kryzys, na tą chorobę, która trawiła państwo polskie, ale musimy pamiętać, że był to kompromis, że tutaj Polacy, no, w odróżnieniu od różnych państw europejskich, jednak nie zdecydowali się, żeby ten ustrój został wprowadzony, no, w sposób brutalny, w sposób krwawy. I to jest właśnie to porozumienie, ta reforma polityczna właśnie Ignacego Potockiego i Stanisława Augusta Poniatowskiego i innych pozostałych, bo tutaj jeszcze marszałek Sejmu Stanisław Małachowski może być wspomniany, może być sekretarz królewski Piattoli, więc tych ojców właśnie ustawy majowej moglibyśmy wskazać więcej. I faktycznie to był ten moment, kiedy Stanisław August Poniatowski, co do którego oczywiście możemy mieć wiele zastrzeżeń i na pewno na nie zasłużył, ale miał takie swoje, powiedzielibyśmy, no, polityczne 5 minut, albo też te właśnie kilkanaście miesięcy, kiedy mówiono król z narodem, naród z królem. Wtedy faktycznie król stał się rzeczywistym, niekłamanym przywódcą społeczeństwa. Szkoda tylko, że później to, co wówczas udało mu się zyskać, tracił, przystępując do Konfederacji Targowickiej. No i potem już dalsze jego działania tak naprawdę w tym nurcie należałoby klasować.
0: Ja się jeszcze zastanawiam, dlaczego państwa ościenne uznały konstytucję za tak zwaną rewolucyjną zarazę. Tu pytam o strach Rosji i Prus przed silną, nowoczesną Polską.
1: To znaczy, oczywiście musimy pamiętać, że jesteśmy w tym momencie po jednym oczywiście rozbiorze jeszcze w tym czasie. Natomiast co jest ważne, to wtedy mieliśmy te prawa kardynalne, czyli taka konserwacja dotychczasowego ustroju, pewnych rozwiązań z niesławnym liberum veto, to co dla szlachty tak naprawdę było najważniejsze. No i nagle się okazuje, że ci Polacy, których, prawda, można było traktować obcesowo, których zmuszono zarówno po pierwszym rozbiorze, ale później to jest Sejm Grodziński, do tego, żeby oni się nawet formalnie musieli zgodzić, prawda, poprzez Sejmy na utratę swojego terytorium. Natomiast tutaj, no to jest taka, powiedziałbym, autokuracja polska, tak? Polacy, jak to było właśnie w preambule Konstytucji, mówili, że oni się czują wolni od obcej przemocy, nakazów. I to, no i to właśnie mogło być zaraźliwe. To była ta zaraza rewolucyjna, czyli zmiana tego archaicznego ustroju. No, warto powiedzieć, że na przykład w Szwecji istniało takie określenie polski Sejm, co oczywiście wiązało się z anarchią, z bezchołowiem, z chaosem. I nagle okazuje się, że ci Polacy, którzy się tak, a nie inaczej kojarzą, ta polska anarchia, ta sama Polska staje się wzorem dla znacznej części Europy. I to zarówno co do treści konstytucji, jak i, no, jednak mimo wszystko bezkrwawego sposobu wprowadzenia. No i to było to ryzyko, którego nie byli w stanie znieść ani Rosjanie, ani caryca Katarzyna, ani też król pruski, który, no, powiedzielibyśmy, zdradził Polaków, ponieważ Polacy byli przekonani, że dojdzie do wojny takiego trójporozumienia prusko-brytyjsko-holenderskiego i wtedy to będzie to wsparcie dla Polaków. Ten sojusz pruski, to była taka mistyfikacja ze strony pruskiej. Polacy w to uwierzyli. Sejm czteroletni to jest tak naprawdę, powiedzielibyśmy, przykład takiej chwili dziejowej, w której Polacy uznali, że oni mogą ten protektorat rosyjski zrzucić, że znów czują się suwerenni, że znów mają, można powiedzieć, możliwość i prawo decydowania o własnym losie. No a Prusacy sprzeniewierzyli się temu sojuszowi. No i potem się oczywiście z Rosjanami porozumieli, dogadali. No mamy oczywiście wojnę w obronie Konstytucji, rok 92, ale trwa ona krótko, chociaż no, ma też zaszczytne chwile, bo przecież wtedy, jak wiemy, został ustanowiony order Virtuti Militari po bitwie pod Zielonicami.
0: Panie doktorze, czy 3 maja był aktem spóźnionym, czy realną szansą na uratowanie niepodległości? Pytam tutaj, żeby pan ocenił szansę Polski w starciu. Wspomniał już pan z potęgą carycy Katarzyny II.
1: No tak. No oczywiście trwają tutaj różne spory w historiografii, publicystyce. One od pokoleń zdarzeń, można powiedzieć, wręcz się rozwijają. Pojawiają się tutaj różne oceny. Ja bym powiedział, że nawet w pewnym momencie się pojawił taki dosyć odważny głos, który mówił, że tak naprawdę uchwalenie konstytucji to był swego rodzaju błąd strategiczny, bo właściwie nie mogli zaborcy nie zareagować. A przecież Sejm czteroletni już wiele zmienił w ustroju, w związku z czym no, teoretycznie można byłoby się wstrzymać. Ale oczywiście to są takie, moim zdaniem, stwierdzenia ex post, wtedy, kiedy znamy dalszy przebieg wypadków historycznych i wiemy już, że Paweł I no, z Kościuszką wówczas znajdującym się w niewoli rosyjskiej rozmawiał, no i miał żałować tego, co zrobiła jego poprzedniczka, no ale oczywiście już faktów rozbiorów wówczas cofnąć się nie dało. No więc właśnie, to jest też taki stary spór, mówiono o szkole warszawskiej i szkole krakowskiej w okresach w okresie porozbiorowym, na co należałoby położyć większy nacisk, jeśli chodzi o przyczynę upadku. Czy właśnie ten nacisk naszych sąsiadów, którzy się wzmacniali, a myśmy w tym czasie się osłabiali, czy jednak destrukcja w społeczeństwie szlacheckim przede wszystkim. No tutaj bym powiedział, że obecnie raczej przyjmuje się, że i obydwa tutaj te nurty po części są słuszne. Faktycznie konstytucja była no, w tym sensie spóźniona, że Polacy mieli bardzo krótki okres czasu, mieli to okienko czasowe tak naprawdę. Chodziło o wzmocnienie armii, chodziło też o wzmocnienie tutaj instytucji ustrojowych. Być może gdyby udało się wprowadzić tego typu rozwiązania wcześniej, to też ten opór nasz stawiany byłby o wiele silniejszy, ale to też, no wiele jest tutaj takich zagadek historii, bo też ten nasz ustrój, który tak był bardzo krytykowany, miał pewne pierwiastki, no powiedzielibyśmy niezwykłe, tak? No jednak mamy ten taki szlachecki republikanizm, taki model ustrojowy, monarchia prawa stanowionego przez polskie społeczeństwo polityczne, tak? I tutaj oczywiście jest ta wolność, ona pierwotnie była właśnie prawem rządzenia się według osobistego uznania, zatem stąd nie mieliśmy tej monarchii absolutnej. Oczywiście ten ustrój być może należało zmieniać wcześniej, tylko na to przyzwolenia nie było, albo też nie było jakby zbytniej determinacji. Determinacja się pojawiła właśnie podczas Sejmu czteroletniego, ale wtedy już było rzeczywiście chyba za późno.
2: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
0: Panie doktorze, już na koniec naszej rozmowy chciałbym zapytać, bo nie byłbym sobą, jak dzisiejsza konstytucja, ta z 1997 roku, ma się do tej 1791? Ponieważ mi się wydaje, że obie konstytucje są aktem, nazwijmy to, zerwania. Ta z 1791 roku zrywała z rosyjskim protektoratem i sarmackim bezładem, a natomiast ta z 1997 roku zrywała z dziedzictwem PRL i brakiem pełnej suwerenności.
1: No na pewno. Ja bym powiedział, że mamy tutaj wątek suwerenności w obydwu tych aktach podkreślony. Mamy też no, takie dążenie do nowoczesnej organizacji organizmu państwowego w obydwu przypadkach. I też powiedziałbym, że obydwa to są teksty kompromisowe, tak? Bo zarówno jedna, jak i druga próbowała godzić no, różne nurty, ale też starała się nie drażnić wszystkich, tak? Ja bym powiedział, że i jeden, i drugi akt no, był takim pomnikiem na miarę epoki i też w takiej dyskusji często się pojawiającej, czy obecną konstytucję z 97 roku należy zmieniać, no to ja bym znów się odwołał do tej, prawda, wielkiej poprzedniczki z 1791 roku, gdzie przecież nawet był zapis, że każdy akt konstytucyjny należy rewidować w miarę upływu czasu. czasu, ponieważ rzeczywistość się zmienia. No, inaczej rzeczywiście wyglądała Polska pod koniec lat 90., pod koniec właśnie ubiegłego tysiąclecia, stulecia, tak, niż dzisiaj, prawda? I tak samo tam w Konstytucji 3 maja mówiono, że po 25 latach miała być ta rewizja. W 97 roku w Konstytucji ówczesnej na takiego zapisu nie ma, ale wydaje się, że samo założenie jakby reformy ustroju dostosowujące właśnie ten akt do współczesności, to jest jak najbardziej uzasadnione rozwiązanie.
0: Panie doktorze, bardzo serdecznie panu dziękuję, a gościem audycji Teraz Polskie na Błękitnej Fali Radia Polskie, na Błękitnej Fali Radia

0: Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Wspomnienia. Moje wspomnienia o świętej pamięci siostrze Faustynie. Co sądzić o siostrze Faustynie i jej objawieniach? Pod względem naturalnego usposobienia była to osoba zrównoważona, bez cienia psychoneurozy lub histerii, jak o tym zaświadczyli lekarze. Naturalność i prostota cechowały jej obcowanie zarówno z siostrami w zgromadzeniu, jak i z osobami obcymi. Nie było w niej żadnej sztuczności, teatralności, żadnej wymuszoności ani chęci zwracania uwagi na siebie. Przeciwnie, starała się niczym nie wyróżniać od innych, a o swych przeżyciach wewnętrznych nikomu prawie oprócz przewodnika i częściowo przełożonych nie mówiła. Uczuciowość jej była normalna, ujęta w karby woli, nie ujawniająca się łatwo w odmiennych nastrojach i wzruszeniach. Nie ulegała żadnej depresji psychicznej ani zdenerwowaniu w niepowodzeniach, które zawsze znosiła spokojnie, z poddaniem się woli Bożej. Pod względem moralnym była zupełnie szczera, bez najmniejszej przesady i cienia kłamstwa. Zawsze mówiła prawdę, chociaż czasami z tego powodu cierpiała, jak pisze w swym pamiętniku, że prawda chodzi w wianku ciernistym. Oprócz sprawiedliwości na uwagę zasługuje jej roztropność, którą oceniały jej siostry, skoro zwracały się do niej o rady. Przyszła do mnie jedna z sióstr, tak pisze w pamiętniku, która przyjechała na śluby wieczyste i wypowiedziała się przede mną, że nie ma wcale ufności w Bogu i że byle co ją zniechęca. Odpowiedziałam jej parę słów, jak bardzo Pana Jezusa boli nieufność i to duszy wybranej. Gdzie indziej pisze, cnota bez roztropności nie jest cnotą. Często winniśmy się modlić do Ducha Świętego o tę łaskę roztropności. Jak się nie wie, co lepsze, trzeba się zastanowić i rozważyć oraz zasięgnąć rady, bo nie wolno działać w niepewności sumienia. Siostra Faustyna była duszą prawdziwie mężną i wspaniałomyślną oraz odważną w znoszeniu przeciwności i stanowczą w opanowaniu siebie. Nie cofnę się z pola walki, notuję. Chociaż mi podśmiertelny zrosi czoło, nie wypuszczę miecza z ręki, aż spocznę u stóp Trójcy Świętej. Cokolwiek czynię, nie liczę na własne siły, ale na łaskę Bożą, z którą dusza może przejść przez największe trudności. W przeciwnościach, których doświadczam, uprzytamniam sobie, że czas walki nieukończony. Uzbrajam się w cierpliwość i tym sposobem zwyciężam napastnika. Nie zawsze słucham, co mi mówi serce, ale proszę Boga o światło. Pomimo ciszy, w duszy prowadzę nieustanny bój z wrogiem. Coraz to odkrywam nowe jego zasadzki i znowuż walka w re. Ćwiczę się w czasie pokoju i czuwam, aby mnie wróg nie zastał nieprzygotowaną. A kiedy widzę jego wielką złość, w ten czas pozostaję w twierdzy, to jest w Najświętszym Sercu Jezusowym.
1: Wspomnienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki czytał Adam Woronowicz.

0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Tuż przed swoją śmiercią 3 maja roku 1489 w klasztorze kanoników regularnych laterańskich dzisiejszy patron wyraża wobec współbraci jedną prośbę. Chce być pochowany tuż przy wejściu pod posadzką Kościoła Bożego Ciała w Krakowie. Dlaczego tam? Bo choć umiera w powszechnej opinii świętości, to tak jak za życia, tak i po śmierci nie chce żadnego splendoru. Odtąd, aż na wieki, święty Stanisław Kazimierczyk ma być twardym i pewnym podłożem, które bez względu na warunki się nie zachwieje, ani się nie załamie i które cierpliwie, a także z pokorą zniesie nacisk każdej stopy, byle tylko jej właściciela doprowadzić bliżej wcielonego Boga ukrytego w tabernakulum. Oto po 33 latach przeżytych w klasztorze kanoników regularnych laterańskich przy Kościele Bożego Ciała w Krakowie, także i w godzinę swej śmierci Stanisław Kazimierczyk wybiera ciężką służbę dla Boga i ludzi w tym samym miejscu. Za życia był tutaj kaznodzieją, spowiednikiem, mistrzem nowicjatu, lektorem, a w końcu zastępcą przełożonego. Przede wszystkim zaś był tym, który nie tylko pięknie mówił o podążaniu za Chrystusem, ale szedł za Nim każdego dnia, troszcząc się o chorych i dzieląc z biednymi tym, co sam miał. A gdy dotarł już do kresu ziemskiej wędrówki, święty Stanisław Kazimierczyk, kapłan i zakonnik, postanowił całkiem dosłownie stać się dla innych drogą prowadzącą do Chrystusa.
0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Kwestia perspektywy. Miałem ostatnio dość dziwne doświadczenie. Przed wyjazdem za granicę udałem się do kliniki po szczepionki. Byłem nowym pacjentem, więc musiałem dać im moje wszystkie dane osobowe. Normalne, okej. Kazali mi czekać w korytarzu w kolejce do komputera. Był umieszczony na pulpicie i był za wysoko, żeby można wygodnie wklepywać swoje dane. Imię, adres, wiek, historia zdrowia, okej. Ja akurat znam się na komputerach i klawiaturach, ale nie wyobrażam sobie, jak poradziłaby sobie z tym moja 85-letnia mama. Pod koniec tego procesu komputer nadaje mi numerek. Świetnie. Podszedłem więc do recepcjonistki, która zapytała o mój numer. Powiedziałem jej, że nie zapisałem go sobie. Po czym ona odpowiedziała, że to nie problem, bo komputer wysłał mi go SMS-em. Idę do lekarza po to, żeby stać się numerem w systemie. Dziwne. Zastanawiam się, jak często tak traktujemy innych ludzi w naszym życiu. Wszystko jest kwestią perspektywy.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

panie, który wiedziesz życie drogą pokrętną. Panie, który oczy mamisz pozorem.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pani Agata przeczytała nagłówek, że to nie jest dobry moment na inwazję Ukrainy. Inwazję czegoś. Czy nie powinno być inwazję na Ukrainę? No, kiedy dokonujemy inwazji, to raczej my jej nie dokonujemy. Przepraszam, kiedy ktoś dokonuje inwazji, to raczej na niż czegoś. W dawnych formach, dawnych tekstach można było spotkać, tak jak mówiło się o najeździe, najazd Polski, tak jak rozbiór Polski, najazd na Polskę raczej powinien być, a nie najazd Polski. Między innymi dlatego, że kiedy mówimy o najeździe czy o inwazji, inwazji kogoś czy czegoś, to możemy myśleć o tym, że ktoś jest tym, który tej inwazji dokonuje. Na przykład mówimy inwazja turystów, prawda? Albo inwazja Rosjan. Jeżeli tak powiemy, to mamy świadomość, że to ci Rosjanie czy turyści dokonują tej inwazji. Dlatego też inwazja Ukrainy mogłaby mylić. Mogłoby być tak, że to Ukraina dokonuje tej inwazji. I dlatego też lepiej jest powiedzieć inwazja na Ukrainę. Tak jak mówimy na najazd na Ukrainę. Niektórzy mówią o inwazji zbrojnej. To nie jest właściwe. Wystarczy samo inwazja, to wtedy jest pleonazm. No i inwazja na Ukrainę. Także ma pani dobrą intuicję.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: prawdy nie da się zniszczyć.
1: Ludzi zdobywa się otwartym sercem, a nie zaciśniętą pięścią.
0: Słowa księdza Jerzego Popiełuszki w 40. rocznicę jego męczeńskiej śmierci.
2: Krzyżem jest brak wolności. Gdzie nie ma wolności, tam nie ma i miłości, nie ma przyjaźni, zarówno między członkami rodziny, jak i w społeczności narodowej, czy też między narodami. Nie można miłować czy żyć z kimś w przyjaźni przez przymus. Człowiek dzisiejszy jest bardziej wrażliwy na działanie miłości niż siły.
0: Słowa pochodzą ze zbioru wypowiedzi księdza Jerzego Popiełuszki Bądźmy silni miłością, wydanego przez wydawnictwo Edycja Świętego Pawła.

trzy wersy. Z wiersza księdza Janusza Pasierba Powołanie. Pytasz, czy zostałeś wezwany. Jesteś prosty i jasny. Tu ciemność w południe. Nie wiem, czy jesteś skaleczony przez anioła, ugryziony przez węża, naznaczony. Nie wiem, czy zostałeś wybrany. Nie widzę rany.

0: Radio Niepokalanów.
1: Deszcze niespokojne.

gdzież ten świat daleki, pełen dobrych snów. Powrócimy wierni, my czterej pancerni, rudy i nasz pies.

0: Zmartwienie. Wszyscy miewamy zmartwienia. Małe, duże, z różnych powodów. Ale czy martwienie się zmienia coś na lepsze? Czy przynosi rozwiązanie problemu? Bóg składa nam w Biblii wiele obietnic. Cenię każdą z nich, ale jedna ma dla mnie szczególne znaczenie. Ta obietnica akurat nie dotyczy spraw nadzwyczajnej wagi ani szczególnie wzniosłych. Jednak właśnie na niej staram się polegać na co dzień. Brzmi ona następująco. Jeśli mamy jakieś zmartwienie, to zamiast tracić czas i energię na zamartwianie się, poświęćmy je na modlitwę, a Bóg obdarzy nas pokojem. On sam będzie strzec naszego serca i naszych myśli od trosk w sposób przekraczający wszelkie pojęcie. Czy wiecie, dlaczego tak bardzo lubię akurat tę obietnicę? Bo działa.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła.
1: Szanowny panie profesorze, przewodniczący Rady Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, wyrażam szczerą wdzięczność za słowa powitania skierowane do mnie w tej chwili u początku mojego pobytu w Polsce. Dziękuję za słowa pod adresem Stolicy Apostolskiej, a także pod adresem mojej osoby. Na ręce pana przewodniczącego składam wyrazy należnego szacunku dla władz państwowych oraz ponawiam serdeczne podziękowanie za życzliwe ustosunkowanie się do moich odwiedzin w Polsce, umiłowanej ojczyźnie wszystkich Polaków, w mojej ojczyźnie. Pragnę tu wspomnieć raz jeszcze uprzejmy list, jaki otrzymałem od pana przewodniczącego w marcu, w którym to liście imieniem własnym oraz rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zechciał pan wyrazić zadowolenie całego społeczeństwa, że syn narodu polskiego, powołany do najwyższej godności w Kościele, pragnie odwiedzić ojczyznę. Wspominam te słowa z wdzięcznością. Wypada mi równocześnie powtórzyć to, czemu już dałem wyraz, że odwiedziny moje podyktowane są motywem ściśle religijnym. Równocześnie zaś gorąco pragnę tego, aby niniejsza podróż do Polski mogła służyć wielkiej sprawie zbliżenia i współpracy pomiędzy narodami, ażeby służyła wzajemnemu zrozumieniu, pojednaniu i pokojowi w świecie współczesnym. Pragnę wreszcie, aby owocem moich odwiedzin stała się jedność wewnętrzna mych rodaków, a także dalszy pomyślny rozwój stosunków pomiędzy państwem a Kościołem w mej umiłowanej ojczyźnie.
2: Alle 21:37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. Preghiamo per lui.

0: Dobra biblioteczka. Audycja o książkach pełnych dobrych wartości. Adam Sosnowski, dziennikarz, publicysta i autor książek poświęconych Kościołowi oraz współczesnym wydarzeniom religijnym, jest dziś naszym gościem na błękitnej fali Radia Niepokalanów. Jego publikacja, Leon XIV, biografia ilustrowana, wydana przez wydawnictwo Biały Kruk, to jedna z pierwszych prób całościowego opisania sylwetki papieża Leona. Książka spotkała się z dużym zainteresowaniem czytelników i została ostatnio uhonorowana prestiżowymi nagrodami, potwierdzającymi jej znaczenie zarówno w debacie publicznej, jak i w refleksji nad współczesnym Kościołem. W rozmowie z naszym gościem spróbujemy się dziś przyjrzeć bliżej postaci papieża Leona XIV, jego drodze do papiestwa, wcześniejszym doświadczeniom oraz temu, jak kształtuje się jego pontyfikat w pierwszym roku urzędowania. Zapytamy również o kulisy powstania książki oraz osobiste refleksje autora dotyczące papieża Leona. Panie Adamie, witam bardzo serdecznie. Pokój i dobro.
1: Szczęść Boże.
0: Wróćmy na chwilę do 8 maja 2025 roku. Przed rokiem świat poznał imię następcy papieża Franciszka. Na stolicy Piotrowej zasiadł pierwszy w historii Amerykanin, Robert Prevost, czyli Leon XIV. Co sprawiło, czy pamięta pan, że postanowił pan poświęcić mu książkę?
1: To, że wyjdzie z tego książka,